0: Pociągi zwalniają dziś, protest maszynistów w całym kraju. Powiemy, co to dokładnie oznacza dla podróżnych. Okolice Wrocławia czy może Poznań, stała baza USA w Polsce. Coraz bliżej trwa wizytacja amerykańskiej delegacji. Wygrana na inaugurację Mistrzostw Europy. Polscy siatkarze pokonali Portugalię. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. PKP Intercity nie planuje odwoływania połączeń, ale opóźnienia pociągów mogą być duże. Dzisiejszy protest maszynistów może oznaczać kolejowy paraliż w całym kraju i to mimo złagodzenia jego formy. Początkowo akcja miała trwać całą dobę, dziś od północy. Po rozmowach z ministrem infrastruktury związkowcy zgodzili się zakończyć ją w południe.
1: Tak, żeby dać szansę podróżnym wrócić w piątek w miarę planowo do domu, będzie polegał na ograniczeniu prędkości na wszystkich przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę.
0: Mówi Leszek Miętek, szef Związku Zawodowego Maszynistów. Dla podróżnych szykowana jest komunikacja zastępcza, przewoźnicy mają też wzajemnie honorować bilety.
2: W tej chwili mamy już uzgodnione honorowanie biletów ze wszystkimi przewoźnikami funkcjonującymi w Polsce, ze spółkami regionalnymi, samorządowymi. Dodatkowo będziemy starali się zabezpieczyć komunikację zastępczą. Nie planujemy odwoływania pociągów.
0: Mówi prezes PKP Intercity Janusz Malinowski. Osoby, które zrezygnują z podróży PKP Intercity, będą mogły zwrócić bilet bez dodatkowej opłaty. A my łączymy się w tej chwili z warszawskim Dworcem Wschodnim, gdzie o poranku jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
3: Na tablicy odjazdów na razie nie widać opóźnień. Wszystkie wyświetlane pociągi mają odjechać zgodnie z rozkładem, a na tablicy przyjazdów opóźniony jest tylko jeden skład. Co jakiś czas z głośników słychać jednak komunikat, że z powodu protestu maszynistów pociągi mogą przyjeżdżać i odjeżdżać z opóźnieniem. Akcja ma potrwać do południa, żeby zminimalizować jej skutki odczuwalne dla pasażerów.
0: Mateusz Gołębiewski, prosto ze stołecznego Dworca Wschodniego. Dziękujemy. Relacje naszych reporterów w kolejnych serwisach. Przypomnijmy jeszcze tylko, że protest to reakcja na katastrofę kolejową pod Radomiem. Ciężarówka wjechała w pociąg Intercity. Jedna osoba zginęła, 20 zostało rannych. Delegacja ze Stanów Zjednoczonych wizytuje miejsca, gdzie może powstać stała baza wojsk USA w Polsce. Wśród wskazanych przez nasz rząd lokalizacji m.in. okolice Wrocławia i Poznania. Samorządowcy z Wielkopolski starają się przekonać decydentów, że powinien to być Poznań.
4: Jesteśmy w trakcie właściwie wysyłania stosownego pisma do pani minister, które podpisał i marszałek Marek Woźniak, i ja.
0: Mówi prezydent miasta Jacek Jaśkowiak i podkreśla, że w stolicy Wielkopolski stacjonują już jednostki amerykańskie. Benzyna średnio 7,90 za litr, diesel aż 8,75. Ceny paliw są najwyższe od dawna, a baryłka ropy kosztuje już ponad $100. Kierowcy nie kryją obaw. W Łodzi rozmawiał z nimi Daniel Tekliński.
5: Widzę, że pani tankuje benzynę. Dużo, niedużo względem poprzednich dni?
6: Jest to duża różnica. Boję się tego, że będzie faktycznie jeszcze gorzej.
7: Benzyna jest na takim poziomie niedopuszczalnym wręcz. Myślę, że cena paliwa, benzyny zwykłej dojdzie nawet do 10 zł.
8: Jakie są prognozy?
9: Jeżeli nie dojdzie do wzmocnienia działań wojennych w Zatoce Perskiej, to ceny paliw nie powinny już rosnąć. Piotr Krajewski, ekonomista, Uniwersytet Łódzki. Też nie możemy wykluczyć tego, że dojdzie do bardziej napiętej sytuacji geopolitycznej. No i wtedy niestety może się okazać, że ceny przekroczą barierę 9 zł. Jest to możliwe.
0: Jak dodaje ekspert, wyższe koszty transportu mogą przełożyć się także na ceny produktów i usług.
10: Wiadomości Radia Plus.
0: Pierwsze zadanie wykonane. Polska wygrywa na inauguracji Mistrzostw Europy w siatkówkę z Portugalią. Podopieczni Nikoli Grbicia nie dali szans rywalom i zdemolowali Portugalczyków do 12, 18 i 20.
11: Całościowo możemy być optymistami przed kolejnymi spotkaniami. Możemy być zadowoleni z tego, co dzisiaj się wydarzyło. Myślę, że nie ma co narzekać.
0: Mówił zaraz po spotkaniu rozgrywający kadry Marcin Komenda. Kolejny mecz Polacy rozegrają w sobotę. Rywalem biało-czerwonych będzie Izrael.
10: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
12: My wygramy do 9, znaczy do 9 z porankiem Radia Plus. Dzień dobry.
13: Komenda wstać. Dzień dobry. Kasia Kozimor,
12: Tomek Waloszczyk
0: i Justyna Bieniek.
12: Wstaliśmy dawno.

0: Powiedział uczniom przypowieść. Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela, lecz każdy dopiero w pełni wykształcony będzie jak jego nauczyciel. Czemu to widzisz drzazgę wokół swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Jak możesz mówić swemu bratu: bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku, podczas gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka brata swego.
1: Słuchając dzisiejszej Ewangelii, bije się w pierś. I myślę, że ta Ewangelia jest dzisiaj w dużej mierze przeznaczona dla tych, którzy czują się jakimiś liderami wspólnot, przewodnikami duchowymi w wierze. Bo często może być tak, że uważamy się za pasterzy, za liderów, za przewodników i chcemy prowadzić innych, a sami jesteśmy ślepi. Chcemy nauczać, chcemy mówić, chcemy dzielić się swoim doświadczeniem, ale jesteśmy głusi na Boże Słowo i traktujemy to Słowo bardzo instrumentalnie, tylko jako narzędzie do głoszenia, a nie narzędzie do przemiany swojego życia. Jeśli jestem tym niewidomym, który prowadzi niewidomego, warto prosić Pana dzisiaj o to, żeby uzdrowił moje oczy.
2: Reklama.
3: Pani Celinka wie, co jest super.
4: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
3: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo 2 najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Kto da więcej? 1000 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 1000 złotych dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. W tygodniu otwarte aż do 18. Zadzwoń pod numer 518-290-828.
8: Szukasz idealnego domu w Lublinie? Poznaj dębowe wille od Look Developer. Nowoczesne domy z własną działką. W standardzie fotowoltaika z magazynem energii. Pompa ciepła, rekuperacja. Ogrzewanie podłogowe i garaże. Blisko sklepów i usług. Zamieszkaj komfortowo. Szczegóły dębowewille.pl.
2: Reklama.

0: Anna Jantar, żeby szczęśliwym być. No właśnie, a specjaliści mówią, że odczuwanie radości to kwestia praktyki. Wystarczy pamiętać o kilku rzeczach. Przede wszystkim o tym, co kradnie nam radość. A kradnie nam radość, no właśnie, to jest ciężka sprawa.
1: Mogę powiedzieć co?
0: Możesz.
1: Na przykład obowiązek zawodowy. Myślimy, znaczy nie związek, tylko obowiązek.
0: Tak.
1: Myślimy o czymś, co mamy do zrobienia i tu nie ma żadnej radości z życia, bo cały czas nam przesłania głowę to, co
0: czyli
1: nam wisi nad głową.
0: Radości jest lęk. A także uzależnienia. Do, od czego? Na przykład od aprobaty innych, od miłości, od osiągnięć, od bycia niezastąpionym. Musimy pamiętać o tym, że w życiu najważniejsze jest to, żebyśmy się dobrze czuli, a przy nas inni się dobrze czuli. I tyle, i wszystko. I nie ma się z czego bać.
1: No, ile wzniosłych haseł.
0: No tak, trochę filozoficznie rano polecieliśmy, ile sloganów, ale akurat mi najnowsze badanie wyszły. No.
1: Bardzo i dobre wyniki badań.
0: Bardzo dobre.
1: No, czyli my czujemy radość od samego rana.
0: Bo radość o poranku.
1: Bo to piątek przecież, 11 dzień września.
0: No właśnie, share strong enough na antenie Radia Plus.

0: I z taką właśnie energią z tej piosenki przystępujemy do ostatniego pracującego dnia w tym tygodniu. Nie dla wszystkich, bo teraz to i w soboty, czasem i w niedzielę ktoś pracuje, no ale przyjęło się, że to piątek weekendu, prawie początek.
1: Przyjęło się, więc posłuchajmy najnowsze wiadomości na antenie Radia Plus, również tych pogodowych.
2: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: Zabawel zawsze jest marzeniem.
5: Musical Metro w Lublinie. Marzenia, pasja, taniec i śpiew. To już 35 lat musicalu Metro. Wyjątkowy koncert już 29 listopada w hali Globus w Lublinie. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Musical Metro w Lublinie 29 listopada. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl. Mecenasem koncertu jest Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bee Gees.

0: Radio Plus Lublin.
1: Jest w pół do siódmej. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. To będzie trudny komunikacyjnie piątek. Do południa potrwa zapowiadany przez maszynistów protest. Pociągi przejeżdżając przez przejazdy kolejowe będą zwalniać do 20 km na godzinę, co może powodować opóźnienia. Według resortu infrastruktury do południa na tory może wyjechać ponad 3000 składów. Aktualne rozkłady jazdy i informacje o opóźnieniach można na bieżąco sprawdzać na portalu pasażera. Minęło 25 lat. Dziś kolejna rocznica zamachów z 11 września. Prezydent Donald Trump wygłosi przemówienie przed Pentagonem, a wiceprezydent J.D. Vance weźmie udział w uroczystościach w Nowym Jorku. Tego samego dnia Rada Bezpieczeństwa ONZ przeprowadzi debatę na temat walki z terroryzmem. Przypomnijmy, 11 września 2001 terroryści Al-Kaidy porwali w USA 4 samoloty, z których 2 uderzyły w nowojorskie budynki World Trade Center, 3 w gmach Pentagonu w Waszyngtonie. 4, który miał uderzyć w Kapitol, rozbił się w Pensylwanii. W atakach zginęło prawie 3000 osób, wśród nich kilkoro Polaków. Ważny wyrok dla frankowiczów. TSUE rozstrzygnął kwestię rozliczeń z bankiem. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma uprościć rozliczenia i ograniczyć koszty prowadzenia postępowań. Trybunał stwierdził, że prawo Unii co do zasady nie zabrania, by po unieważnieniu umowy kredytu sąd rozliczył wzajemne należności banku i konsumenta i zasądził jedynie różnice między nimi. Jak ocenił prezes Związku Banków Polskich dr Tadeusz Białek, zbliżamy się do jednoznacznego końca sagi frankowej.
2: Zbigniew Sapiński, wiadomości z regionu. NFZ nakłada 30 tysięcy kary na szpital przy ulicy Herberta w Lublinie. To po wydarzeniach z sierpnia, kiedy pacjent z zawałem nie otrzymał w placówce pomocy. Szpital sam złożył do prokuratury rejonowej zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak.
3: Z treści tego zawiadomienia wynikało, że miało dojść do nieprawidłowości polegających na nieudzieleniu pacjentowi znajdującemu się wedle zawiadomienia w stanie zagrożenia życia, pomocy medycznej.
2: Dyrektor placówki Piotr Matej potwierdził, że 2 osoby, które pełniły w tym dniu dyżur pielęgniarski, zostały zwolnione dyscyplinarnie. W Puławach trwa 12. edycja Senioriady. Cykl bezpłatnych spotkań dedykowany najstarszym mieszkańcom miasta potrwa do połowy października, mówi Kamil Wąsik z Urzędu Miasta Puławy.
4: Będą zmagania sportowe, m.in. spartakiada czy rajd pieszy, grupowe zwiedzanie puławskich muzeów, parada kapeluszy, widowisko literackie, występ solistów teatru retro czy spektakl klubu twórców ludowych.
2: Senioriadę zakończy koncert w wykonaniu Puławskiej Orkiestry Dętej 14 października, a program wydarzeń jest na stronie puławy.eu. W Lublinie i w województwie lubelskim cały dzień pod znakiem chmur. Termometr maksymalnie wskazał dziś 19 stopni, a w drugiej części dnia i wieczorem pojawią się opady deszczu. W nocy i nad ranem też ma jeszcze padać w sobotę, więc jutro chłodno, tylko 15 stopni. Maksymalnie też ma być pochmurno w sobotę i pojawi się trochę opadów. W niedzielę już bardziej słoneczna pogoda z temperaturą do 20 stopni.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Dzień dobry, o poranku, witamy.
6: Dzień dobry, od samego rana z wami do dziewiątej.
5: Kasia
6: teraz...
5: i Tomek.
6: No, Kasia i Tomek, 6:34 na zegarach.
5: Co ty tak lecisz?
6: Chcę do weekendu jak najszybciej.
5: O czym myśli Tomek od samego rana?
6: Będziemy oglądać, no może trudno w radiu oglądać, ale opisywać najnowszy spot promujący Polskę. Co tam się dzieje?

0: Tomek myśli od samego rana.
1: Dlaczego Robert Lewandowski i jego fra z bitą śmietaną na molo w najnowszym spocie promującym Polskę? Co na to dbając o dietę jego żona i klub z Chicago, w którym powinien właśnie trenować? I dlaczego nie je piernika, skoro w tym samym filmie pojawia się też Mikołaj Kopernik? A co nasz astronom robi w dzień na plaży, kiedy powinien odsypiać nocne gapienie się w gwiazdy? No, teraz to on ma inne gwiazdy obok siebie. Oprócz Lewego w spocie pojawia się też aktor Jesse Eisenberg. Podobno powstaje nowa książka o obrotach sfer celebryckich, bo jest jeszcze Lech Wałęsa i to on wstrzymał słońce, ruszył ziemię, a przynajmniej do tego namawiał.
2: Reklama. Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl.
3: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
2: Reklama.

0: 6 minut, będzie godzina 7, 11 września, to data, która zapisała się w historii. O rocznicy ataku terrorystycznego mówiliśmy już w wiadomościach Radia Plus, ale też są inne daty.
1: Posłuchajmy.
0: Znaczy inne wydarzenia związane z tym.
1: Posłuchajmy, o czym opowie nam dzisiaj Artur Moczarski.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 11 września, 25 lat temu, w jednym z największych zamachów terrorystycznych w historii, terroryści Al-Kaidy zaatakowali Nowy Jork i Waszyngton, zabijając blisko 3000 osób. Tego samego dnia, ale w roku 1932, w katastrofie lotniczej na Śląsku Cieszyńskim, zginęli Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura. 11 września, ale w roku 1840, w chińskim Wuhan zginął Jan Gabriel Perboir, apostoł Chin. Urodził się w roku 1802 w biednej francuskiej rodzinie. Jako chłopiec musiał pracować w polu, ale zlitował się nad nim stryj, ówczesny rektor seminarium. Jan spłacił mu dług wdzięczności z nawiązką, zostając księdzem, profesorem dogmatyki i członkiem Zgromadzenia Księży Misjonarzy Świętego Wincentego a Paulo. A od 21 marca 1835 roku był misjonarzem w Chinach. Po okresie nauki języka w Makao pracował w ukryciu w dwóch prowincjach państwa środka, gdzie, tak jak i dziś, chrześcijanie byli prześladowani. Zdradzony i zatrzymany, torturami był zmuszany do wydania nazwisk innych duchownych, ale bezskutecznie. Pierwszy święty misjonarz w Chinach z zakonu lazarystów zmarł w wieku 38 lat na skutek uduszenia, przywiązany żelaznymi łańcuchami do krzyża. Kanonizował go nieco ponad 30 lat temu, 2 czerwca 1996 roku, święty Jan Paweł II.

0: Mikołaja i Goran Bregowicz na antenie Radia Plus.
1: Nie tam żaden śledzik, nie to, co tam było na stołach, ale o gofrach dzisiaj na naszym profilu facebookowym.
0: Proszę.
1: No bo o gofrach wspomnieliśmy, znaczy ja wspominałem w Tomku, że tak powiem, a wakacje się kończą, może jeszcze ktoś tam sobie gofry dojada. Czy to jest składnik waszej wakacyjnej diety bardzo ważny? Dzisiaj o tym podyskutujemy. Weekend przed nami, więc na gofra też może będzie jakaś okazja.
0: Czasem trzeba sobie pozwolić na trochę przyjemności.
1: A o tym gofrze na naszym profilu facebookowym.
0: A teraz czas na wiadomości.
2: Reklama.
3: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
4: Światłowód od Play.
5: Śmiga,
4: że hej!
6: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera. Play.

0: do soboty. Mleko zapasione Mlekowita, litr złoty 69 przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. A do środy jogurt Danon Fantazja 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach centrum. Milk Patrol!
1: Szukasz solidnych drzwi na indywidualny wymiar? A może chcesz zlecić montaż drzwi bez wyrywania starej ościeżnicy albo zabudowę ościeżnicy stalowej? Zgłoś się do firmy Mardom. Realizujemy wszystkie, nawet najbardziej nietypowe zlecenia. U nas także znajdziesz bogaty wybór drzwi i podłóg w pełnej gamie kolorystycznej, w tym podłogi drewniane, panele i parkiety. Umów się już dziś na bezpłatny pomiar i wycenę. Mardom. Lublin Lotnicza 5. Więcej na mardom.sc.pl.
2: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Eduszo Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
3: Reklama.

0: Radio Plus Lublin.
1: Po tragedii w Sokolnikach ogłosili protest. Dziś kolejarze zwalniają tempo. Za chwilę relacje naszych reporterów ze Śląska i z Warszawy. Prowokacje na granicy i kolejne akty sabotażu. Musimy być na to przygotowani, mówi premier Donald Tusk. W trosce o jakość wielokwiatowy miód sudecki będzie miał specjalne oznaczenia. Minęła siódma, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Rozkład jazdy pociągów rozsypał się jak domek z kart, tak jest między innymi na Śląsku. Od północy trwa protest maszynistów. Wielu z nich dziś w żółwim tempie przejeżdża przez przejazdy kolejowe. A to po kłosie tragedii, do jakiej doszło w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Protest planowo miał trwać całą dobę, ale skrócono go o połowę i zakończy się w południe. Pasażerowie muszą się liczyć z utrudnieniami.
2: Czekamy.
3: Dokąd pan jedzie?
2: Do Warszawy.
4: Ja jadę dokładnie do Poznania.
2: No, zaskoczyłem się troszeczkę, że o godzinie 5 są opóźnienia.
5: Panowie czekali na...
6: Do Zielonej Góry, a miał przyjechać z tego toru, mieli bilet, a on...
5: Muszą przebukować bilet.
6: I nie pojechali, no. Wyświetliło się, zobaczymy, czy przyjedzie. To jest szopy, on jedzie z Monachium, nie? Jest 20 minut opóźnienia, a Warszawia będzie miał przynajmniej z godziny, bo podobno strajkują, nie? Plan był założony, że ona wysiądzie na wschodnim o tej 8.18, tak jak miało być, a 35 ma dalej pociąg. To już wszystko się sypło, już jest nierealne, nie?
1: Na dworcu głównym w Katowicach z pasażerami rozmawiał Dariusz Brombosz. Z Katowic przenosimy się teraz do stolicy i sprawdzamy, jak tu protest maszynistów wpływa na podróżnych. Na dworcu wschodnim jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
7: Tak, jestem, dzień dobry.
1: Który donosi nam, że pasażerowie nie odczuwają na razie zbyt mocno protestu. Mateuszu?
7: Rozmawiając z pasażerami, zauważyłem, że niektórzy wolą jednak dmuchać na zimne w obawie przed możliwymi opóźnieniami. W ostatniej chwili zmieniają pociągi i wybierają te, które odjeżdżają wcześniej.
8: Ja chyba postanowię jechać osobówką. Miałem jechać Intercity Uznam do domu. Prawdopodobnie Uznam będzie opóźniony, a osobówka jedzie z Warszawy Zachodniej.
7: Na razie nie widać jednak, żeby protest maszynistów mocno dał się podróżnym we znaki. Większość pociągów odjeżdża zgodnie z rozkładem, a sytuacja na dworcu jest spokojna.
1: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Dziś do południa będziemy Was na bieżąco informować o możliwych utrudnieniach. Zmieniamy temat. Polska musi być gotowa na prowokacje na granicy i akty sabotażu, ostrzega premier Donald Tusk i ujawnia, że otrzymał od szefa CIA raport dotyczący możliwych zagrożeń w najbliższych miesiącach.
9: Należy spodziewać się różnych scenariuszy i Polska i cała Europa musi być przygotowana na różne scenariusze, jeśli chodzi o sytuację nie tylko na froncie rosyjsko-ukraińskim, ale także na wschodniej flance Unii Europejskiej.
1: Jak zaznaczył szef rządu, po spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej w Bratysławie raport od Johna Radcliffe'a jest dość precyzyjny. Premier ujawnił też, że poprzedniej nocy dzięki współpracy polskich i ukraińskich służb udało się uniknąć bezpośredniego zagrożenia na jednym z przejść granicznych.
9: Jak wiecie, Rosja zdecydowała się już na prowokacyjne ataki na przejścia graniczne, na przykład w Mołdawii. Spodziewamy się tego typu akcji także, jeśli chodzi o przejścia graniczne z Ukrainą, w innych państwach, także w Polsce.
1: Rząd bierze pod uwagę także prowokacje i sabotaż wewnątrz kraju. Do końca roku bez kolejnej obniżki stóp procentowych, twierdzi prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Powodem jest obecny poziom inflacji. Jego zdaniem stopy mogą pozostać bez zmian co najmniej do połowy przyszłego roku. Szef NBP zastrzega jednak, że to jego opinia, a nie stanowisko całej Rady Polityki Pieniężnej.
10: Jakby nie było tego wzrostu inflacji, który nastąpił i tej tendencji wzrostowej, chociaż powolnej, powtarzam, i może ta tendencja ustanie, no gdyby nie to, to bym zszedł w kierunku obniżenia niewielkiego stóp procentowych przed końcem roku. No ale teraz to jest absolutnie, całkowicie nierealne.
1: W środę RPP po raz kolejny pozostawiła stopy bez zmian. Główna NBP wynosi 3,75%.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Ma dawać gwarancję jakości i lokalnego pochodzenia. Wielokwiatowy miód sudecki będzie miał specjalne oznaczenia. Miłośnicy słodkiego złota z lokalnych pasiek dzięki specjalnej nalepce będą mieli gwarancję, że kupują produkt lokalny najwyższej jakości.
11: Pasieki będziemy wszystkie kontrolować. To nie jest nalepka, która się nagle pojawi. Będzie kod QR, który będzie mógł identyfikować pszczelarza u nas na stronie, żeby to nie było jakieś fałszerstw etykietowych czy innych.
1: Tłumaczyła Magdalena Radkę z Regionalnego Związku Pszczelarzy w Jeleniej Górze. A my sprawdźmy teraz, co czeka nas dziś w pogodzie.
0: Pogoda.
3: poranek w Lublinie i województwie lubelskim z przyjaśnieniami, ale raczej dzień pod znakiem chmur, zapowiadają synoptycy. Termometry maksymalnie wskażą dzisiaj 19 stopni, a w drugiej części dnia i wieczorem pojawią się opady deszczu, w nocy i nad ranem też jeszcze ma padać. Jutro, w sobotę, chłodno, tylko 15 stopni maksymalnie na termometrach, ma być pochmurno i pojawi się też trochę deszczu. Niedziela już bardziej słoneczna, pogodna, z temperaturą do 20 stopni.
0: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
4: Chłodny to poranek, ale ciepły za sprawą muzyki w Radiu Plus. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor.
4: Tomek Waloszczyk.
12: Proszę bardzo, Hotel Kalifornia. Budzisz się, masz śniadanie, wszystko gra.

0: haha, wolą Niemcy, znaczy wolą Polskę od Niemiec. Lepsze warunki są już u nas do bycia, do życia i do mieszkania.
1: Kto woli?
0: Słonie. Trzy słonie się przeprowadziły z ogrodu zoologicznego w Duisburgu do Poznania. No i okazuje się, że w jednym z najnowocześniejszych, największych kompleksów takich hangarów, pawilonów dla słoni zamieszkają trzy słonice. Mają zbiorniki wodne, miejsca do odpoczynku i schronienia, mają wygodne siedliska. No i ci z Niemiec nam oddali te słonie. Oni mówią, że oni tam sobie coś ponaprawiają i też kiedyś przyjmą kolejne egzemplarze.
1: Ale na razie nie mają miejsca.
0: Na razie będą u nas, znaczy te, co u nas, to już na zawsze będą, tak. Ale jest jeszcze kwestia transportu, trzeba je przetransportować i podobno ci opiekunowie, którzy się zżyli ze słoniami, w Poznaniu jakiś czas zamieszkają, żeby tamte się zaaklimatyzowały trochę wśród znajomych sobie osób.
1: No dobrze, taki słoń to fajna sprawa jest.
0: Fajna, chociaż jest PETA.
1: Co PETA?
0: Organizacja Ochrony Zwierząt, która mówi, że słonie w ogóle bez sensu, żeby w ogrodach zoologicznych żyły, bo się tylko męczą.
1: No, w ogóle są problemy. Akurat jestem po książce o państwie gutwińskich i tam jest właśnie też między innymi historia o tym, że trochę to konieczność posiadania ogrodów zoologicznych troszeczkę się zmienia i troszeczkę

0: zmienia się też koncepcja. Bardziej te chronione gatunki chce się pokazywać teraz w zoo niż w ogóle wszystkie zwierzęta. No ja ogólnie rzecz biorąc polecam, fajna książka. O.
1: A my polecamy wizytę w ogrodzie zoologicznym, bo to też jest bardzo edukacyjna
0: no,
1: sprawa.
0: No zwłaszcza dla dzieciaków jest to niesamowita historia. Mm-hmm. Zobaczyć zwierzęta
1: na takiego żywo. Słonia dużego, a są no. takie ogrody, gdzie karmić można nawet czasami.
0: Dokładnie.
1: Ja
0: tak.
1: kiedyś żyrafę karmiłem.
0: Co ty powiesz?
1: Marchewką.
0: Zjadła?
1: No tak, czekała.
0: Szyję wyciągnęła.
1: A ja musiałem rękę wyciągnąć.
0: No też. Kwadrans, nie kwadrans, 18 minut już po godzinie 7. Poranny program Radia Plus. Kto rano wstaje? Wyciągamy szyję jak te żyrafy, bo przed nami piękny, cudowny dzień.
2: Reklama. Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami! Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
3: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja.
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak?
4: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Reklama.

0: podsumowujemy wakacje, ile gofrów zjedliśmy. Ja wiem, 11 już września, już dawno o wakacjach zapomnieliśmy, ale wracają na nas czasem smaki, bo jeszcze moja rodzinka się na gofra wybrała w ubiegłym tygodniu.
1: No proszę.
0: Anita napisała bardzo konkretnie i rzeczowo, odpowiedziała na pytanie, ile gofrów zjedliście w wakacje? Żadnego.
1: Ja też. Nie, jednego zjadłam, przepraszam, przez przypadek zupełnie, ale to był
0: jak
1: przypadek.
0: To przez przypadek.
1: I w ogóle tylko był posypany, leciutko był posypany.
0: No cukrem, pudrem.
1: Byłam w takim miejscu, gdzie, że tak powiem, był wyrób próbny i musiałam spróbować.
0: A, rozumiem. Nie, to ja myślałem, że z bitą śmietaną, z owocami, z polewą czekoladową.
1: Nic z tych rzeczy. Nie, nie, nie. Dobrze. Unikam takich.
0: Czekamy na wasze wpisy na profilu facebookowym Radia Plus.
1: Ale mam inne słabości. Dobrze, za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą.
0: No, ciekaw, jestem ciekaw.
2: Reklama. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
2: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kochet czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
6: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: Radio Plus Lublin.
1: Jest 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Od północy trwa protest maszynistów. Dla pasażerów oznacza to spore problemy na kolei, bo pociągi zwalniają nawet do 20 km na godzinę. A to wiąże się z opóźnieniami. Jak przekazało PKP Intercity, taka sytuacja notowana jest w przypadku 47 pociągów. Łączny czas opóźnień wyniósł już 1225 minut. Protest maszynistów to konsekwencja katastrofy na torach na Mazowszu. Przypomnijmy, ciężarówka wjechała w pociąg, zginęła jedna osoba. 20 zostało rannych. Dzisiejsza akcja potrwa do południa. Odpowie za nielegalne posiadanie 7 sztuk amunicji pistoletowej. Taki zarzut postawiła kielecka prokuratura 43-letniemu Ukraińcowi. Mężczyzna chciał ją wnieść na teren trwającego w Kielcach Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego.
2: W toku przesłuchania mężczyzna przyznał się do stawianego mu zarzutu, złożył także wyjaśnienia. Następnie prokurator zastosował wobec niego wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego oraz zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu.
1: Wyjaśniał Daniel Prokopowicz z kieleckiej prokuratury. Za nielegalne posiadanie amunicji grozi mu 8 lat więzienia. Mecz otwarcia siatkarskiego Euro we Włoszech sparaliżowany przez pogodę. Spotkanie Włoch ze Szwecją zorganizowano na placu w Neapolu przy spektakularnej scenerii. Spotkanie przez deszcz zaczęło się z opóźnieniem, a później musiało zostać przerwane. Ostatecznie Włosi wygrali 3-0. Przypomnę, z wygraną do zera także Polacy, którzy pokonali Portugalczyków.
3: Zbigniew Sapiński, wiadomości z regionu. Na Lubelszczyźnie trwa akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie. Preparaty zrzucane są z samolotów na lasy i łąki. Służby proszą o pilnowanie zwierząt domowych, mówi wojewódzki lekarz weterynarii w Lublinie Monika Michałowska.
4: Chodzi o to, że zwierzęciu może zaszkodzić sam aluminiowy blister, w którym jest zatopiona szczepionka.
3: Akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie potrwa na Lubelszczyźnie do najbliższej niedzieli. Mieszkańcy Puław ponownie zadecydują, co zmieni się w ich otoczeniu. W poniedziałek rusza głosowanie 13. edycji budżetu obywatelskiego. Dostępnych będzie 10 projektów dużych i 11 małych. Można wybierać działania na rzecz zdrowia, zwierząt i te związane z infrastrukturą.
5: Głosowanie będzie dostępne na platformie internetowej. Każdy głosujący będzie mógł wybrać do 3 projektów dużych i 3 projektów małych. W głosowaniu mogą brać udział wszyscy mieszkańcy miasta powyżej 16 roku życia.
3: Mówi Kamil Wąsik z Urzędu Miasta Puława. Głosować będzie można od 14 do 20 września. Szczegóły są na stronie puławy.budżetobywatelski.pl. W Lublinie i w województwie lubelskim dosyć pogodny poranek, ale jeszcze będziemy też doświadczali chmur, bo zapowiadają je synoptycy. Dziś raczej więcej chmur będzie na lubelskim niebie niż tych przyjaśnień. No i termometr maksymalnie wskażą 19 stopni. No sporo też ma być deszczu. W drugiej części dnia i wieczorem pojawią się te opady. W sobotę, więc jutro też ma padać. Będzie chłodno, maksymalnie 15 stopni, a cieplej w niedzielę, słoneczniej do 20 stopni.
0: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
6: Za 25 minut będzie godzina 8. My z wami od samego rana, a dotrwaliśmy do piątku. A dopiero co był poniedziałek.
7: Dzień dobry, witajcie. Kasia Koźmo.
6: Tomek Waloszczyk.
7: Znamy się, ale to za chwilę ta piosenka będzie. Teraz Beloved Sweet Harmony na antenie Radia Plus. W weekendowych nastrojach, jak słychać, jesteśmy chyba już.
6: A jak się nie znamy, to się poznamy, bo przed godziną 8 pytanie przed śniadaniem. Przypominam, że do laureata naszej zabawy, naszego konkursu później dzwonimy.
7: Każdego gofra trzeba popić. Może być woda z saturatora.

0: Badurzy z nami się tylko z widzenia na antenie Radia Plus.
1: A teraz o klubie, który się przyda nam wszystkim chyba na weekend. Jak ktoś ma czas na to w środku tygodnia, to gratulujemy. Rest Stop jest taka nowa moda, szczególnie w Nowym Jorku. Tam się ludzie umawiają, żeby przyjść do parku, wziąć ze sobą koc, położyć się i nic nie robić.
0: Cudownie.
1: Nic nie robienie, po prostu wsłuchujesz się w ptaki, oglądasz sobie drzewa, jak ktoś chce, może zamknąć oko.
0: Rewelacja.
1: Błogość i miękki koc na trawie i odpływanie, o.
0: Podoba mi się.
1: Tylko dlaczego...
0: A długo oni tak leżą?
1: No aż im się znudzi, nie wiem. Tylko dlaczego oni się wspólnie umawiają? Przecież to jak się nie odzywają, cisza i tak dalej, to przecież można sobie poleżeć samemu.
0: Jakby się sam tak w parku leżał, to by ciągle ktoś podchodził i sprawdzał, czy żyjesz. A jak leżysz zbiorowo, to masz spokój, że ci się nic nie stanie, tak mi się przynajmniej wydaje.
1: No. To prawda, a z drugiej strony to jest chyba przyjemne, jak się coś robi wspólnie, nawet jeżeli to nie wymaga żadnej interakcji.
0: A właśnie to jest taka sztuka, żeby wspólnie milczeć nawet, no. Bo co niektórzy czują się skrępowani w takim momencie.
1: No tak, bo chcieliby pogadać, co tam się działo. No. Ale to nieznajomi pewnie przychodzą, więc nawet nie wiedzieliby, jak zagadać.
0: Spotkałam koleżankę, tak? Dawno się nie widzieliśmy. No, no i strefa ciszy, musiałyśmy stać na korytarzu. Po prostu. A siedziała obok mnie, ale się nie umawiałyśmy.
1: No proszę.
0: Taka to historia. Za 17 minut 8, za chwilę na antenie Radia Plus Tina Turner.
1: Wiesz, jak to jest, jak spotkasz koleżankę w pociągu?
0: No.
1: To jest strefa cieszy.
0: No, strefa cieszy, tak.
2: Reklama.
3: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Lublin Chemiczna 5 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Lublin Chemiczna 5.
2: Reklama.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: Tak nam się wskoczyło jakoś, żeby o te gofry pytać na naszym profilu facebookowym, więc w pytaniu przed śniadaniem rozszerzamy temat.
2: O inne słabości.
1: Smaki lata,
2: tak
1: dokładnie.
2: Jest.
1: Na co sobie pozwalaliśmy latem.
2: Albo co nam wyjątkowo zasmakowało. Czy to był gofr z bitą śmietaną, czy może zupełnie jakiś inny wynalazek.
1: A może jakieś odkrycie, może gdzieś byliście daleko i spróbowaliście czegoś egzotycznego.
2: O, plaster miodu na przykład widziałam taki był.
1: Plaster?
2: Znaczy tam gdzie byłam taki.
1: I to się liże?
2: Nie no, kapało z tego, miód kapał pod wpływem ciepła. To było piękne.
1: I co, trzeba język wystawić?
2: Nie, bułeczkę podstawić albo miseczkę.
1: Rozumiem. Dobrze.
2: Niech nakapie.
1: Czy czekamy na wasze wspomnienia kulinarne, smakowe, kubkowe, bo to kubki smakowe są. 691-141-141, co wam tego lata zasmakowało najbardziej, albo co wam się kojarzy, tak, że tylko latem na przykład to jecie.
2: Ciekawa jestem, czy będzie tylko słodko, czy również wytrawnie. 691-141-141, numer SMS do Radia Plus.
1: Wiemy, że wrzesień, ale jeszcze chcemy trochę przedłużyć sobie to lato.
2: No, oczywiście, tym bardziej, że słońce za oknem nam się szykuje, chociaż temperatury już troszeczkę niższe.
1: Stan pogody.
2: Anna Jurczowicz już teraz w Radiu Plus.

0: Izabela napisała w odpowiedzi na pytanie, ile gofrów było. Za dużo, ale nie żałuję. W ten weekend, wyjazdowy weekend, jeszcze dołożę. Dzień dobry wszystkim.
1: No dobrze, trzeba szaleć, oczywiście, że tak. Mamy coś tu jeszcze
0: ciekawego? Aneta napisała, że było trochę i poszło w boczki, ale też nie żałuję. Tylko nigdzie nad polskim morzem nie znalazłam gofra za 7 zł, bo ten nasz mem dzisiaj na Facebooku sugeruje, że jest za 7.
1: Od 10 się ceny zaczynają, napisała do
0: no
1: nas.
0: No to jest
1: Aneta.
0: Wydatek, jak tu jeszcze całą rodzinę na gofra zabrać. To jeszcze tam by ten, ale
1: gałka
0: trzeba każdemu osobno.
1: Potrafi też dychę kosztować.
0: Potrafi.
1: Także, dobrze, za chwilę na naszej antenie. Najnowsze wiadomości, prognoza pogody za minutę. Będzie 8. Z posypką? Już naprawdę Bizancjum.
2: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
2: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.

0: Radio Plus Lublin.
1: Opóźnienia zwiększają się z minuty na minutę. Duże problemy na kolei. Trwa protest maszynistów. Nasi reporterzy sprawdzają sytuację na dworcach w kraju. Sejm wybrał i czeka na ślubowanie, a prezydent pyta. Kancelaria Głowy Państwa żąda formalnych wyjaśnień w sprawie Macieja Berka. Na zegarze 8, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. To może być trudny poranek dla podróżnych. W całej Polsce trwa protest maszynistów. Na przejazdach kolejowo-drogowych pociągi zwalniają do 20 km na godzinę, a to może oznaczać utrudnienia. Sprawdzamy, jak wygląda sytuacja m.in. w Bydgoszczy. Na dworcu głównym jest w tej chwili nasz reporter Dawid Olszewski. Dzień dobry.
2: Tak, jestem. Dzień dobry.
1: Dawid, czy są opóźnienia w kursowaniu pociągów?
2: O tej porze na dworcu głównym w Bydgoszczy opóźnienie ma już kilka pociągów. Na razie to kilkunastominutowe opóźnienia. Chodzi m.in. o składy do Rzeszowa Głównego, Zielonej Góry, a rekordzistą jest pociąg do Piły, który ma już ponad 40 minut opóźnienia.
3: Nasz pociąg jest opóźniony 35 minut. Mamy przesiadkę, to martwimy się, czy opóźnienie się nie wydłuży, żebyśmy zdążyli na przesiadkę.
2: Pasażerowie spodziewają się, że opóźnienia będą się zwiększać. Protest obejmuje zarówno pociągi regionalne, jak i dalekobieżne w całym kraju. W związku z akcją protestacyjną obowiązuje wzajemne honorowanie biletów między przewoźnikami.
1: Dawid Olszewski, dziękujemy. A my przenosimy się teraz do Łódzkiego, przystanek Piotrków Trybunalski.
4: Stoję z wnuczką, wnuczka zła, proszę pana, my jeszcze jedziemy do Przemyśla. Także nie wiadomo, co nas zastanie w Krakowie, tak powiem. No i martwimy się trochę, czy do wieczora dojedziemy.
5: A jakie jest opóźnienie na ten moment?
4: Na ten moment jest 55 minut. Co 5 minut pani mówi, że się zwiększa. A oni protestują i tego, ale nie kosztem podróżnych, bo każdy ma jakieś plany, każdy ma coś.
5: Na peronie nerwówka.
4: No nerwówka.
6: Zrozpaczona jestem, bo daleko jedziemy i właśnie nie wiem, co dalej. Czy na inny dzień nie trzeba przyłożyć.
1: Z pasażerami na dworcu w Piotrkowie rozmawiał Rafał Różycki. Protest potrwa do południa, ale jego skutki będą odczuwalne jeszcze przez wiele godzin. A maszyniści zdecydowali się na akcję po tragedii w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Ciężarówka wjechała tam w pociąg Intercity. Jedna osoba zginęła, 20 zostało rannych. O co chodzi protestującym? Leszek Miętek, szef Związku Zawodowego Maszynistów.
7: Na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów ma być rozpatrywany wniosek o zwiększenie kar dla kierowców. My od dawna mówiliśmy o tym, że lekceważenie przepisów ruchu drogowego na przejazdach kolejowych powinno być traktowane tak jak przekroczenie ponad 50 km na godzinę prędkości w terenie zabudowanym.
1: A rząd chce problem rozwiązać wielotorowo, m.in. skuteczniej karać za nielegalny wjazd na przejazd.
8: Chcemy być skuteczni, w automatyczny sposób wychwytywać i karać tych, którzy narażają na niebezpieczeństwo, utratę zdrowia i życia innych uczestników ruchu.
1: To minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Maszyniści ostrzegają, że jeśli rząd nie spełni ich postulatów, będą podejmować podobne akcje w przyszłości. Sejm wybrał i czeka na ślubowanie, a Karol Nawrocki pyta i ma wątpliwości. Kancelaria prezydenta żąda formalnych wyjaśnień w sprawie procedowania kandydatury Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Do Sejmu wpłynęło pismo z pytaniami w tej sprawie. Chodzi m.in. o wymagany staż radcy prawnego. I o tym Mateusz Chłystun. O jakie jeszcze wątpliwości chodzi i jak reagują na nierządzący.
9: Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki mówi o gigantycznych wątpliwościach i domaga się informacji o dokumentach przedstawionych przez Berka oraz sposobie ich sprawdzenia. Chodzi m.in. o zaświadczenie z Okręgowej Izby Radców Prawnych, według którego Maciej Berek od 24 lat ma uprawnienia do wykonywania zawodu. To zdaniem Pałacu jednak za mało. Do tych wątpliwości Kancelarii Prezydenta odniósł się również minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
10: Bardzo mnie dziwi to postępowanie Kancelarii Prezydenta, ale proszę zwrócić uwagę, że to jest taka metodologia działania.
9: O czym ma świadczyć wytykanie błędów rządowi wokół sprawy Trybunału Konstytucyjnego nie po raz pierwszy, mówił minister sprawiedliwości. Przypomnę, Maciej Berek, były bliski współpracownik Donalda Tuska, został wybrany na sędziego przez Sejm w ubiegły piątek. By móc pełnić swoją funkcję, musi jeszcze złożyć ślubowanie przed prezydentem.
1: A mówił o tym Mateusz Chłystun. Dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Łączy Kraków z Frankfurtem nad Menem jest symbolem 35-letniego partnerstwa miast. Złota brama stanęła na Wesołej. Przez najbliższe 2 tygodnie można wejść do audiowizualnego kontenera, porozmawiać z mieszkańcami Frankfurtu i wymienić się doświadczeniami. Krakowski portal będzie otwarty od dziś. A my sprawdźmy, co czeka nas dziś w pogodzie.
0: Pogoda.
11: Lublinie i w całym województwie lubelskim. Poranek jeszcze dosyć pogodny, z przyjaśnieniami i ze słońcem, ale w dalszej części dnia sporo chmur na lubelskim niebie ma się pojawić, zapowiadają synoptycy. No i nie za ciepło, około 19 stopni to tak maksymalnie w drugiej części dnia i wieczorem też opady deszczu są prognozowane. W sobotę jeszcze ma być chłodniej, do 15 maksymalnie stopni. No i pochmurno też i trochę deszczu ma być, a w niedzielę już bardziej słonecznie i ciepło.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
12: Chłodny, chłodny dosyć był ten poranek, także ubieramy się już trochę grubiej rano, a później tak w ciągu dnia zdejmujemy.
13: I tak się człowiek kręci i sam nie wie, jak się ubrać. Dzień dobry. Chociaż wczoraj byłam bardzo mocno zaskoczona, pomyślałam, że pół Warszawy nie słuchało w ogóle prognozy pogody, bo większość była w sandałach i w krótkich rękawkach, a mnie w podwójnej kurce było zimno.
12: To w ramach tego przedłużania lata, o którym mówimy razem z tymi goframi dzisiaj o poranku.
13: Może i tak. Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimo.
12: Tomek Waloszczyk.
13: Zapraszamy do 9.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: I mamy nadzieję, że zaraz padnie odpowiedź. Halo, halo?
2: Halo, halo?
3: Halo,
1: dzień dobry.
3: Halo.
1: A, dzień dobry. Uprzedzamy, że jesteśmy na antenie, bo tak w ostatniej chwili cię dzwoniliśmy. Z kim mamy przyjemność?
2: Ojejku. Dzień dobry, Moniko. Witamy. Też jesteśmy, że tak powiem, zaskoczeni, że tak w ostatniej chwili udało nam się z tobą połączyć.
1: Zaskoczeni czasem i dlatego tak dzwonimy. Dobra, dzisiaj pytaliśmy o smaki lata. Coś tam napisałeś, to w ogóle nie zrozumieliśmy. Cicindra?
3: Cicindra.
1: No?
3: Żiżula albo cicindra. To się zaczęło tak po wojnie na Bałkanach. Pamiętam w Sukoszanie, jak nieliczni tylko sadzili po krzaczku, a w tej chwili to jest tak popularne, że nawet święto cicindry jest w Sukoszanie obchodzone. Sukoszan jest w Dalmacji, niedaleko Zadaru.
1: Ale tak mówisz, pamiętam jak to kiedyś coś tam, to znaczy, że tam w kółko jeździsz.
3: No tak, ja tam, oni tu. Takie się przyjaźnie zawiązały, no mocne więzi.
1: No dobra, i co to za cicindra i co to są, bo pisze, że to bomba witaminowa jest.
3: Tak, oni właśnie od początku tak rekomendują. To w ogóle mówią, że sprowadzone z Chin, a faktycznie to się nazywa chińskie daktyle.
2: Mhm. I to jest takie, mam zdjęcie!
3: No trochę tak jak daktyl, tylko że mniejsze i z pesteczką taką. Mhm. No i też można zbierać wcześniej, jak są takie ledwo, co tam dojrzałe, a jak są takie już mocno dojrzałe, to się wtedy przerabia przeważnie na likiery, ale też na jakieś inne przetwory, co tam komu przyjdzie do głowy.
1: A czy to jest tylko smak lata i wakacji, czy przywozisz trochę tego?
3: Nie no, przywożę, przecież tutaj trzeba obdzielić też wszystkich przyjaciół.
1: No tak.
3: Ja z tych takich, co targam w tamtą stronę, co się da z Polski i z powrotem też tutaj przywożę, komu się da i co się da.
1: Kryształy tam można zawieźć. Albo... Nie, dobrze. Wysyłamy nasze upominki i koszulkę Radia Plus i dziękujemy za to wakacyjne, smakowe wspomnienie.
2: Rewelacja.
3: Cicindra. Zobaczcie, jak to fajnie brzmi.
2: Cudownie brzmi, świetnie tutaj wygląda, widzę już kilka przepisów. No dobrze, ale skąd wziąć cicindrę? No dobra, będziemy szukać. Dziękujemy.
3: No, tylko z Dalmacji.
2: Tylko z Dalmacji. Dziękujemy za to, za ten tip, że tak powiem, za ten szlak smakowy, który gdzieś tam musimy sobie zapisać i wyznaczyć na następne wakacje. 18 minut po 8 w Radio Plus.
0: Reklama. Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja!
0: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
0: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na

0: www.dostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Światowa wystawa dzieł Vincenta van Gogha przybywa do Lublina. Zobacz największe dzieła van Gogha, wyczarowane dzięki technologii immersji. I dosłownie zanurz się w świecie obrazów mistrza. Odkryj magię wirtualnej rzeczywistości dzięki nowoczesnej strefie VR. Immersyjna wystawa van Gogh już od 15 września w Hangarze Sztuki w Lublinie. Bilety dostępne na wystawawangogh.pl.
4: Reklama.

0: Ja co do nas pisze z Krakowa, że choć on z tego miasta, to nie jest centusiem, ale pisze, że za 40 zł w życiu by gofra nie kupił.
1: Za 40 zł to chyba złotem posypany.
0: Uważam jedynie, że są jakieś granice absurdu. No ale są takie miejsca, gdzie gofra można dostać za wielkie pieniądze. Chyba przy deptakach, jakichś takich głównych w nadmorskich miejscowościach. To, gofrach dzisiaj na
1: pewnie na tej gofrze taka piramida tego wszystkiego, że i tak zgubisz po drodze.
0: No tak, jak bitej śmietany tam nawalą, no to ciężko to utrzymać. Dobrze, czekamy na wasze wpisy na naszym Facebooku, tak jeszcze wspominamy sobie trochę lato kulinarnie.
1: A teraz czas na informacje na antenie Radia Plus i prognozę pogody.
2: Reklama.
3: Jak się dziś czuje pani Cylinka z Kauflandu?
4: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
3: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm. Dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Lublin.
1: Jest 8:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Uwaga, kierowcy, są utrudnienia na trasie Lublin-Warszawa. To po karambolu na wysokości Kurowa. Zderzyło się tam 5 samochodów osobowych. Na miejscu pracują służby, problemy są w kierunku stolicy. Nie ma natomiast informacji o poszkodowanych. Zakopiańska porodówka zawieszona do końca września. Powodem problemy kadrowe, mówi Andrzej Skupień, starosta tatrzański.
2: Na takim oddziale nie może być jakichś prowizorycznych sytuacji, tylko musi być pełna obsada. Trwają rozmowy o przyjęciu lekarzy, którzy by byli w stanie zarówno porodówkę, jak i oddział ginekologiczny prowadzić.
1: Porody odbywają się w Nowym Targu. W Zakopanem pacjentki nadal mogą skorzystać z poradni ginekologiczno-położniczej. Dwie najlepsze tenisistki świata spotkają się w sobotnim finale US Open. Zagrają w nim Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina. Będzie to więc mecz obecnej i przyszłej liderki światowego rankingu, bo niezależnie od wyników, w poniedziałek tenisistka z Kazachstanu zostanie numerem 1.
3: Zbigniew Sapiński, wiadomości z regionu. Kierowcom przypominamy o utrudnieniach na trasie Lublin-Warszawa na remontowanym odcinku S17 w kierunku stolicy na wysokości Kurowa. Zderzyło się 5 osobówek. Na miejscu są służby, które zalecają objazdy przez węzeł Kurów Wschód. W Sanktuarium Matki Bożej Chełmskiej po raz trzeci odbędzie się archidiecezjalna pielgrzymka mężczyzn. W programie braterskiego spotkania nie zabraknie wspólnej modlitwy oraz gości, mówi ksiądz Zbigniew Zarzeczny, koordynator pielgrzymki.
4: Będzie świadectwo Karola Gnata, który podzieli się swoim doświadczeniem wiary. Msza Święta, której będzie przewodniczył ksiądz biskup Mieczysław Cisło. Będzie akatyst ku czci Matki Bożej Chełmskiej i czas na zwiedzanie, na wspólną taką integrację.
3: Archidiecezjalna pielgrzymka mężczyzn już jutro w Sanktuarium Maryjnym w Chełmie, a program wydarzeń jest na stronie bazylika.net. Czy żółto-biało-niebiescy po dwóch porażkach u siebie przywiozą punkty z delegacji? Na otwarcie 8 kolejki Ekstraklasy Motor Lublin zagra dziś na wyjeździe z Rakowem Częstochowa. Pierwszy gwizdek w meczu Raków-Motor zabrzmi na stadionie w Częstochowie o godzinie 18. W Lublinie i w województwie lubelskim poranek jeszcze słoneczny. Termometry dzisiaj wskażą maksymalnie 19 stopni, ale w drugiej części dnia i wieczorem pojawią się chmury i opady deszczu. W nocy i nad ranem też ma padać w sobotę, a więc jutro chłodno, tylko 15 stopni maksymalnie. No i ma być też pochmurno, pojawi się trochę opadów. W sobotę, a niedziela już bardziej słoneczna i pogodna z temperaturą 20 stopni maksymalnie.
0: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
5: 27 minut pozostało do 9. Dzień dobry.
6: Witamy i zapraszamy do godziny 9. Kasia Kozimor.
5: Tomek Waloszczyk.
6: Freddie Mercury za chwilę u nas. Great Pretender. Teraz duet. Radio. Ona i on.

0: są miejsca, gdzie podobno ściółka szaleje. Nie wiadomo, znaczy, że tyle grzybów.
1: No to ja idę dzisiaj, kończmy już ten program.
0: Ale pamiętaj, nie zgub się na grzybach, okazuje się,
1: nie,
0: że policja apeluje, by nie wybierać się na grzyby w pojedynkę. Mhm. Zabierz psa ze sobą chociażby.
1: Psa?
0: Tak, i telefon
1: przecież
0: naładowany.
1: Przecież on nic nie wywącha.
0: Naładowany telefon, ale w razie czego zaszczeka.
1: Nie, mój pies się grzybami w ogóle nie interesuje.
0: Dobrze, każdego roku w lasach gubi się od 300 do 400 osób, to nie jest śmiech, chichy. Jak się tak człowiek zgubi, bo patrzy oczywiście pod nogi i tych grzybów szuka i nie orientuje się w końcu, gdzie się znalazł, no to się robi problem. Policja mówi, że wtedy właśnie warto mieć telefon naładowany, chociaż nie wszędzie będzie zasięg.
1: No,
0: ale jak się już tak zasięg złapie, to jeszcze żeby wzrokiem poszukać takich słupków, bo są takie słupki i wtedy wiadomo, w której się kwarcie jest lasu, czy coś takiego.
1: A, wiesz,
0: taki słupek jest napisany tam.
1: Ale patrzmy też na te słupki w telefonie, bo to pokazuje, czy możemy zadzwonić, czy w ogóle nic nie ma.
0: No właśnie, ja raz próbowałem tak, żeby zrobiłam sobie taką pineskę, gdzie, że tak powiem, zostawiłam środek transportu. Mhm. Akurat to był kajak, a nie samochód. W każdym razie udało mi się potem po nitku do kłębka wrócić. Także to też jest
1: dobrze.
0: Przydatne. GPS w lesie się, że tak powiem, dobrze sprawdza. No i co? I przede wszystkim też, tak jak mówią, sztuczna inteligencja nie pomoże nam odróżnić kurki od czegoś tam, to od lisówki tam pomarańczowej.
1: Nie zawsze. Przynajmniej na razie.
0: Czasem jej się uda, czasem nie, więc zbieramy tylko te grzyby, które doskonale znamy i też nie próbujemy, czy gorzkie, czy nie gorzkie, bo to po prostu nie zawsze jest wyznacznik. No i co jeszcze można powiedzieć? Podobno nie w kaloszach, bo w kaloszach bardzo łatwo skręcić nogę.
1: Ojej,
0: ostatnio był taki
1: już
0: przypadek, pan zerwał wiązania krzyżowe i trzeba było go z tego losu, że tak powiem, na noszach.
1: Chodzi w coraz większe detale związane z tym, jak
0: Bo ja chcę, żeby się naród dobrze przygotował do naszego sportu, że tak powiem, narodowego, czyli grzybobrania.
1: A ja myślałem, że tę pineskę zaznaczyłaś w miejscu, gdzie był mały grzybek, że wrócisz do niego za 3 dni.
0: A pamiętasz z zeszłego roku rezerwacja?
1: Było, nie tam ty zostawił, tak.
0: No
1: grzybobranie rozpoczynamy, bo nasza akcja już od poniedziałku. Zajrzyjcie na stronę radioplus.pl. Czekamy na wasze przepisy dotyczące najsmaczniejszych potraw z grzybów właśnie.
0: Fajne nagrody będą. Mhm. To nie będzie kosz pełen grzybów, ale coś, w czym można te grzybki potem świetnie przygotować.
1: Zapraszamy na naszą stronę i do zabawy z nami od poniedziałku, a tymczasem weekend się zbliża, więc na grzyby można iść, ale będzie konkurencja.
0: La Bamba.
1: Podobno dużo tego.
0: No dobrze, dla każdego starczy, mam nadzieję. Reklama.

0: Czeka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: Kto da więcej? 1000 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 1000 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. W tygodniu otwarte aż do 18. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
2: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
3: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
2: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
3: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
2: Nie bujasz?
3: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
4: Zapraszamy do salonu Hyundai Sabat. Aleja Kraśnicka 162.
5: Hyundai. Reklama.

0: schodami trzeba chodzić, nie tam windą.
1: Trzeba, ale tak czy siak my w drugą stronę, w sensie w dół za chwilę zjedziemy, bo to już koniec prawie poranka piątkowego. Dziękujemy za te ostatnie 3 godziny.
0: Ja tam żadnych zjazdów nie przewiduję.
1: No ja, dobrze. To wszystko metaforycznie. Mówię konkretnie, że wsiądę do windy i zero nacisnę.
0: Zero, ty się wyzerujesz już, dobrze. No to w takim razie za chwilę kolejne przeboje z nutą nostalgii na antenie Radia Plus. Janek Pasterski przywita was po godzinie 9, a my wracamy po weekendzie.

0: Reklama. Drupi już 29 września w Gdańsku w Filharmonii Bałtyckiej i 1 października w Warszawie w klubie Stodoła. Zaśpiewa swoje największe przeboje Provincia, Serenoe, Wadowija, Soli, Piccola e Fragile i wiele innych. Czy może Was tam zabraknąć? Kup bilety już teraz na Eventim, e-bilet lub bilety na PL. Zapraszają Wirtualna Polska i Radio Plus. Spotkajmy się w Gdańsku i Warszawie na koncertach Drupiego.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Zabawę zawsze jest marzenie.
6: Musical Metro w Lublinie. Marzenia, pasja, taniec i śpiew. To już 35 lat musicalu Metro. Wyjątkowy koncert już 29 listopada w hali Globus w Lublinie. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Musical Metro w Lublinie 29 listopada. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl. Mecenasem koncertu jest Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem.
0: Reklama.
7: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Modern Talking.

0: Radio Plus Lublin.
1: Jest śledztwo w sprawie katastrofy kolejowej w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. Tymczasem po wypadku, tak jak zapowiadali, w całym kraju protestują maszyniści, domagają się zmian, które zwiększą bezpieczeństwo na kolei. Za chwilę także Donald Trump, który nie żałuje rozpoczęcia wojny z Iranem. Na zegarze 9:00, Justyna Wieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Śledczy już oficjalnie w akcji. Prokuratura rejonowa w Przysusze wszczęła śledztwo w sprawie wypadku kolejowego w Sokolnikach Suchych. Na dziś zaplanowano sekcję zwłok pasażerki pociągu, która zmarła po przewiezieniu do szpitala. Postępowanie dotyczy nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym, za co grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów w tej sprawie. Stan zdrowia nie pozwala na przesłuchanie maszynisty ani kierowcy ciężarówki. Aneta Guść z radomskiej prokuratury podaje, że wszystkie rejestratory zostały już zabezpieczone.
2: Zabezpieczone zostały dane techniczne z skrzynki technicznej, która znajduje się przy każdym przejeździe kolejowym i według zapisów rejestratora tej skrzynki oświetlenie na przejeździe kolejowym działało.
1: Udało się postawić wykolejoną lokomotywę na torach. Teraz policja może w końcu wejść do pojazdu. Przypomnijmy, w zderzeniu ciężarówki i pociągu jedna osoba zginęła, a 20 zostało poszkodowanych. Około 30% pociągów opóźnionych dziś w całym kraju. Wszystko przez ogólnopolski protest maszynistów. W przypadku PKP Intercity spóźnia się co trzeci skład. Od rana uruchomiono 140 pociągów Intercity, z czego 47 złapało opóźnienia. Średnio wynoszą 26 minut. Pasażerowie odczuwają to niestety na własnej skórze.
3: No widać. I niedobrze jest.
4: Czemu?
3: No, do pracy się śpieszę, a jest opóźniona akurat co chwila, albo opóźnienie i ciągle się zmienia. Na tablicy akurat nie widać, ja patrzę w aplikacji i na aplikacji akurat się ciągle zmienia. Przed chwilą było opóźnienie 6 minut, teraz jest opóźnienie minut.
5: Ja nie widziałem, jak jechałem do pracy, także nie. To mogło być, dopiero się zacznę. Z rana muszą się rozbudzić jeszcze wszyscy maszyniści.
1: Do tej pory w skali kraju o poranku odwołano 14 pociągów, ale nie podano przyczyn. Protest ma potrwać do południa, a związkowcy domagają się konkretnych działań zwiększających bezpieczeństwo na kolei. Donald Trump nie żałuje rozpoczęcia wojny z Iranem. Jak mówi, nawet jeśli konflikt może zaszkodzić jego partii republikańskiej w listopadowych wyborach do Kongresu. Prezydent Stanów Zjednoczonych przekonuje, że gdyby miał podjąć tę decyzję jeszcze raz, zrobiłby dokładnie to samo. Nie wierzę w słowo żałuje. Można zawsze trochę popytać siebie samego. Jeżeli miałbym uczynić to znowu, zrobiłbym dokładnie to samo. Zlikwidowałem ich potencjał nuklearny. Mówi Trump i odrzuca też sugestie, że wojna rozczarowała jego wyborców. Twierdzi, że są dumni z tego, że nie pozwala on Iranowi zdobyć broni atomowej. Zdaniem amerykańskiego przywódcy wojna zakończy się zaraz po listopadowych wyborach.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: W stolicy nowe miejsce dla muzyki. Symfonia Varsovia otwiera pierwszą część swojej siedziby. Do użytku oddano 3 odnowione budynki dawnego Instytutu Weterynaryjnego. A są w nich sale prób i przestrzenie koncertowe. W przyszłości także kompleks zostanie uzupełniony o największą salę koncertową w Polsce, zapowiada prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
6: Największa sala koncertowa powstanie już w najbliższych latach i myślę, że będzie chlubą całego miasta, ale również chlubą całej Polski. A nasi fantastyczni muzycy uzyskają swój dom już teraz, będą mogli tutaj ćwiczyć, będą mogli pokazywać swoje umiejętności w sali kameralnej, szykując się właśnie do tego otwarcia tej sali kongresowej.
1: Tak było na wczorajszym otwarciu. Na początek swojej działalności Symfonia Varsovia przygotowała festiwal do 27 września. Zaplanowano aż 114 wydarzeń.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
7: 4 minuty po 9:00 to co poranna kawa, a do kawusi Chris Rea. The Blue Cafe. No tak w klimacie.

0: Na dzisiaj hasło je jest idealne. Moim zdaniem piątkowy poranek już nas skutecznie rozruszał. Sir Elton John, I'm Still Standing. No to tak patrzę, że 10 godzin, niecałe 40 minut do 20, bo od 20 do północy prywatka z Radiem Plus i tego typu przebojów tanecznych, przy których wszystkie kończyny będą nam się ruszały, na 100% nie zabraknie w tym, co przygotował Marek Sierocki. A jutro kolejna dawka, bo to piątek i sobota. I tak się bawimy, natomiast w niedzielę, dzień odpoczynku, warto zasiąść przy Radiu Plus o godzinie 15, bo wtedy muzyczny alfabet i gość.
1: Dzień dobry, tu Jerzy Grunwald. W niedzielę o godzinie 15 będę gościem muzycznego alfabetu Marka Sierockiego w Radiu Plus. Będą moje stare przeboje, a także utwory z nowej płyty.
0: No i warto posłuchać. Radio
2: Plus. Reklama.
3: Musical Metro w Lublinie. Marzenia, pasja, taniec i śpiew. To już 35 lat musicalu Metro. Wyjątkowy koncert już 29 listopada w hali Globus w Lublinie. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Musical Metro w Lublinie 29 listopada. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl. Mecenasem koncertu jest Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem.
4: Pamiętasz swoje ostatnie spotkanie ze znajomymi? Wrzuć datę na grupę. Wasz stół już czeka. Siądźmy bliżej. Stół IW. Bramowa Sławinkowska, Gęsia.
5: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września. Rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
6: Czyta lektor AI.
7: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
8: Idealne na obiad. Polskie ziemniaki. Cena sprzed obniżki 99 groszy. Teraz 98 groszy za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
7: Stokrotka.
2: Reklama.

płonął góry, płonął las, te czerwone gitary, czyli w takim jesiennym już delikatnie klimacie, kiedy to wszystko będzie się mieniło, liście na drzewach. W słońcu mamy nadzieję, że jesień też taka właśnie będzie, polska, piękna, złota jesień. Chociaż przypominam, że jeszcze technicznie rzecz biorąc do 22 września włącznie trwa kalendarzowe lato, także się tym cieszymy. Słuchajcie, czytam teraz, co zrobić, żeby żyć dłużej według naukowców. Otóż, żeby dłużej żyć, należy szybko chodzić, tak, to się nie przesłyszeliście, i popijać sobie kawkę, z umiarem oczywiście, ale ważna jest też godzina picia kawy. No i okazuje się, że według naukowców największe korzyści zdrowotne odnotowano u osób, które po kawę sięgały wyłącznie rano, między godziną 4 a 12. Mamy za 25 minut godzinę 10, także co? Szybciutko, szybciutko, idziemy po kawusie.

0: Reklama. Szukasz solidnych drzwi na indywidualny wymiar? A może chcesz zlecić montaż drzwi bez wyrywania starej ościeżnicy albo zabudowę ościeżnicy stalowej? Zgłoś się do firmy Mardom. Realizujemy wszystkie, nawet najbardziej nietypowe zlecenia. U nas także znajdziesz bogaty wybór drzwi i podłóg w pełnej gamie kolorystycznej, w tym podłogi drewniane, panele i parkiety. Umów się już dziś na bezpłatny pomiar i wycenę. Mardom. Lublin Lotnicza 5. Więcej na mardom.sc.pl.
1: Światowa wystawa dzieł Vincenta van Gogha przybywa do Lublina. Zobacz największe dzieła van Gogha, wyczarowane dzięki technologii immersji. I dosłownie zanurz się w świecie obrazów mistrza. Odkryj magię wirtualnej rzeczywistości dzięki nowoczesnej strefie VR. Immersyjna wystawa van Gogh już od 15 września w Hangarze Sztuki w Lublinie. Bilety dostępne na wystawawangogh.pl.
0: Reklama.

Jak ja bym chciał tak zaśpiewać jak oni, tak wysoko, ale to chyba raczej nie wyjdzie. Wybitny przebój na koniec tej godziny, Rubec i Sugar Baby Love, a powoli zbliżamy się do 10, czyli w Radiu Plus już za chwilę. Najświeższe wydanie wiadomości i Justyna Bieniek. Zapraszamy.

0: Reklama.
1: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
2: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
1: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
2: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
1: Nie bujasz?
2: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
3: Zapraszamy do salonu Hyundai'a Sabat. Aleja Kraśnicka 162.
4: Hyundai.
5: Szukasz idealnego domu w Lublinie? Poznaj dębowe wille od Look Developer. Nowoczesne domy z własną działką. W standardzie fotowoltaika z magazynem energii. Pompa ciepła, rekuperacja. Ogrzewanie podłogowe i garaże. Blisko sklepów i usług. Zamieszkaj komfortowo. Szczegóły dębowewille.pl.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
8: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
7: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja.
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Szukasz solidnych drzwi na indywidualny wymiar? A może chcesz zlecić montaż drzwi bez wyrywania starej ościeżnicy albo zabudowę ościeżnicy stalowej? Zgłoś się do firmy Mardom. Realizujemy wszystkie, nawet najbardziej nietypowe zlecenia. U nas także znajdziesz bogaty wybór drzwi i podłóg w pełnej gamie kolorystycznej, w tym podłogi drewniane, panele i parkiety. Umów się już dziś na bezpłatny pomiar i wycenę. Mardom. Lublin Lotnicza 5. Więcej na mardom.sc.pl.
11: Kiedy ostatnio mieliście czas na wspólny, rodzinny obiad? Wystarczy, że pomyślisz. My zajmiemy się wszystkim. Siądźmy bliżej. Stół i wół. Bramowa, Sławinkowska, Gęsia.
12: Drupi już 29 września w Gdańsku w Filharmonii Bałtyckiej i 1 października w Warszawie w klubie Stodoła. Zaśpiewa swoje największe przeboje Provincia, Serenoe, Wadowija, Soli, Piccola e Fragile i wiele innych. Czy może was tam zabraknąć? Kup bilety już teraz na Eventim, e-bilet lub bilety na pl. Zapraszają Wirtualna Polska i Radio Plus. Spotkajmy się w Gdańsku i Warszawie na koncertach Drupiego.
0: Reklama.
13: Radio Plus Lublin.
14: Karambol na S12 w Lubelskiem. Zderzyło się 5 aut. Kierowcy, posłuchajcie o utrudnieniach. Ostatnie wagony zostaną dziś usunięte z torowiska, a powiemy także, co się dzieje na miejscu katastrofy w Sokolnikach. Ruch na uczelniach za chwilę się rozpocznie. Studenci już szukają swojego lokum. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. I od razu zaglądamy na drogi. Jedna osoba ranna w karambolu na S12 na odcinku Lublin-Warszawa. Na wysokości Kurowa zderzyło się 5 osobówek. Trwa usuwanie pojazdów, dlatego trasa jest zablokowana. Duże utrudnienia w ruchu, o czym informują nasi słuchacze.
15: To może nie ucieka wcześniej, bo na razie jest tam problem z organizowaniem jakiegokolwiek objazdu, bo tam jest remont drogi. Ostrożnie, uważajcie.
14: Służby kierują na objazdy przez węzeł na Łęczów, przed którym doszło do kolejnej stłuczki. Dwa ostatnie wagony zostaną dziś usunięte z torowiska. Być może jeszcze wieczorem możliwy będzie przejazd w obie strony, ale na razie tylko po jednym torze. To po środowej katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. Pociąg Intercity, przypomnijmy, zderzył się tam z ciężarówką. Jedna osoba zginęła, kilkadziesiąt zostało rannych. Na miejscu zdarzenia nadal trwają intensywne prace, mówi nam Anna Znajewska-Pawluk z Polskich Linii Kolejowych.
16: W tej chwili na torach pozostały dwa wagony, które dzisiaj będziemy ściągać z torowiska. Prace naprawcze trwają już na pierwszym i na drugim torze. Na obu torach musimy naprawić zarówno szyny, jak i sieć trakcyjną.
14: Pełna przejezdność trasy ma zostać przywrócona najpóźniej do jutrzejszego poranka. 19 lat więzienia, dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów i 500 000 zł zadośćuczynienia dla osieroconej dziewczynki. Taki wyrok usłyszał sprawca tragicznego wypadku w Międzyzdrojach Patryk F. Sąd odrzucił wersję oskarżonego o rzekomej próbie samobójczej. Czyn zakwalifikowano jako śmiertelny wypadek drogowy.
0: Nie wiem, czy to zdarzenie spędza panu sens powiek, natomiast jedno jest pewne, że czeka pana długa droga i ciężka praca nad samym sobą, aby w przyszłości mógł pan sobie odpowiedzieć na pytanie, czy zasłużył pan na życie wśród ludzi, którzy ponad wszystko cenią sobie życie.
14: Mówił po wyroku sędzia Michał Krzywulski. W grudniu 2023, dzień przed Wigilią, Patryk F., będąc wtedy pod wpływem narkotyków, wjechał rozpędzonym autem w rodzinę. Na miejscu zginęły 3 osoby, przeżyła tylko 13-letnia dziewczynka.
4: Żaden wyrok mnie nie ukoi bólu. Nawet nie wiem, jaki był. To dla mnie to jest po prostu ból. Zostaję z tym grobem, zostaję z odebraną Olą.
14: Mówiła Małgorzata Smoch-Woźniak, matka ofiary. Wyrok nie jest prawomocny. Korytarze na uczelniach jeszcze puste, ale studenci już szukają swojego lokum. Dla tych, którzy chcą zamieszkać w akademiku, to właściwie ostatni moment. Tak jest m.in. w Bydgoszczy na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wolne miejsca znikają, przyznaje kanclerz uczelni Monika Matowska.
17: Nie zmagamy się z problemem pustych pokoi. Zazwyczaj mamy komplet studentów i jest to oczywiście kwestia związana z finansami, ale myślę, że też coś, co jest bezcenne, czyli atmosfera mieszkania w akademiku.
18: Czyli jeszcze ktoś może znaleźć tam miejsce.
17: Tak, oczywiście.
14: Wiktoria studiuje na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, znalazła miejsce w akademiku.
19: W pokoju dwuosobowym to kwota 550 zł, jednoosobowym 630.
18: Czy te kwoty są na kieszeń studenta?
19: Ciężko jest godzić pracę na pełen etat i studia. Potrzebne jest wsparcie rodziców. Mam znajomych, którzy wynajmują mieszkania, wiem, że kwoty są sporo wyższe.
14: A wolne miejsca są także na Politechnice Bydgoskiej.
13: Wiadomości Radia Plus.
14: Na koniec jeszcze młodzież z Kieleckiego Plastyka, która ratuje tradycję. Uczniowie przejdą wyjątkowy kurs tworzenia drewnianych zabawek ludowych. Nauczą się tego od prawdziwej legendy Włodzimierza Ciszka, czyli ostatniego żyjącego mistrza tego rzemiosła w Świętokrzyskiem.
20: Mam nadzieję, że dzięki temu projektowi to nie zaginie.
14: Jak mówi dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej Katarzyna Korus, projekt obejmie 8 spotkań.
21: To dziedzictwo dzięki takim wspaniałym osobom jak pan Włodzimierz może być przekazywane dalej.
14: Efekty pracy mistrza oraz tradycyjne zabawki i stokarni trafiają na co dzień do odwiedzających tamtejszy skansen.
13: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
22: I właściwie już 5 minut po godzinie 10, także dzień dobry, Janek Pasterski. Zaczynamy kolejną godzinę piątkowego spotkania w Radio Plus. Teraz Jan Hammer.

0: Czyżby to brzmiało jak zapowiedź przyjemnego piątkowego wieczoru? No chyba tak, tonight, Joe Cocker. Ten głos jest fantastyczny. No a skoro piątek najczęściej wiąże się to z wolną sobotą i niedzielą, czyli chyba będzie przyjemnie, bo ta wizja weekendu zawsze jakieś takie uśmiechy na twarzach wyzwala. Za chwilę zrobi się naprawdę gorąco, a to za sprawą grupy Gumbay Dance Band. Słońce Jamajki, tak, na to czekamy.
1: Reklama.
2: Musical Metro w Lublinie. Marzenia, pasja, taniec i śpiew. To już 35 lat musicalu Metro. Wyjątkowy koncert już 29 listopada w hali Globus w Lublinie. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Musical Metro w Lublinie 29 listopada. Na koncert zaprasza Your Event Art oraz artbilet.pl. Mecenasem koncertu jest Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem.
3: Kto da więcej? 1000 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 1000 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. W tygodniu otwarte aż do 18. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
4: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
1: Reklama.

panowie z kombi, kochać cię za późno. Jutro sobota, jutro 12 dzień września. Ważny dzień dla fanów Celine Dion, bo artystka po latach walki z chorobą właśnie jutro da jeden z pierwszych w serii koncertów w Paryżu. No to nie lada gratka, fani Paryż szturmują i faktycznie będzie tam tłoczno, ale myślę, że warto. No i też przy tej okazji my również w Radiu Plus teraz właśnie Céline Dion zagramy.

0: Reklama.
1: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Pamiętasz swoje ostatnie spotkanie ze znajomymi? Wrzuć datę na grupę. Wasz stół już czeka. Siądźmy bliżej. Stół IW. Bramowa Sławinkowska, Gęsia.
4: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: Światowa wystawa dzieł Vincenta van Gogha przybywa do Lublina. Zobacz największe dzieła van Gogha wyczarowane dzięki technologii immersji i dosłownie zanurz się w świecie obrazów mistrza. Odkryj magię wirtualnej rzeczywistości dzięki nowoczesnej strefie VR. Immersyjna wystawa van Gogh już od 15 września w Hangarze Sztuki w Lublinie. Bilety dostępne na wystawawangogh.pl.
0: Reklama.

0: Rod Stewart na koniec tej godziny. Powoli zbliżamy się do 11 w Radio Plus. Za chwilę Justyna Bieniek i wiadomości.
1: Reklama.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To hit okazje z Intermarché. Jak kawa mielona Prima Finezja 500 gramów, tylko 22,99. A Pepsi 1,5 litra 4,99. Kupując dwie.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
6: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
5: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
6: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
5: Nie bujasz?
6: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
7: Zapraszamy do salonu Hyundai Sabat. Aleja Kraśnicka 162.
8: Hyundai.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
10: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
11: Kto da więcej? 1000 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 1000 złotych dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. W tygodniu otwarte aż do 18. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
12: Czyta lektor AI.
13: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, 100-krotka.
14: Ćwiartka kurczaka, cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 3,99 za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
13: Stokrotka.
15: Szukasz solidnych drzwi na indywidualny wymiar? A może chcesz zlecić montaż drzwi bez wyrywania starej ościeżnicy albo zabudowę ościeżnicy stalowej? Zgłoś się do firmy Mardom. Realizujemy wszystkie, nawet najbardziej nietypowe zlecenia. U nas także znajdziesz bogaty wybór drzwi i podłóg w pełnej gamie kolorystycznej, w tym podłogi drewniane, panele i parkiety. Umów się już dziś na bezpłatny pomiar i wycenę. Mardom. Lublin Lotnicza 5. Więcej na mardom.sc.pl.
16: Drupi już 29 września w Gdańsku w Filharmonii Bałtyckiej i 1 października w Warszawie w klubie Stodoła. Zaśpiewa swoje największe przeboje Provincia, Serenoe, Wadowija, Soli, Piccola e Fragile i wiele innych. Czy może Was tam zabraknąć? Kup bilety już teraz na Eventim, e-bilet lub bilety na PL. Zapraszają Wirtualna Polska i Radio Plus. Spotkajmy się w Gdańsku i Warszawie na koncertach Drupiego.
1: Reklama. Radio Plus Lublin.
17: Uwaga, kierowcy, utrudnienia na drogach Pomorza i Dolnego Śląska. To po groźnych wypadkach, o szczegółach za chwilę. Musiała interweniować policja. Będzie też awantura o władzę w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie. I szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski z niezapowiedzianą wizytą w Kijowie. Na zegarze 11:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Seria groźnych wypadków na polskich drogach. Do czołowego zderzenia aut doszło na Krajowej 90 na Pomorzu. 4 osoby trafiły do szpitala. Trasa jest zablokowana w obu kierunkach. Po wypadku na moście pod Kwidzynem na miejscu cały czas pracują służby.
18: Na miejsce zadysponowano łącznie 7 zastępów Straży Pożarnej, z czego 4 są obecnie na miejscu. W działaniach uczestniczyło również lotnicze pogotowie ratunkowe. 4 osoby zostały transportowane do szpitala.
17: Relacjonuje Dawid Westrych z Pomorskiej Straży Pożarnej. Utrudnienia między miejscowościami Jeleń i Baldram mogą potrwać 3 godziny. Poważny wypadek także na skrzyżowaniu Trzebnickiej i Kopernika w Dolnośląskim Miliczu. Kierowca ciężarówki zasłabł, zderzył się z osobówką i wypadł z jezdni. Pierwszy pojazd zatrzymał się na pylonie pobliskiej stacji benzynowej. W kabinie znaleziono nieprzytomnego kierowcę.
19: Stwierdzono u niego nagłe zatrzymanie.
8: utrzymanie krążenia, więc rozpoczęto reanimację. Następnie reanimacja została przyjęta przez zespół ratownictwa medycznego i kierowca zarówno samochodu ciężarowego, jak i samochodu osobowego zostali zebrani do szpitala.
17: Mówi nam Dominik Kucharski ze Straży Pożarnej w Miliczu. Utrudnienia na Krajowej 15 potrwają jeszcze kilka godzin. Awantura o władzę w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie. Na miejscu jest policja. A to po tym, jak minister sprawiedliwości Waldemar Żurek odwołał z funkcji rektora uczelni Michała Sopińskiego, nominowanego jeszcze przez Zbigniewa Ziobrę. Jego obowiązki przejął Sławomir Cudak. Sopiński nie uznaje jednak odwołania. Dziś znów na uczelni doszło do przepychanek. Konieczna była interwencja. Szczegóły Mateusz Gołębiewski.
19: Spór pod drzwiami Akademii trwa już drugi dzień. Sławomir Cudak wczoraj nie został wpuszczony do budynku, a dziś rano znów pojawił się w siedzibie uczelni, żeby, jak mówił, rozpocząć wykonywanie obowiązków rektora. Do środka jednak nie został wpuszczony. Na miejscu pojawili się protestujący przeciwko zmianie władz uczelni, m.in. posłanka PiS Maria Kurowska. Cudak wezwał policję i doszło do przepychanek.
20: Jak się można tak sprzedać? Złali dacie, zakazy i stanowisko.
21: Państwo naruszają mir domowy.
19: Funkcjonariusze zabezpieczają teren, ale podkreślają, że nie są stroną sporu. Sam Michał Sopiński, dotychczasowy rektor, twierdzi z kolei, że decyzja o jego odwołaniu nie została mu doręczona.
17: Koniec prób anarchizowania państwowej uczelni i zasłaniania się politycznym immunitetem. Procedury zostały zrealizowane, dokumenty doręczone, podkreśla w najnowszym wpisie minister sprawiedliwości. Radosław Sikorski z niezapowiedzianą wizytą w Kijowie. Szef MSZ-u przyjechał rano pociągiem do ukraińskiej stolicy. Dzień dobry z Kijowa, napisał na platformie X. Jak podkreśla rzecznik resortu, ta wizyta jest gestem wsparcia dla walczącej Ukrainy. Im bardziej Rosja atakuje, tym bardziej trzeba wspierać Ukrainę, podkreśla Maciej Wewiór. Rano, gdy Sikorski był już w Kijowie, ogłoszono tam najpierw żółty, a potem czerwony alarm powietrzny. Żółty stopień oznacza atak dronów, czerwony zagrożenie ze strony pocisków rakietowych.
1: Wiadomości Radia Plus.
17: Każdego dnia poświęcają swój czas, energię i kompetencje dla dobra innych. Teraz zostaną wyróżnieni. Narodowy Instytut Wolności ogłosił konkurs na najlepszych wolontariuszy i koordynatorów roku. Kandydatury mogą zgłaszać organizacje, osoby prywatne, również sami zainteresowani, zachęca Michał Braun, dyrektor Instytutu.
22: Każdy, kto pomaga, każdy, kto angażuje się w pracę organizacji pozarządowej, instytucji publicznej, zachęcamy do tego bardzo, dlatego że jest to forma docenienia, jest to forma podzielenia się też swoim doświadczeniem, ale najważniejszą wartość, jaką widzimy w tym konkursie, to zainspirowanie innych do działania.
17: Zgłoszenia można nadsyłać do 12 października. Szczegóły na stronie Instytutu.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
0: A teraz coś do pośpiewania. Opus w Radio Plus i Life is Life. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Warius Manx, pocałuj noc. I to prawie 21 minut po godzinie 11. Czyli dobra pora, żeby za chwilę wręczyć komuś koszulkę. Jeszcze dzisiaj taki prezent dla kogoś mam. Koszulka w stylu vintage, bo z syfonem. Takie mamy logo na froncie tejże koszulki. Gdyby ktoś miał ochotę, SMS-owo dajcie znać pod 691-141-141.
1: Reklama.
2: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
3: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99, a 20 jaj bio wysoka grzęda 19,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii dobry plan wystarczy.
8: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Del Shannon. No właśnie dodzwoniłem się do Tomka. Tomku, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Dzień dobry, mam dla ciebie koszulkę z krótkim rękawem, taką w stylu vintage z logo syfonu. Mam nadzieję, że przyda się.
1: Bardzo się przyda, bardzo lubię rzeczy vintage. Dzięki serdecznie.
0: To w takim razie dobrego dnia ci życzę, dobrego weekendu i do usłyszenia.
1: Pozdrawiam wszystkich. Pa, Gośka.
0: Dzięki, hej, hej.

0: Jakie to przyjemne dźwięki od Demisa Roussosa, Forever and Ever, jeszcze przed południem, bo mamy 16 minut do godziny 12, o 12 oczywiście w Radio Plus Wiadomości, ale po wiadomościach przebojowa poczta, Marek Sierocki, który za chwilę zapewne się w studio pojawi. Zapraszamy już teraz, a po 12 też będziemy rozdawali bilety na koncert Drupiego w Gdańsku 29 września.
1: Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca. Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
3: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Kiedy ostatnio mieliście czas na wspólny, rodzinny obiad? Wystarczy, że pomyślisz. Nie zajmiemy się wszystkim. Siądźmy bliżej. Stół i wół. Bramowa, Sławinkowska, Gęsia.
1: Reklama.

0: Marcin Rozynek i Siwacz zamyka nam tę godzinę. No to powoli zbliżamy się do południa o 12:00 oczywiście w Radiu Plus Wiadomości, a zaraz po 12:00 przebywa poczta i Marek Sierocki, który już jest w okolicy.
1: Reklama.
2: Kto da więcej? 1000 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 1000 złotych dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. W tygodniu otwarte aż do 18:00. Zadzwoń pod numer 518-290-828. Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
3: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
4: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
5: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
2: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
7: Dobry dzień! Zaczyna się od śniadaniowej. A najlepsze kawałki? Palma. Przepis na sukces.
8: Bakerville. Bagietki, rogaliki i nowość. Bułki hamburgerowe high protein. Bakerville. Tak tworzy się smak.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.
11: Radio Plus Lublin.
12: Spowolnione pociągi i utrudnienia dla podróżnych. Kończy się protest maszynistów, ale pasażerowie nadal mają problem. Pioruny dla polskiej armii. Umowa na dostawy przenośnych zestawów rakietowych podpisana. Winobrania, przy okazji rekrutacja. Takie rzeczy w Zielonej Górze. Opowiemy o tym na koniec. Jest południe, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Właśnie teraz powinna się kończyć trwająca od północy akcja maszynistów. Po ich proteście i powolnym przejeżdżaniu przez przejazdy kolejowe pociągi w kraju były opóźnione w sumie o około 13 tysięcy minut, poinformowały Polskie Linie Kolejowe. PKP Intercity przekazało, że blisko 90% składów ma półgodzinne opóźnienia.
13: Za opóźnienie pociągu przepraszamy.
14: Trudno, trzeba czekać, co zrobić. Z jednej strony, wie pan, to racja jest trochę, bo tych wypadków teraz ostatnio jest dużo. Nie, na tych przejazdach i tak dalej, więc no może się coś zmieni.
15: Wiadomo, jak to jest, że człowiek jest zdegustowany.
16: Że wolałby na czas.
15: No, wolałby na czas, tak.
17: Opóźnienie 35 minut. Mamy nadzieję, że zostanie to utrzymane, bo mamy połączenie do Szczecina i później jeszcze ze Szczecina do Świnoujścia. Czeka nas długa droga i trochę się stresujemy.
14: Mamy 15, pociąg 5 z powrotem, więc on może też być opóźniony. Ze względu na to, że się to wszystko poprzekłada na pewno, nie?
12: Z podróżnymi na dworcu głównym w Bydgoszczy rozmawiał nasz reporter Dawid Olszewski. Maszyniści mówią, że walczą o życie. Wszystko po środowej katastrofie kolejowej na Mazowszu. W pociąg dalekobieżny na przejeździe wjechała betoniarka. Jedna osoba zginęła, kilkadziesiąt zostało rannych. Chcemy zaostrzenia przepisów dla nieodpowiedzialnych kierowców, mówią maszyniści. Nie rozumiemy tej formy protestu. Cierpią przede wszystkim podróżni, mówi tymczasem wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak.
18: Po drugiej stronie moi adwersarze to też są kolejarze, przynajmniej tak siebie określają, tylko problem jest taki, że rzadko słyszę, żeby jeździli pociągami. Nie można podejmować akcji przeciwko pasażerom.
12: A rząd już zapowiedział zmianę. Kierowca, który wjedzie na tory na czerwonym świetle, natychmiast na 3 miesiące straci prawo jazdy. Pioruny dla armii. Podpisano pierwszą umowę wykonawczą na dostawy przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych. Kontrakt jest wart około 3 miliardów złotych. Wojsko do 2030 otrzyma kilka tysięcy pocisków i mechanizmów startowych Piorun.
19: Jesteśmy dumni z Piorunów. Także dzięki Sejfowi. Mam nadzieję, że wszyscy słyszą. Piorun stał się też produktem eksportowym. Łotwa, Litwa, Norwegia to partnerzy, którzy i to za naprawdę spore pieniądze zakupią Pioruny.
12: Zaznaczał premier Donald Tusk. Umowę podczas targów obronnych w Kielcach podpisały Agencja Uzbrojenia i MESCO. Pioruny służą do zwalczania nisko lecących samolotów, śmigłowców i dronów w odległości do 6,5 kilometra. Kontrakt obejmuje też pakiet logistyczny i szkoleniowy, a pieniądze mają pochodzić z unijnego instrumentu SAFE. Taksówka przebiła ogrodzenie i uderzyła w budynek. Dwie osoby poszkodowane. To w porannym wypadku przy Grunwaldzkiej w Świnoujściu. Przód samochodu został zmiażdżony. Auto stanęło w płomieniach.
20: Na miejscu wyzwania znajdowało się dwóch poszkodowanych. Mężczyzna lat 18 z urazem brzucha oraz mężczyzna lat 21 z urazem kończyny dolnej w stanie wskazującym na spożycie alkoholu.
12: Mówi nam Natalia Dorochowicz z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Przyczyny wypadku bada policja.
11: Wiadomości Radia Plus.
12: Wojsko rekrutowało na Winobrania w Zielonej Górze. Żołnierze przez kilka dni rozmawiali, pokazywali sprzęt, a także zachęcali do wstąpienia do służby. Chętnych nie brakowało, nawet tych najmłodszych.
21: Plutonowy Łukasz Miedź, Wojskowe Centrum Rekrutacji w Zielonej Górze. Mamy wyposażenie żołnierza Wojska Polskiego. Jesteśmy w stanie pokazać, jak wygląda skok na spadochronie, jazda czołgiem.
22: Okay. Zobacz, czy taki ciężki utrzymasz? Weź rączki. Dasz radę? Karabin też wiesz?
23: Wszystko.
22: No to możesz trzymać tutaj karabin.
23: Karol ma 6 lat.
24: Czyli jeszcze ma trochę czasu.
23: A, jeszcze trochę czasu. Ale myślę, że musi się tak oswajać, żeby dowiedzieć się, z czym się wojsko kojarzy.
12: Żołnierze rekrutowali od początku winobrania, a impreza jeszcze przez cały weekend.
25: Anna Opasiak, informacje z regionu. Są opóźnienia pociągów, a powodem protest maszynistów. Akcja ma skłonić państwo do podjęcia działań na rzecz bezpieczeństwa kolejowego. Utrudnienia dają się odczuć także na Lubelszczyźnie, a co na to podróżni?
26: Trzeba się zbroić w cierpliwość.
27: Zastanawiam się tylko realnie, jaki to będzie czas.
28: Jestem po 12-godzinnej zmianie wyspania, więc jak najszybciej bym jednak chciała dotrzeć do domu.
25: Protest właśnie teraz się kończy, ale jego konsekwencje będą odczuwalne przez cały dzień. Nauczy, jak prawidłowo przeprowadzić resuscytację czy zatamować krwotok. Uniwersytet Medyczny w Lublinie zaprasza na bezpłatne warsztaty. Odbędą się jutro z okazji Światowego Dnia Pierwszej Pomocy, mówi koordynator akcji Adam Korkol.
29: Sytuacje, które będziemy realizowali wraz ze studentami, to m.in. resuscytacja krążeniowo-oddechowa, zadławienia, tamowanie krwotoków. Każdy obywatel powinien posiadać te umiejętności w uratowaniu ludzkiego życia. Dlatego też ćwiczenia będą bardzo praktyczne, nastawione na różne grupy wiekowe.
25: Sobotnie warsztaty odbędą się w Centrum Symulacji Medycznej przy ulicy Choćki 4. Potrwają od 9 do 13, a są organizowane z okazji Światowego Dnia Pierwszej Pomocy, który co roku obchodzony jest w drugą sobotę września. No a dziś piątek, na Lubelszczyźnie trochę przejaśnień i trochę chmur. Według prognoz będzie ich przybywać i niebawem wystąpią z nich opady deszczu. Utrzymają się do północy. Co do temperatury, aktualnie wynosi 17 stopni. W nocy spadnie do 11, a 15 właśnie jutro, z kolei w niedzielę 19 stopni.
11: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
0: Piątek.
30: Piąteczek.
0: Piątunio, jest i Marek Sierocki w dobrym humorze, jak widać.
30: Janek Pasterski. Nasza koleżanka, która przed chwilą czytała wiadomości, wprawiła nas w taki dobry nastrój. Myślę, że państwa Abba wprawi w dobry nastrój. Mama Mia na początek przebojowej poczty. Radio.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: 29 września w Gdańsku, 1 października w Warszawie wystąpi wielka gwiazda włoskiej piosenki Drupi. Przypomni nam przeboje, które lansował przed laty, takie jak Wadowija, Prowincja, Sereno e San Barrio, no i wiele innych piosenek, bo tych ma w swoim repertuarze całe mnóstwo, świetnie brzmiący zespół, no i Drupi wciąż we wspaniałej formie. Dziś rozdajemy jeszcze bilety na koncert w Gdańsku.
2: Ostatnie dwa zaproszenia, tak, to ważne, do Gdańska. Gdyby ktoś miał ochotę, to zapraszamy, dajcie znać SMS-owo pod 691-141-141, a w przyszłym tygodniu ruszamy z Warszawą.
1: Teraz zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza. 11 września 2000 roku premierę miał 8 studyjny album zespołu Baim zatytułowany Szklanka Wody. Tytułową piosenkę Beata Kozidrak i jej zespół wykonali premierowo na festiwalu w Opolu w roku 2000 podczas takiego mini recitalu, gdzie były największe hity i właśnie Szklanka Wody. No płyta niesamowita, wspaniały styl, połączenie popu z muzyką rockową, świetne teksty, melodie wpadające w ucho, jeden z najlepszych albumów w historii zespołu Baim. My przypominamy piosenkę tytułową.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz.
1: Reklama. Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
10: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
9: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
10: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
9: Nie bujasz?
10: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter.
11: Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
12: Zapraszamy do salonu Hyundai Sabat. Aleja Kraśnicka 162.
1: Hyundai.
0: Reklama.

0: panowie z Modern Talking w weekendowe nastroje nas wprowadzają, a my, no cóż, możemy się pochwalić tym, że koncert Drupiego już niebawem.
1: Tak, 29. Kto dostaje te zaproszenia na koncert w Gdańsku?
0: A, dodzwoniliśmy się do Marysi. Marysiu, dzień dobry.
2: Witam serdecznie.
0: Dzień dobry, bardzo podoba mi się to, co napisałaś, że twój mąż, który jest marynarzem, po 4 miesiącach wraca z morza, tak?
2: Tak.
0: I będzie niespodzianka.
2: Będzie zależało mi na tym Gdańsku. Pewnie mnie teraz słyszy, więc pozdrawiam na szerokim morzu.
0: Pozdrawiamy serdecznie, słyszałam, że mieszkacie w Trójmieście w takim razie.
2: Tak, mieszkamy w Gdyni.
0: A, no to w ogóle
1: blisko super koncert.
0: To wszystkiego dobrego wam życzymy.
2: Bardzo dziękuję jeszcze raz.
0: Udanego
2: pozdrawiam.
0: Koncertu. Trzymaj się, do usłyszenia.
1: W przyszłym tygodniu kolejne zaproszenia, tym razem już na koncert w Warszawie 1 października. Teraz dyskotekowo, to taka zapowiedź tego, co być może będzie działo się wieczorem, bo jeszcze nie wiem, co zagram dla Państwa w prywatce o godzinie 20. Debiutancki singiel zespołu Saragossa Band, rok 1977 i sukces w dyskotekach piosenki Big Bamboo.

0: ikona piosenki francuskojęzycznej, pochodząca z Kanady, Mylène Farmer i Désenchantée. Piosenka, która przyniosła jej światowy rozgłos. To za nami, a przed nami...
1: A przed nami musicalowo z musicalu Koty, Cats, po angielsku Barbara Streisand i Memory.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta. Reklama.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
5: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
6: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
7: Pamiętasz swoje ostatnie spotkanie ze znajomymi? Wrzuć datę na grupę. Wasz stół już czeka. Siądźmy bliżej. Stół IW. Bramowa, Sławinkowska, Gęsia.
0: Reklama.

0: To był rok 1984, wakacje, wtedy w dyskotekach królowała piosenka Only You, utwór, który za nami, wykonawca to oczywiście Savage, czyli Roberto Zanetti, opowiadał mi swego czasu, że miał kłopot z napisaniem tej piosenki. Po sukcesie debiutanckiego solowego singla Don't Cry Tonight oczekiwania były wielkie, no ale sprostał im. Pewnego dnia przyszła wena twórcza, melodia pojawiła się gdzieś z powietrza, napisał utwór, nagrał, no i to był wielki hit ponadczasowy, bo do dziś z przyjemnością wracamy do tej piosenki.
1: To takie klasyki i tarot disco często się też w prywatkach pojawiają.
0: Dokładnie tak, już dziś i jutro zapraszam od godziny 20 do północy na prywatki z Radiem Plus. Przeboje z lat 80., 90., no i trochę 70.
1: A twoim gościem w niedzielę będzie Jerzy Grunwald.
0: Tak, Jerzy Grunwald, znakomity nasz wokalista, muzyk niezwykle ceniony na Dalekim Wschodzie. W Japonii właśnie ukazał się jego nowy album zatytułowany Virtuos Never Dies. To nawiązanie do muzyki Chopina, którą to Azjaci uwielbiają wręcz. Utwór, który promował tę płytę, właśnie nawiązuje do trzech słynnych preludiów Fryderyka Chopina. Świetni muzycy, którzy mu towarzyszą, m.in. Olli Poulsen, który wyprodukował płytę, to producent pochodzący z Danii, mający na swym koncie wielkie sukcesy z grupą Michael Ernesto Rock, z Jennifer Rush, no i wieloma artystami z kręgu muzyki country. Dave Garfield zagrał na instrumentach klawiszowych, no i cała plejada innych muzyków, którzy mu towarzyszą. Cudze chwalicie, swojego nie znacie. A naprawdę, tam na Dalekim Wschodzie Jerzy jest niesamowicie popularny. Będą też oczywiście starsze jego przeboje, ale zagramy też coś z tej nowej płyty. Zapraszam serdecznie.
1: No to co? To koniec na koniec.
0: Koniec. Elektryczne gitary kończą dzisiejszą przebojową pocztę. Ja zapraszam na godzinę 20.
2: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.

0: reklama.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
0: to z kartą moje, Intermarché. Polędwica Sopocka Mazury, kilogram za pół ceny. A od piątku masło łaciate 200 gramów. Tylko 2,99 przy zakupie trzech.
2: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
6: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
5: Znaczy Frosta kupiłeś?
6: Proszę, się nie da.
7: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
8: 3,17,41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8,11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
12: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów. Kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. 4 na osobę. Kaufland.
13: Świetne okazje czekają. W Brico Marche zakupy się opłacają. Do 19 września polecamy. Gres szkliwiony Taigo, jedynie 35,99 za metr kwadratowy. Oraz klej do siatki Baumit, 25 kg, tylko 26,99. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
14: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
15: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
16: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
0: Reklama.
17: Radio Plus Lublin.
18: Kolejarze zakończyli swój protest, podziękowali pasażerom za wyrozumiałość i liczą na zmiany. Gorąco przed Akademią Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie po odwołaniu rektora. Dwie osoby zatrzymane w sprawie próby uszkodzenia wodociągu w Skarżysku Kamiennej. Jest 13. Marcin Bartnik. To nie był protest, to był akt desperacji, zaznacza po zakończeniu akcji maszynistów szef ich związku zawodowego Leszek Miętek. Od północy do 12 pociągi ograniczały prędkość na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę. Była to reakcja na tragedię pod Radomiem, gdzie w zderzeniu ciężarówki i składu Intercity zginęła jedna osoba, a 20 zostało poszkodowanych.
19: To, że po kilkunastu latach zginął pasażer na polskich torach, to jest znamienne. Musieliśmy zareagować. Została przekroczona czerwona linia.
18: Koniec akcji maszynistów, ale nie koniec opóźnień. Te potrwają do późnych godzin wieczornych, podaje PKP PLK. Przenieśmy się do Wrocławia. Na tamtejszym dworcu jest nasza dolnośląska reporterka Hanna Stachowiak.
20: Podróżni, z którymi rozmawiałam na dworcu głównym we Wrocławiu, czekają na pociągi dosyć spokojnie. Mimo opóźnień popierają maszynistów. Ich zdaniem po prostu ginie za dużo ludzi.
21: Mają rację.
22: Nie, kolej też strajkuje.
21: Ogólnie popiera Ten protest.
23: Trzeba edukować jednak naszych polskich kierowców.
24: Na tych niestrzeżonych przejazdach jednak są problemy i to dość duże.
20: U nas rekordzistą jest pociąg Ślązak ze Szczecina do Przemyśla, który opóźnił się ponad 4 godziny.
18: Od północy w całej Polsce 700 pociągów dojechało z opóźnieniem. PKP Intercity zapowiada, że w sobotę i niedzielę składy powinny kursować normalnie. Krzyki, przepychanki i emocje gorąco przed Akademią Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie. Profesor Sławomir Cudak, który zgodnie z decyzją ministra sprawiedliwości przejął obowiązki rektora komendanta AWS, stawił się w tej uczelni i w asyście policji wszedł do budynku. Do środka próbowali się dostać protestujący przeciwko zmianom posłowie PiSu i prezes tej partii Jarosław Kaczyński.
1: My w tej chwili jeszcze raz próbujemy przeprowadzić kontrolę poselską, ale oczywiście wiemy, jak to pewnie się skończy. Będziemy jakby działać dalej, was wspierać.
2: Prec z komuną! Prec z komuną! Prec z komuną!
3: Złożę oficjalne zawiadomienie do prokuratury o ściganie osób, które uniemożliwiają mi sprawowanie moich obowiązków.
18: Dodawał odwołany rektor dr Michał Sopiński. Koniec prób anarchizowania uczelni. Państwo prawa działa i nie ustępuje przed krzykaczami. Tak wydarzenia przed AWS skomentował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Dwie osoby zostały zatrzymane w sprawie wczorajszej próby uszkodzenia wodociągu miejskiego w Skarżysku Kamiennej. Sprawcy usiłowali przeciąć sieć, ale zostali spłoszeni przez pracowników wodociągów. Policjanci znali numery rejestracyjne samochodu, którym się poruszali.
4: Kilka godzin później został zatrzymany ten pojazd, tym samym dwie osoby. 49-letni mężczyzna oraz jego syn 14-latek.
18: Powiedziała nam Anna Sławińska z policji w Skarżysku. Funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora będą ustalać, co mężczyzna i nastolatek robili przy ujęciu wody.
17: Wiadomości Radia Plus.
18: Plaga szopów praczy w Zielonej Górze, choć wyglądają niewinnie, robią sporo szkód, przyznaje Jacek Banaszek z Polskiego Związku Łowieckiego.
5: Dzisiaj ile występuje, nie określimy tego. Ja jeszcze niedawno wiedziałem o 7-8 koloniach. Poniszczone jakieś elementy elewacji, poniszczone mienie, w których gdzieś tam mieszkają nasi zielonogórzanie. Jedna sztuka występująca to jest nadmierna, bo to jest inwazyjny gatunek obcy, którego po prostu nie chcemy na naszych terenach.
18: W przypadku zauważenia takich zwierząt, zamiast do myśliwych, najpierw trzeba zgłosić sprawę do władz miasta.
5: Urząd Miasta zawiadamia Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Wówczas muszą być podjęte czynności zaradcze, najczęściej przez włodarza. Często jest to we współpracy z osobami, które to zgłaszają. My jako myśliwi Polskiego Związku Łowieckiego absolutnie nie będziemy działali na terenach zurbanizowanych.
18: Aby zminimalizować ryzyko pojawienia się szopów, warto nie wyrzucać jedzenia, które przyciąga te zwierzęta.
25: Anna Opasiak, informacje z regionu. Zniszczenie pomnika żołnierzy UPA pod lupą śledczych. Chodzi o obelisk w uroczysku Białystok niedaleko Chrubieszowa. Upamiętnia ukraińskich żołnierzy, którzy polegli w walce z NKWD, mówi aspirant sztabowy Edyta Krystkowiak z chrubieszowskiej policji.
26: W tej sprawie na miejscu policjanci wykonali pod nadzorem prokuratury rejonowej w Chrubieszowie szereg czynności, między innymi oględziny miejsca zdarzenia, przesłuchano świadków. Postępowanie jest prowadzone w kierunku znieważenia tego miejsca pamięci oraz nienawiści na tle narodowościowym oraz zniszczenia mienia.
25: Na razie nikomu nie postawiano zarzutów. Spotkają się w Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej. Z Lublina ruszy pielgrzymka małżeństw bezdzietnych do Wąwolnicy. Ma być okazją do modlitwy o dar potomstwa, mówi duszpasterz ksiądz Grzegorz Trąbka.
27: Tradycyjnie już o godzinie 10 spotkamy się w kaplicy Matki Bożej w Wąwolnicy i tam rozpoczniemy nasz taki blok modlitewny. Przede wszystkim najważniejsze jest spotkanie właśnie w tym sanktuarium. Także słynie z tego, że Matka Boża przynosi także dar dzietności.
25: A pielgrzymka odbędzie się jutro o 12 września. No a co dziś w pogodzie? Na Lubelszczyźnie trochę przejaśnień i trochę chmur. Według prognoz będzie ich przybywać i niebawem wystąpią z nich opady deszczu. Utrzymają się dziś do północy, możliwe są też jutro. Co do temperatury, aktualnie wynosi 17 stopni, w nocy spadnie do 11, jutro osiągnie 15, a w niedzielę będzie wyższa, dużo słońca i 19 stopni na plusie.
17: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
28: Jest piątkowe popołudnie, na zegarze 6 minut po 13. Zaczynamy. Hallelujah, Leonarda Cohena za chwilę, później chałupy. Welcome to Zbigniewa Wodeckiego. Będzie także No Mercy, Where Do You Go? To na początek tej godziny.

0: 22 minut po godzinie 13 to Mike Oldfield. Można go nazwać człowiekiem orkiestrą i to dosłownie, bo na płycie Discovery, skąd pochodzi piosenka Two Friends, nagrał wszystkie instrumenty, no prawie wszystkie, bo tylko perkusistę zatrudnił. No a jeżeli chodzi o głos, to oczywiście zaprosił Maggie Reilly, z którą współpracował nie tylko przy tej płycie. Takie właśnie przeboje możecie usłyszeć na naszej antenie w piątkowe popołudnie. Za chwilę Private Dancer, to będzie Tina Turner. Zostańcie z nami.
1: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
1: Mamy dla ciebie promocję do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
3: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
5: Światło w Dot Play.

0: E-faktury i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play.
2: Kaufland jest fresh, fresh.
3: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta, jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta, 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Reklama.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu komuś zaśpiewa.

Rewelacyjna piosenka Marka Grechuty. Nie dokazuj, miła, nie dokazuj. Na antenie Radia Plus za 25 minut 14. Ma wrzesień swoje plusy. Generalnie końcówka lata i jesień to jest czas, kiedy ruszamy do lasu. Na spacery, a i owszem, ale również po to, żeby zbierać grzyby. W ubiegłym roku, słuchajcie, w Polsce zebrano, uwaga, 100 tysięcy ton grzybów. Takie informacje podają Lasy Państwowe. Polacy kochają zbierać grzyby, no a zbieramy oczywiście po to, żeby trochę mieć kontaktu z naturą, ale również po to, żeby później te grzyby zjeść. I na Wasze przepisy dotyczące właśnie dań z grzybami czekamy na naszej stronie radioplus.pl, bo od poniedziałku startuje zabawa na grzyby z Radiem Plus. Napiszcie, co pysznego można zrobić z grzybów codziennie. Airfryer jest do wygrania. Czekamy na Was na naszej stronie. Teraz Sara Brightman i Andrea Bocelli.

0: za kwadrans, godzina 14. To jest przykład piosenki, która stała się dużo popularniejsza i lepiej zapamiętana niż film, z którego pochodzi. W roku 1990 Cher zagrała jedną z głównych ról w filmie Syreny, razem m.in. z Winona Ryder. No i ten film, może ktoś jeszcze pamięta, ale tę piosenkę to i owszem, bo to jest świetny przebój, taki trochę nawet do zabawy, do tańca. A propos zabawy, to po 20:00 przypominam dzisiaj prywatkę na antenie Radia Plus, jak to w piątek, Marek Sierocki i miks tanecznych przebojów. Za to u mnie już za parę minut Chris Norman i Suzy Quatro, a jeszcze przed serwisem informacyjnym, przed 14:00 Red Red Wine i UB40.
1: Reklama. Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
2: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
3: Już dziś w Lidlu. Wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów, 1+1 za grosz. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Drugi tańszy produkt, aż 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King. A drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Reklama.

0: za 3 minuty, godzina 14, tak sobie myślę, że ta piosenka świetnie pasuje do takiego tanecznego kroku dla osoby wychodzącej z pracy i zaczynającej weekend. No ale mało kto kończy tak wcześnie, pewnie jeszcze z godzina, dwie, może trzy przed wami. Zostańcie z Radiem Plus, czas szybciej minie do weekendu. Za chwilę serwis informacyjny, a później po 14 na początku Yard the World i USA for Africa.
1: Reklama. Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
3: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
4: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
5: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
6: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
7: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Doskonale, kupujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: O nie! Gdzie moja kasa?
10: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
1: Reklama. Radio Plus Lublin.
12: Resort zabrał głos po zmianie rektora i awanturze przed Akademią Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie. Miejski autobus utknął pod szlabanem rogatki kolejowej w Łodzi. Kolejny żubr pojawił się na wschodzie Mazowsza. Jest 14. Marcin Bartnik. Resort Sprawiedliwości reaguje na awanturę przed uczelnią. Ministerstwo stawia sprawę jasno. Michał Sopiński nie jest już rektorem Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Przed tą uczelnią od rana jest gorąco. Pojawił się tam w asyście policji profesor Cudak, który zgodnie z decyzją resortu przejął obowiązki rektora. Do środka próbowali się też dostać jego przeciwnicy. O szczegółach nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
13: Tak, jestem. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, Mateuszu. Jesteś przed Ministerstwem Sprawiedliwości. Jakie jest stanowisko resortu?
13: Ministerstwo stoi na stanowisku, że nie ma już wątpliwości, kto kieruje Akademią. Michał Sopiński został odwołany, a jego obowiązki przejął Sławomir Cudak.
14: Pan minister sprawiedliwości Waldemar Żurek 9 września tego roku podjął ostateczną i wykonalną decyzję w tej sprawie.
13: Mówi Maria Eichhardt, wiceminister sprawiedliwości. Sam Sopiński tego nie uznaje i twierdzi, że decyzja nie została mu prawidłowo doręczona. Tymczasem przed uczelnią trwają protesty z udziałem m.in. polityków PiS.
15: Presumum. Precz z komuną! Precz z komuną!
13: Na miejscu jest też policja, wezwana po tym, jak Cudak wczoraj nie został wpuszczony do budynku.
12: Akademia Wymiaru Sprawiedliwości to uczelnia kształcąca funkcjonariuszy Służby Więziennej. Powołano ją za czasów PiSu przez ówczesnego ministra Zbigniewa Ziobrę. Miejski autobus utknął pod szlabanem przejazdu kolejowego. Pasażerowie wpadli w panikę. Nie milknął echa tragedii pod Radomiem, a do kolejnego takiego niebezpiecznego wydarzenia doszło w Łodzi. Autobus MPK wjechał na tory mimo czerwonego światła. Pojazd zatrzymał się, a na dach opuściły się szlabany. Na nagraniach, które pojawiły się w sieci, widać przerażonych pasażerów i płaczące dzieci. Kierowca został tymczasowo odsunięty od prowadzenia autobusów, a sprawę wyjaśnia specjalny zespół, mówi Piotr Wasiak, rzecznik łódzkiego MPK.
16: Sytuacja, do której doszło w czwartek na przejeździe kolejowym na ulicy Edwarda, jest niedopuszczalna. Ze wstępnej oceny monitoringu wynika, że mimo zaistniałej sytuacji nie było zagrożenia dla pasażerów.
12: MPK zgłosiło jednak sprawę policji oraz PKP PLK. Bez prezydenta Donalda Trumpa w Nowym Jorku ruszają główne uroczystości dotyczące okrągłej rocznicy ataku na wieżę WTC. Dokładnie 25 lat temu świat zmienił się w kilka godzin. 11 września 2001 roku terroryści z Al-Kaidy porwali 4 samoloty pasażerskie. 2 z nich skierowali na wieżę handlu World Trade Center w Nowym Jorku. 3 uderzył w Pentagon, a 4 rozbił się w Pensylwanii. W Nowym Jorku tysiące ludzi znalazło się w pułapce płonących wież. Pamiętam, jak patrzyłem przez ten dym, przez ogień, przez te czarne wyrwy i widziałem fragmenty kadłuba dużego samolotu. Wszędzie był dym, ogień, papier, meble, ludzie wyciągani z drugiego budynku. To był niewyobrażalnie makabryczny widok. Mówił ocalały z południowej wieży WTC. Prezydent Donald Trump upamiętni rocznicę podczas uroczystości w Pentagonie, gdzie ma wygłosić przemówienie. W zamachach zginęło blisko 3000 osób, w tym 8 Polaków.
1: Wiadomości Radia Plus.
12: Kolejny żubr widziany na wschodzie Mazowsza. Kilka dni temu sieć obiegły nagrania z samcem, który niespodziewanie pojawił się w rejonie Krajowej 19 w powiecie łosickim. W ostatnich dniach kolejny żubr pojawił się również w okolicach miejscowości Kostki Pieńki w powiecie sokołowskim. Służby i przyrodnicy apelują do mieszkańców, aby byli ostrożni.
17: Apelujemy do kierowców o zachowanie ostrożności, szczególnie w obrębie kompleksów leśnych i sadów. Osoby, które zobaczą żubra, proszone są o zachowanie dystansu i spokoju.
12: Apelowała Emilia Matejczuk z Policji w Łosicach. Migrację na Mazowsze ułatwia żubrom wyjątkowo niski stan rzeki Bug, która oddziela województwa mazowieckie i podlaskie.
18: Anna Opasiak, informacje z regionu. Zaprasza na spotkania online. Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje kolejne szkolenia. Podpowie, jak korzystać z e-usług, by bez potrzeby wychodzić z domu, mówi rzeczniczka lubelskiego oddziału ZUS Małgorzata Korpa.
19: Do udziału w spotkaniu wystarczy dostęp do internetu i przeglądarka internetowa. E-ZUS to jest portal, w którym można załatwić większość spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi czy świadczeniami od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
18: Szkolenie odbędzie się online 24 września. Szczegóły są dostępne na stronie ZUS-u. A teraz edukacja. Katolicki Uniwersytet Lubelski czeka jeszcze na studentów. Dziś ogłoszono wyniki matur poprawkowych, a uczelnia zaoferowała jeszcze trochę wolnych miejsc, mówi Monika Stojowska z Biura Prasowego KUL.
20: To są studia pierwszego stopnia na Wydziale Medycznym, łączące kilka dziedzin wiedzy i dietetykę, fizjoterapię, ale też elementy medycyny i biologii i biotechnologii. Prowadzimy również rekrutację na studia drugiego stopnia.
18: A szczegóły co do dodatkowej rekrutacji są dostępne na stronie uczelni kul.pl. A co dziś w pogodzie? Na Lubelszczyźnie pochmurno i jeszcze dziś mogą wystąpić opady deszczu. Co do temperatury, aktualnie wynosi 17 stopni, w nocy ma być niższa. Jutro też ma być deszczowo, no i nadal chłodno. W niedzielę cieplej, temperatura wzrośnie do 19 stopni. Niedziela to także dużo słońca. Jak na razie chłodno, warto mieć ze sobą parasol, bo opady mają występować do północy.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
0: 7 minut po 14 zaczniemy pięknie. We are the world, USA for Africa już za chwilę, a później czerwone gitary Gloria Estefan i Ace of Base.

Tylko że 21 minut po 14 to jest Radio Plus, to przeboje z nutą nostalgii. Mamy piątek, 11 dzień września, dzisiaj 25. rocznica wydarzeń, które no, zmieniły świat. To był zamach 19 terrorystów, Al-Kaidy porwało 4 samoloty pasażerskie, 2 uderzyły w World Trade Center, 3 w Pentagon, a 4 spadł w Pensylwanii po tym, jak pasażerowie podjęli próbę odzyskania kontroli nad maszyną. Pamiętam, usłyszałem o tym jadąc autobusem komunikacji miejskiej, a dotarłem do domu, włączyłem telewizor, no i tak już zostałem przez wiele, wiele następnych godzin. No a później to już tyle rzeczy się zadziało, że można byłoby o tym

0: mówić najważniejsze historie ostatnich kilku dekad. Na antenie Radia Plus za chwilę przeżyj to sam Lombardo, a później będzie Ryan Paris i Dolce Vita.
1: Reklama. Czyta lektor AI.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
1: Idealne na obiad. Polskie ziemniaki. Cena sprzed obniżki 99 groszy. Teraz 98 groszy za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
2: Stokrotka.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku.
3: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alierbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 000 zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To hit okazje z Intermarché. Jak kawa mielona Prima Finezja 500 gramów, tylko 22,99. A Pepsi 1,5 litra 4,99. Kupując dwie.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
1: Reklama.

4 minuty po w pół do trzeciej. Czas szybko płynie, a raczej dłuży się. To zależy, czy ktoś już ma wolne, czy jeszcze czeka na koniec pracy. Bo to przecież piątkowe popołudnia, więc weekend przed nami. Można odpoczywać, a można wziąć się za jakiś remont. Pewien Duńczyk postanowił zbudować sobie taras, no i zaczął porządkować ogród. Po mniej więcej godzinie kopania trafił na metalowe przedmioty. Okazało się, że wykopał największy znany skarb srebra z epoki wikingów, odkryty w Danii. Uwaga, 700 przedmiotów, w sumie ponad 18 kg srebra przy takim oto remoncie. Więc nie wiadomo, może i u was w ogródku jakieś skarby są. Od razu chętnie się kopie i do remontu przygotowuje. Abba teraz na naszej antenie, później Alphaville i Paul Young.

0: za kwadrans 15, to Polianka na Antenie Radia Plus, to tutaj przeboje z nutą nostalgii, u nas weekend, a w weekend nie tylko przeboje, ale też rozmowa o muzyce po 15. W niedzielę Muzyczny Alfabet, gościem będzie Jerzy Grunwald, znany w Japonii jako George and G. On właśnie pod takim pseudonimem wydaje tam płyty i cieszy się ogromną popularnością. Najnowsza płyta ukazała się w połowie lipca, tam między innymi motywy Chopina się pojawiają, jak to w Japonii, wiadomo. O tej płycie, ale także o wieloletniej karierze Jerzego Grunwalda będziecie mogli posłuchać w niedzielę, więc już teraz zaplanujcie sobie czas, żeby być z Radiem Plus. Robbie Williams za moment, później Bonnie M. I tak dotrzemy do trzeciej, wtedy serwis informacyjny.
1: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Od czwartku. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt z kuponem Lidl Plus, aż 60% taniej. A od piątku. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
3: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.

0: Pachama mama i poniem na antenie Radia Plus. Dobra rozgrzewka przed wieczorem po 20:00. Przypominam, prywatka, taneczne przeboje od Marka Sierockiego. Za chwilę serwis informacyjny, a później ode mnie Say You, Say Me, Leonora Ricci.
1: Reklama.
2: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
6: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
7: Pani Celinka wie, co jest super.
8: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
7: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo dwie najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
9: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20:30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23:00 w TVP2.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 12 września. Cena przed obniżką 15,95.
13: W waszym domu widać kobiecą rękę?
14: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
15: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.
16: Radio Plus Lublin.
0: Kolejne przeszukania w sprawie afery Zonda Krypto, tym razem we Wrocławiu. Do późnego wieczora potrwają utrudnienia na kolei po proteście maszynistów. Przywódcy Indii, Chin, Rosji i Iranu spotkają się w New Delhi. Rusza szczyt BRICS. Jest 15:00, Marcin Bartnik. Kolejne przeszukania w sprawie afery Zonda Krypto. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek przekazał, że policjanci weszli do jednej z lokalizacji we Wrocławiu. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Czego dotyczyła akcja?
17: Jak informuje Waldemar Żurek, chodziło o zabezpieczenie sprzętu elektronicznego, który mógł być użytkowany przez Artura Chodzińskiego. To były agent CBA, który miał być jednym z łączników między światem polityki i giełdą Zonda Krypto. Minister Sprawiedliwości poinformował w sieci o przeprowadzeniu przeszukania. To oczywiście kłamstwo, pisze z kolei Artur Chodziński i tłumaczy, że był wcześniej umówiony z policją na przekazanie przygotowanych dokumentów i nośników danych, a sama czynność trwała 20 minut.
0: O czym informował Jakub Krzyżak. Zakończył się protest, ale utrudnienia na kolei potrwają do późnego wieczora. Od północy przez 12 godzin maszyniści zwalniali na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę. W sumie 700 pociągów złapało opóźnienie. Związkowcy mówią, że to nie był protest, a akt desperacji. O szczegółach Krzysztof Płowecki.
1: Działania maszynistów spowodowane były tragicznym wydarzeniem ze środy, gdzie w Sokolnikach Suchych doszło do zderzenia pociągu z ciężarówką na przejeździe.
18: Musieliśmy zareagować. Została przekroczona czerwona linia.
1: Mówi Leszek Miętek, przewodniczący Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych. Od północy w całej Polsce około 700 pociągów dotarło do stacji z opóźnieniem. Po proteście minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiada zaostrzenie przepisów drogowych.
19: One będą polegały na groźbie utraty prawa jazdy.
1: Zapowiedział też bardziej intensywne prace nad inwestycjami na przejazdach drogowo-kolejowych. Resort chce wyposażać przejazdy w dodatkowe urządzenia zabezpieczające przed wjechaniem na czerwonym świetle, kiedy zbliża się pociąg.
0: Skutki akcji maszynistów będą odczuwalne do wieczora. Aktualne informacje o ewentualnych opóźnieniach są dostępne na portalu pasażera. W sobotę i niedzielę, jak zapewnia PKP Intercity, pociągi powinny kursować już normalnie. Prezydent Rosji jest w Indiach. Władimir Putin przyleciał do New Delhi, gdzie w weekend odbędzie się szczyt BRICS. To organizacja alternatywna do struktur państw zachodnich, np. G7 czy G20. Putin jeszcze dziś ma spotkać się z premierem Indii Narendrą Modim oraz wystąpić na forum biznesu. W New Delhi spodziewani są m.in. prezydent Iranu, przywódca Chin, prezydent RPA oraz prezydent Egiptu. Na szczycie ma być także obecny szef MSZ-u Arabii Saudyjskiej.
16: Wiadomości Radia Plus.
0: Julian Tuwim wrócił dziś na Piotrkowską w wykonaniu Najmłodszych Łodzian. Dzieci czytały wiersze poety, którego twórczość od lat jest częścią miejskiego krajobrazu. Daniel Tekliński.
20: Będziemy obchodzić święto bardzo wyjątkowego człowieka. Czy wiecie kogo?
21: Juliana Tuwima.
20: Czy znacie może jakąś jego twórczość?
21: Lokomotywa.
22: Tasie radio.
23: Aby cadus piecus padł.
20: A dlaczego wiersze akurat tego poety ci się podobają?
24: Po prostu są fajne.
25: Położył się Dyzio na łące, przegląda się niebu błękitnemu i marzy.
26: Jaka szkoda, że te obłoczki płynące nie są z waniliowego kremu, a te różowe, że to nie lody malinowe.
0: Czytanie na Piotrkowskiej to część obchodów urodzin Juliana Tuwima.
27: Anna Opasiak, informacje z regionu. Celem jest ochrona przyrody. Na Lubelszczyźnie startuje akcja Straży Leśnej Jesień 26. Jej celem jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa osobom korzystającym z lasów, mówi Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych.
28: Będziemy zwracać szczególną uwagę na nielegalny ruch pojazdów, samochodów, motocykli czy quadów, a także na kradzieże drewna i niszczenie infrastruktury leśnej.
27: Akcja potrwa do połowy października. A teraz rozrywka i muzyczne emocje. W niedzielę Puławy organizują piknik rodzinny na zakończenie lata. Impreza ma integrować mieszkańców i osoby przyjezdne, mówi Kamil Wąsik z Urzędu Miasta Puławy.
29: Na uczestników czekać będą liczne atrakcje, w tym wesołe miasteczko, loty helikopterem, strefa dmuchańców, strefa animacji, strefa gastronomiczna, a kulminacyjnym punktem wydarzenia będzie koncert legendarnego zespołu T-Love.
27: Piknik rodzinny Pożegnanie Lata odbędzie się w najbliższą niedzielę obok hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Lubelskiej. Początek imprezy o 15.30. Wstęp dla wszystkich. W najbliższą niedzielę będzie wolny. A co dziś w pogodzie? Na Lubelszczyźnie sporo chmur, przydadzą się parasole, bo wystąpią z nich opady deszczu, utrzymają się do północy. Co do temperatury, aktualnie wynosi 16 stopni, w nocy spadnie i będzie tylko 11. Weekend zmienny. Jutro chmury, deszcz i 15 stopni, a w niedzielę sporo słońca i dzień z temperaturą do około 20 stopni Celsjusza.
16: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
30: Prawie 6 minut po trzeciej. Lionel Richie za chwilę. Później Roxette, Ricky Martin i Coke Robin to propozycje na początek tej godziny.

Grzegorz, 22 minuty po godzinie 3. Kirk Robin na antenie Radia Plus. Piątek, popołudnie, coraz bliżej weekendu. W końcu to jeszcze godzina, może dwie do końca dnia pracy, no i będzie można zacząć świętować weekend. Piątek wieczór jest najlepszy, bo później jeszcze cała sobota, cała niedziela. Mam nadzieję, że wam chmury dopisują i że na weekend macie jakieś fajne plany. Ja polecam oczywiście Radio Plus. Za chwilę Anna Janter.

0: A później kolejne muzyczne propozycje będzie m.in. Polanka i OMD.
1: Reklama.
2: Musical Metro w Lublinie. Marzenia, pasja, taniec i śpiew. To już 35 lat musicalu Metro. Wyjątkowy koncert już 29 listopada w hali Globus w Lublinie. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Musical Metro w Lublinie 29 listopada. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl. Mecenasem koncertu jest Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl.
1: Reklama.

Za 25 minut, godzina 16, to Radio Plus i przeboje z nutą nostalgii. Okazuje się, że Polska to prawdziwe Eldorado, jeżeli chodzi o grzyby. 100 tysięcy ton zebranych w ubiegłym roku i brak limitów. Słuchajcie, w Polsce grzyby można zbierać za darmo i bez limitu, co nie jest takie oczywiste, bo w wielu krajach europejskich takie limity obowiązują. Albo potrzebne są specjalne zezwolenia, więc trzeba korzystać z tej wolności do lasu, rodacy, na grzyby. A od poniedziałku na naszej antenie rusza zabawa na grzyby z Radiem Plus, w której wygrać można airfryera, takie urządzenie do robienia różnych pysznych dań, również z grzybów, i na wasze przepisy na dania z grzybami czekamy. radioplus.pl, polecamy się tam. Wszystkie szczegóły naszej zabawy. Klasyk nowo teraz w Radiu Plus.

0: Za 16 minut godzina 16 to Enola Gay UMD w Radio Plus. To tutaj przeboje z nutą nostalgii. O 16 serwis, do 4 jeszcze Manam, a także Rapshin One Way Ticket. I to jest utwór, który świetnie będzie rozgrzewał nas przed wieczorem, bo od 20 na antenie Radia Plus prywatka Marek Zielocki będzie miksował popularne taneczne przeboje. Jak tu Marka, przede wszystkim lata 80, ale też coś z 90, z 70 na pewno się pojawi. Prywatka na antenie Radia Plus już po 20, a za chwilę krakowski spin i Manam.
1: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To da więcej. 1000 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 1000 złotych dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. W tygodniu otwarte aż do 18. Zadzwoń pod numer 518-290-828.
4: Kiedy ostatnio mieliście czas na wspólny, rodzinny obiad? Wystarczy, że pomyślisz. My zajmiemy się wszystkim. Siądźmy bliżej. Stół i wół. Bramowa, Sławinkowska, Gęsia.
5: Dużo dobrego.
6: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola Zero Cukru i Sprite. Tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
1: Reklama. Łapo!

0: Reklama.
1: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
2: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
1: No tak. 10 na 10.
3: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
4: Czyta lektor AI.
5: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, 100-krotka.
6: Ćwiartka kurczaka, cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 3,99 za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
5: Stokrotka.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to z kartą moje, Intermarché. Polędwica Sopocka Mazury, kilogram za pół ceny. A od piątku masło łaciate 200 gramów. Tylko 2,99 przy zakupie trzech.
11: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
12: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
18: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
17: Polecam Michel Moron.
18: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
19: Już dziś w Lidlu. Wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów, 1+1 za grosz. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Drugi tańszy produkt, aż 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Castorama.
20: Teoria
21: i praktyka.
20: W teorii dobry plan wystarczy.
21: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.
22: Radio Plus Lublin.
23: Za tragedię na przejeździe kolejowym koło Radomia odpowiada kierowca ciężarówki, twierdzi wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. Polska armia zyskała dostęp do zdjęć satelitarnych w trybie prawie online. Amerykański żołnierz zagrał z wieży mariackiej w 25. rocznicę ataku na World Trade Center w Nowym Jorku. Jest 16. Marcin Bartnik. Wina kierowcy ciężarówki, która zderzyła się z pociągiem, jest bezsporna. Wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak podał nowe informacje o tragedii na przejeździe w Sokolnikach Suchych koło Radomia.
24: Kierowca wjechał z dużą prędkością na przejazd. Szacujemy, że to była prędkość w okolicach nawet 40 km na godzinę. Tak jak całkowicie zlekceważył sygnalizację, pojawił się na tym przejeździe. Tutaj już fizyka i energia kinetyczna zrobiła swoje. Kilkunastotonowy pojazd, ponad 400-tonowy pociąg.
23: Jeszcze dziś wieczorem zostanie przywrócony ruch pociągów na linii Radom-Przysucha. W miejscu wypadku składy będą jednak poruszać się po jednym torze, wyjaśnia Michał Gil, dyrektor do spraw eksploatacji w PKP PLK.
25: Pociągi wrócą w późnych godzinach wieczornych, nocnych, tak aby od rana można było realizować proces przewozowy, czyli żeby pociągi mogły kursować już w kolejnym dniu, od jutra w miarę rozkładowo, z uwzględnieniem tego, że ten odcinek będzie w tym miejscu jednotorowy, na drugim torze nadal będzie trwało usuwanie skutków wypadku.
23: Po wypadku 8 osób nadal przebywa w szpitalach w Radomiu, Kielcach i Opocznie. Wśród nich są maszynista i kierowca ciężarówki. Ofiarą śmiertelną jest pasażerka pociągu, 39-letnia mieszkanka okolic Lublina. Wyniki przeprowadzonej sekcji wykazały, że przyczyną śmierci kobiety były obrażenia głowy powstałe w wyniku katastrofy. Maszynisty i kierowcy ciężarówki wciąż nie można przesłuchać ze względu na ich stan zdrowia. Wiadomo, że byli trzeźwi. Śledczy czekają jeszcze na wyniki badań toksykologicznych. Finałem procesu, który się rozpoczął, może być i będzie polski Starlink, zapowiada premier Donald Tusk. To po podpisaniu umowy między Polską Grupą Zbrojeniową a firmą ICEYE. Dzięki temu wojsko otrzyma ekspresowe zdjęcia satelitarne dowolnego miejsca na świecie.
1: Dzisiaj w ciągu kilku minut, możemy dostać obraz z kosmosu.
23: Technologia pozwala prowadzić rozpoznanie zarówno w dzień, jak i w nocy oraz niezależnie od warunków pogodowych. System ma być alternatywą dla amerykańskiego systemu Starlink.
1: Powiem wprost, polskie i europejskie bezpieczeństwo nie może zależeć od kaprysu jednego człowieka.
23: To kolejna odsłona współpracy firmy ICEYE z polską armią. W maju przekazała jej system satelitarnego rozpoznania radarowego Polsaris. Przed chwilą w sprawie Piotra Niemczyka sąd wstrzymał wykonanie kary. Taką informację przekazał w serwisie X jego pełnomocnik, adwokat Jacek Dibois. Piotr Niemczyk został zatrzymany po tym, jak odmówił wykonania prac społecznych zasądzonych w czasie za udział w procesie ostatniego pokolenia w Warszawie. Tę karę zamieniono na areszt, ale wykonanie kary zostało właśnie wstrzymane.
22: Wiadomości Radia Plus.
23: Amerykański żołnierz zagrał z wieży Mariackiej w 25. rocznicę ataku na World Trade Center w Nowym Jorku. Wojskowy utwór Cisza w wykonaniu trębacza sierżanta Wiktora de Jesusa zabrzmiał z wieży Kościoła Mariackiego. Podobnie jak hejnał, utwór Cisza został wykonany na cztery strony świata.
2: Pada, potem siąbi, potem kropi, potem znów pada i tak będzie przez jeszcze kilka dobrych godzin, dopiero około północy, około pierwszej w nocy ma przestać padać, a potem nad ranem znowu opady deszczu, jutro w ciągu dnia także jeszcze przelotne opady. Zmieniła nam się pogoda w województwie lubelskim na zdecydowanie pochmurną i deszczową. Dzisiaj mieliśmy maksymalnie 18, teraz około 15 stopni, a jutro 15 będzie w lubelskim najcieplejszym momencie dnia.
22: Radio Plus Lublin.
2: Dzisiaj trzeba być wyposażonym w kurtki przeciwdeszczowe, coś z kapturem, nakrycie głowy, parasol. A my jak zawsze na antenie Radia Plus Lublin między 16 a 18 wyposażeni jesteśmy nie tylko w przebuje z nutą nostalgii, ale także wyposażeni jesteśmy w najświeższe wiadomości. Z Lublina, regionu i naszej archidiecezji prezentujemy je Państwu przez cały dzień, co godzinę, ale szerzej sprawą przyglądamy się właśnie między 16 a 18 w magazynie reporterów Radia Plus Lublin Rytm Wydarzeń. W rytmie wydarzeń piątkowym jesteśmy. Maciej Kurek, witam i zapraszam. Zapowiedzi tematów za chwilę, a magazyn, tak jak wspomniałem, do godziny 18. Polecam i zapraszam.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: Słyszymy się na 87,9 FM z Lublina, z Puław. Nadajemy na częstotliwości 91,2. Jesteśmy w internecie na stronie radioplus.pl. No i w ten sposób można być z nami i śledzić to wszystko, co dzieje się w kraju, na świecie, ale także w Lublinie, w archidiecezji lubelskiej i w całym lubelskim województwie. A dzisiaj przyglądać się będziemy m.in. takim oto sprawom. Będzie o komunikacyjnych roszadach na kolei, bo dziś ogólnopolski protest maszynistów, przypomnijmy, jest pokłosiem niedawnego wypadku w Sokolnikach Suchych. Tej sprawie także się dzisiaj przyjrzymy. Będzie także zaproszenie na bezpłatne szkolenie z pierwszej pomocy. Odbędzie się to spotkanie jutro z inicjatywy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
2: Każdy obywatel powinien posiadać te umiejętności uratowania ludzkiego życia. Dlatego też ćwiczenia będą bardzo praktyczne, nastawione na różne grupy wiekowe.
1: Warsztaty odbędą się jutro i są organizowane z okazji Światowego Dnia Pierwszej Pomocy. Więcej o tym dziś będzie w naszym popołudniowym programie. Będziemy także w Puławach, będziemy rozmawiać na temat budżetu obywatelskiego, bo głosowanie na projekty rusza już po weekendzie, w najbliższy poniedziałek.
3: Każdy głosujący będzie mógł wybrać do 3 projektów dużych i 3 projektów małych.
1: No, o szczegółach i zasadach głosowania powiemy więcej do 18. A w magazynie także będzie o dobrych panierach podczas wycieczki autokarowej.
4: Każdy z pasażerów jest również odpowiedzialny za bezpieczeństwo, przede wszystkim swoje.
1: A to bezpieczeństwo składa się na nie zapinanie pasów, siedzenie na swoich miejscach w czasie jazdy, odpowiednie przechowywanie bagaży, ale to nie wszystko, o czym jeszcze powinien pamiętać choćby uczeń, uczestnik szkolnej wycieczki, ale także rodzic czy nauczyciel. Rozmowa z gościem magazynu reporterów Radia Plus Lublin, także dzisiaj do 18. No tylko część tematów powiemy m.in. o przyszłych studentach. W Katolickim Uniwersytecie Lubelskim trwa rekrutacja uzupełniająca na studia, a kierunków do wyboru jest kilkadziesiąt.
5: Łączące kilka dziedzin wiedzy, i dietetykę, i fizjoterapię, ale też elementy medycyny i biologii, i biotechnologii.
1: Więcej informacji o kierunkach i wymogach, jakie należy spełnić, powiemy przed 18, ale ponownie będziemy także w Puławach, zaprosimy na piknik rodzinny. Powiemy także o jutrzejszej pielgrzymce małżeństw bezdzietnych do sanktuarium w Wąwolnicy, te i inne tematy, to wszystko do 18.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: A w nim o komunikacyjnych roszadach na kolei. Dziś odbył się ogólnopolski protest maszynistów. Przypomnijmy, jest pokłosiem niedawnego wypadku w Sokolnikach Suchych. W wyniku uderzenia pociągów znajdujący się na przejeździe kolejowym pojazd ciężarowy zginęła jedna z pasażerek. A z powodu protestu dziś w całej Polsce dochodzi do znacznego spowolnienia ruchu na torach, a my udaliśmy się na dworzec główny PKP w Lublinie, aby zapytać podróżnych, jak odczuli dzisiejsze opóźnienia.
2: No jadę, niestety pociąg muszę brać na 14 i dopiero na miejscu będę o północy, więc tak wyszło.
3: Jechała już pani dzisiaj może?
4: Jechałam dzisiaj.
3: Czy odczuła

0: 19, o 17 dopiero będziemy, po 17 jakoś.
1: Jak odczułaś te opóźnienia dzisiejsze?
2: No niezbyt pozytywnie.
1: Ile się opóźnił ostatecznie pociąg?
2: O ponad pół godziny.
3: Mimo sporych zmian w rozkładach jazdy, pasażerowie starają się być wyrozumiali w związku z zaistniałą sytuacją.
4: Skoro tak naprawdę nikt na to od jakiegoś czasu nie reaguje, bo to nie jest już odosobniony przypadek, tylko mam wrażenie, że na przestrzeni kilku lat takie przypadki często się dosyć zdarzają i tak naprawdę wiele przejazdów kolejowych jest niezabezpieczonych, więc wydaje mi się, że maszyniści też obawiają się nie tylko o swoją pracę, ale też o swoje życie.
5: Rozumiem, że maszyniści chcą w jakiś sposób zaznaczyć, że czują się zagrożeni idąc codziennie do pracy. Natomiast nie umiem sobie odpowiedzieć na pytanie, czy dało się znaleźć lepszą formę takiego protestu.
6: Pewna grupa chce zwrócić uwagę na nieprawidłowości. Niestety, no jest źle. Nie szkolimy kierowców dobrze. Mamy problem z tym, żeby przekazać tą informację, jak się zachować na torach.
7: Myślę, że taki protest jak najbardziej jest konieczny. Nieraz były protesty na przykład w szkołach, w szpitalach, no i to powiedzmy, że zdawało egzamin, jakieś były poprawy. A nie oszukujmy się, że największe obciążenie po wypadkach jest jednak dla kierującego pociągiem.
8: Za dużo obowiązków mają maszyniści teraz narzucane, których kiedyś nie było i zamiast skupić się na pracy, my bardziej patrzymy na dokumentację, na inne rzeczy niż na to, co się dzieje na szlaku, na przejazdach.
3: Protest maszynistów zakończył się o godzinie 12, ale jego konsekwencje będą odczuwalne jeszcze przez cały dzień. A to tylko pierwszy z tematów dzisiejszego piątkowego wydania magazynu reporterów Radia Plus Lublin. W dzisiejszym wydaniu jeszcze między innymi będzie zaproszenie na bezpłatne szkolenie z pierwszej pomocy, a spotkanie odbędzie się jutro, to z inicjatywy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
9: Każdy obywatel powinien posiadać te umiejętności uratowania ludzkiego życia. Dlatego też ćwiczenia będą bardzo praktyczne, nastawione na różne grupy wiekowe.
3: I odbędą się, przypomnijmy, jutro. Są organizowane z okazji Światowego Dnia Pierwszej Pomocy. Więcej będzie o tym dziś w naszym popołudniowym programie. Tematy z regionu także na naszej antenie zagoszczą, dokładnie informacje z Puław, to na temat tamtejszego budżetu obywatelskiego, bo głosowanie na projekty rusza już w najbliższy poniedziałek.
10: Każdy głosujący będzie mógł wybrać do 3 projektów dużych i 3 projektów małych.
3: No, szczegóły i zasady głosowania o tym wszystkim powiemy dzisiaj jeszcze przed 18:00.
11: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
12: Reklama. Szukasz solidnych drzwi na indywidualny wymiar? A może chcesz zlecić montaż drzwi bez wyrywania starej ościeżnicy albo zabudowę ościeżnicy stalowej? Zgłoś się do firmy Mardom. Realizujemy wszystkie, nawet najbardziej nietypowe zlecenia. U nas także znajdziesz bogaty wybór drzwi i podłóg w pełnej gamie kolorystycznej, w tym podłogi drewniane, panele i parkiety. Umów się już dziś na bezpłatny pomiar i wycenę. Mardom. Lublin Lotnicza 5. Więcej na mardom.sc.pl.
13: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
14: 25 lat od zamachów z 11 września. Jak zmienił się świat? Problemy na kolei, czyli protest maszynistów po tragedii. Pistolet na farbę i przepychanki pod pomnikiem smoleńskim.
13: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
15: Światowa wystawa dzieł Vincenta van Gogha przybywa do Lublina. Zobacz największe dzieła van Gogha wyczarowane dzięki technologii immersji i dosłownie zanurz się w świecie obrazów mistrza. Odkryj magię wirtualnej rzeczywistości dzięki nowoczesnej strefie VR. Immersyjna wystawa van Gogh już od 15 września w Hangarze Sztuki w Lublinie. Bilety dostępne na wystawawangog.pl.
12: Reklama.
16: Radio Plus Lublin.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: I prawie 30 minut po godzinie 16 to piątkowe wydanie 11 września. I zaproszenie na jutrzejsze wydarzenie. Nauczy, jak prawidłowo przeprowadzić resuscytację czy zatamować krwotok. Uniwersytet Medyczny w Lublinie zaprasza na bezpłatne warsztaty. Odbędą się one jutro, 12 września, a to z okazji Światowego Dnia Pierwszej Pomocy. O szczegółach mówi koordynator akcji Adam Gorgol.
2: W dniu 12 września 2026 roku w ramach Międzynarodowego Dnia Pierwszej Pomocy w Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przy ulicy Choćki 4 organizowane są warsztaty z pierwszej pomocy. Umiejętności te dają możliwość uratowania ludzkiego życia. Są na wagę złota. Stacje, które będziemy realizowali wraz ze studentami, to m.in. resuscytacja krążeniowo-oddechowa, zadławienia, tamowanie krwotoków. Zapraszamy wszystkie osoby, które będą chętne wraz z dziećmi w celu nabycia umiejętności, które mogą przydać się każdego dnia. Każdy obywatel powinien posiadać te umiejętności, dlatego też ćwiczenia będą bardzo praktyczne, nastawione na różne grupy wiekowe. Zapraszamy.
1: No jeszcze raz przypomnijmy, sobotnie jutrzejsze warsztaty odbędą się w Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Adres to ulica Choćki 4 i potrwają między 9 a 13. No i są organizowane z okazji Światowego Dnia Pierwszej Pomocy, który co roku obchodzony jest w drugą sobotę września. W programie już wkrótce pojawią się informacje z Puław na temat budżetu obywatelskiego, ponieważ głosowanie na projekty rusza już w najbliższy poniedziałek.
3: Każdy głosujący będzie mógł wybrać do 3 projektów dużych i 3 projektów małych.
1: O szczegółach i zasadach głosowania powiemy już niebawem. Ale będzie także o dobrych manierach, nie tylko przy stole, ale dobrych manierach podczas wycieczki autokarowej.
4: Każdy z pasażerów jest również odpowiedzialny za bezpieczeństwo, przede wszystkim swoje.
1: Zapinanie pasów, siedzenie na swoich miejscach w czasie jazdy, odpowiednie przechowywanie bagaży. O czym jeszcze powinien pamiętać uczeń, uczestnik wycieczki, ale także choćby rodzic czy nauczyciel? Rozmowa z gościem magazynu reporterów, inspektorem z ITD w Lublinie, to dzisiaj także przed 18:00.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: Mieszkańcy Puław ponownie zadecydują i mogą zadecydować o tym, co zmieni się w ich otoczeniu. Rusza głosowanie 13. edycji budżetu obywatelskiego. Dostępnych będzie 10 projektów, dużych i 11 małych. Można wybierać działania na rzecz zdrowia zwierząt i te związane z infrastrukturą, mówi Kamil Wąsik z Urzędu Miasta Puławy.
2: Przed nami kulminacyjny, najważniejszy moment każdej edycji budżetu obywatelskiego, czyli głosowanie na projekty. W tym roku głosowanie przeprowadzimy od 14 do 20 września. Będzie ono dostępne na platformie internetowej puławy.budżetobywatelski.pl, a będzie można łatwo przejść na stronę głosowania, również poprzez naszą oficjalną stronę internetową puławy.eu. Na platformie będzie dostępnych 10 projektów dużych i 11 projektów małych. Każdy głosujący będzie mógł wybrać do 3 projektów dużych i 3 projektów małych. W głosowaniu mogą brać udział wszyscy mieszkańcy miasta powyżej 16 roku życia. Do zatwierdzenia głosowania trzeba będzie podać numer telefonu, na który wysyłamy bezpłatny kod, który należy przepisać na ekranie głosowania. Na jeden numer telefonu wysyłamy maksymalnie 3 kody. Serdecznie zachęcamy do udziału w głosowaniu. To naprawdę prosta procedura. Oczywiście wszystko jest bezpłatne. Zachęcamy, żeby zadecydować wspólnie o części wydatków naszego miasta na drobne przedsięwzięcia, drobne inwestycje czy wydarzenia sportowe i kulturalne.
1: Głosować można tylko elektronicznie od 11 do 20 września, a osoby, które nie mają dostępu do internetu, będą mogły zagłosować za pomocą pracowników Urzędu Miasta Puławy w godzinach pracy jednostki. Szczegóły są na stronie puławy.budżetobywatelski.pl. A w magazynie już niebawem powiemy o dobrych manierach podczas wycieczki autokarowej.
3: Każdy z pasażerów jest również odpowiedzialny za bezpieczeństwo, przede wszystkim swoje.
1: Zapinanie pasów, siedzenie na swoich miejscach w czasie jazdy, odpowiednie przechowywanie bagaży, o czym jeszcze powinien pamiętać uczeń, uczestnik takiej szkolnej wycieczki, ale także rodzic czy nauczyciel. Rozmowa z gościem magazynu reporterów to dzisiaj jeszcze przed 17. A po 17 będą informacje dla przyszłych studentów. W Katolickim Uniwersytecie Lubelskim trwa rekrutacja uzupełniająca na studia. A kierunków do wyboru jest kilkadziesiąt.
4: Łączące kilka dziedzin wiedzy, i dietetykę, i fizjoterapię, ale też elementy medycyny i biologii, i biotechnologii.
1: Więcej informacji o kierunkach i wymogach, jakie należy spełnić, o tym powiemy jeszcze dzisiaj przed 18.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: Reklama.
1: Pamiętasz swoje ostatnie spotkanie ze znajomymi? Wrzuć datę na grupę. Wasz stół już czeka. Siądźmy bliżej. Stół IW. Bramowa Sławinkowska, Gęsia.
2: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj. To tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
3: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
4: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
0: Reklama. Radio Plus Lublin.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: W czasie jazdy po pojeździe nie chodzimy, siedzimy na swoich miejscach i najlepiej z zapiętymi pasami. Wycieczki autokarowe, o nich mowa, takich nie będzie brakowało w pierwszych miesiącach, tygodniach roku szkolnego. I one, podobnie jak zachowanie przy stole, wymagają stosowania odpowiednich zasad. Każdy z pasażerów jest odpowiedzialny za swoje bezpieczeństwo, przypomina Paweł Gruszka z Inspekcji Transportu Drogowego w Lublinie i z gościem Radia Plus Lublin. Miałem przyjemność na ten temat właśnie rozmawiać.
2: Pasażer, dziecko, nauczyciel także sam może przyczynić się do tego, że ta podróż będzie bezpieczna. W jaki sposób, no i na co, czy nauczyciele, czy rodzice mogą uczulać swoje dzieci podczas takiej podróży, podczas opuszczania pojazdu, wsiadania, poruszania się, bo są przerwy w podróży. Na co tutaj zwrócić uwagę?
3: Każdy z pasażerów komunikacji zbiorowej jest również odpowiedzialny za bezpieczeństwo, przede wszystkim swoje. Pamiętajmy o tym, aby w sytuacji, jeśli pojazd jest wyposażony w pasy bezpieczeństwa, żeby z tych pasów korzystać. Pamiętajmy o tym, że wchodzenie do pojazdu i wychodzenie, a zwłaszcza wychodzenie z pojazdu, jest stosunkowo niebezpieczne. Przed wyjściem z pojazdu powinniśmy upewniać się dokładnie tak samo, jak w przypadku przejścia przez zebrę, gdzie najpierw powinniśmy się obejrzeć w jedną stronę, w drugą, potem jeszcze raz, tak aby nie wejść przypadkowo pod inny samochód, nie wejść pod rower, który będzie nieprawidłowo omijał zatrzymujący się autobus. To wszystko ma bardzo wielkie znaczenie i jest to naszym obowiązkiem jako dorosłych, aby uczulić dzieci, żeby przestrzegały tych zasad. Oczywiście chodzenie po autobusie w trakcie, kiedy pojazd jest w ruchu, również jest niedopuszczalne. Każdy powinien siedzieć na swoim miejscu, o ile pojazd jest wyposażony w pasy. Większość autobusów turystycznych już w te pasy jest wyposażona. Również pas powinien być zapięty. Ochroni nas to w przypadku, gdyby doszło do przewrócenia się pojazdu. A niestety autobus, który jest wyższy niż szerszy w przypadku jakiejś utraty stabilności, będzie miał zawsze tendencję do tego, aby przewrócić się, no a to powoduje już bardzo duże zagrożenie dla pasażerów. Pamiętajmy również o tym, aby odkładać bagaż, z którym podróżujemy, w odpowiednie miejsca. Odpowiednim miejscem przede wszystkim jest luk bagażowy, natomiast w samym autobusie powinny zostać już tylko elementy niezbędne do podróży, jakieś lekkie plecaki, ewentualnie butelka wody, natomiast nie wciskajmy na półki nad głowami pasażerów jakichś dużych, ciężkich walizek, toreb lub jeszcze innych jakichś niebezpiecznych przedmiotów, gdyż w każdym momencie, na przykład przy zmianie kierunku jazdy, przy hamowaniu, takie elementy mogą spaść naszym współpasażerom na głowę, no co również jest bardzo, ale to bardzo niebezpieczne.
2: Jeszcze na koniec przypomnijmy o tym, no, z jakim wyprzedzeniem też Wam jako inspekcji zgłaszać potrzebę sprawdzenia takiego autobusu w sytuacji wycieczki klasowej.
3: Prosimy o kontakt telefoniczny z Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego w Lublinie. Namiary znajdują się na naszej stronie internetowej. Prosimy o jak najwcześniejsze zgłaszanie, ponieważ wycieczki szkolne są to wydarzenia zaplanowane dużo, dużo wcześniej. W związku z tym prosimy o jak najwcześniejsze, no przynajmniej 3 dni przed rozpoczęciem wycieczki, ale myślę, że jeśli chodzi o wycieczki, można to zrobić jeszcze wcześniej, tak aby zaplanować. No nie oszukujmy się, również tutaj obowiązuje zasada, kto pierwszy, ten lepszy, w związku z tym prośba o to, abyśmy z dużym wyprzedzeniem mogli stworzyć plan kontroli i objąć tymi kontrolami jak największą liczbę pojazdów.
1: No to przypomnijmy, rodzice, nauczyciele, po prostu organizatorzy wycieczek, którzy chcą, by autokar został sprawdzony przed wyjazdem, powinni zgłosić się do Wojewódzkiego Oddziału Inspekcji Transportu Drogowego. Najlepiej przez numer kontaktowy. Jest on dostępny na stronie witd.lublin.pl. witd.lublin.pl. A my za 5 minut wysłuchamy najświeższych wiadomości z kraju i ze świata. Po nich będę także miał dla Państwa informacje pogodowe, a po 17 w drugiej godzinie magazynu będzie także o rekrutacji uzupełniającej na studia. To na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Będą informacje dla przyszłych studentów. Kierunków do wyboru jest kilkadziesiąt.
4: Łączące kilka dziedzin wiedzy, i dietetykę, i fizjoterapię, ale też elementy medycyny i biologii, i biotechnologii.
1: Więcej informacji o kierunkach i wymogach, jakie należy spełnić, o tym powiemy po 17.00. Ale także między 17 a 18 w drugiej godzinie naszego programu będzie o jutrzejszej pielgrzymce małżeństw bezdzietnych do sanktuarium w Wąwolnicy.
5: Najważniejsze jest spotkanie właśnie w tym sanktuarium. Także słynie z tego, że Matka Boża przynosi także dar dzietności.
1: O pielgrzymce, o jej celu, a także efektach pielgrzymowania powie gość Radia Plus ksiądz Grzegorz Trąbka, który jest archidiecezjalnym duszpasterzem rodzin i małżeństw bezdzietnych.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: reklama.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Jak się dziś czuje pani Cylinka z Kauflandu?
7: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
8: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
10: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
9: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
10: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
9: Nie bujasz?
10: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
11: Zapraszamy do salonu Hyundai'a Sabat. Aleja Kraśnicka 162.
12: Hyundai.
13: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
14: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
15: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Reklama.
16: Radio Plus Lublin.
4: Na początek awantura Akademii Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie. Za chwilę też uroczystości upamiętniające 25. rocznicę zamachów na World Trade Center w Nowym Jorku oraz przymrozki w Tatrach. Jest 17. Marcin Bartnik. Awantura o Akademię Wymiaru Sprawiedliwości i spór o to, kto kieruje uczelnią. Stanowisko resortu sprawiedliwości jest jasne. Profesor Sławomir Cudak, który w asyście policji wszedł do gmachu Akademii. Jak mówi wiceminister sprawiedliwości Maria Eichardt, zaczął sprawować obowiązki rektora komendanta.
17: Rektor komendant profesor Sławomir Cudak przejął obowiązki, próbuje wykonywać normalnie na tyle, ile może w takich warunkach krzyków na zewnątrz i próg sforsowania budynku. Natomiast bezpieczeństwo uczelni, ciągłość uczelni jest dla nas w tej chwili absolutną podstawą. Rektor już podejmuje pierwsze decyzje.
4: Ale wszystko odbyło się w atmosferze awantury. Przed wejściem do uczelni doszło do przepychanek. Do środka próbowali dostać się protestujący przeciwko zmianom posłowie PiSu i prezes tej partii Jarosław Kaczyński.
18: Pewnie ważniejszą przyczyną jest przeprowadzenie takiej próby generalnej przed próbą przejęcia Trybunału Konstytucyjnego, co jest działaniem, no, można powiedzieć, już skrajnym, będącym aktem łamania konstytucji w sposób totalny.
4: Przypomnijmy, wczoraj Waldemar Żurek podtrzymał decyzję o odwołaniu Michała Sopińskiego, dotychczasowego rektora komendanta AWS, i zobowiązał Senat Akademii do przedstawienia harmonogramu wyboru na nowego. Do tego czasu obowiązki rektora komendanta ma pełnić właśnie Sławomir Cudak. Odpowiedzą za uszkodzenie mienia. Takie zarzuty usłyszały dwie kobiety odpowiedzialne za rozlanie kwasu masłowego podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. 20- i 22-latka rozpyliły śmierdzącą substancję przy stanowisku izraelskiej firmy w jednej z hal targowych.
19: Według naszych ustaleń kobiety działały wspólnie w porozumieniu. Kwota szkody to jest 2,5 tysiąca złotych.
4: przekazał rzecznik kieleckiej prokuratury Daniel Prokopowicz. Podejrzanym grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Nie zostały aresztowane przez sąd. W Stanach Zjednoczonych trwają uroczystości upamiętniające 25. rocznicę zamachów terrorystycznych z 11 września 2001 roku. Tego dnia w atakach zginęło prawie 3000 osób, w tym 8 Polaków. Jedna z głównych ceremonii odbyła się w Nowym Jorku, w miejscu, gdzie przed zamachami stały wieże World Trade Center. Biorą w niej udział przedstawiciele władz, w tym byli prezydenci i pierwsze damy Stanów Zjednoczonych. Jak co roku członkowie rodzin ofiar odczytują nazwiska wszystkich zabitych.
0: Vincent Barbaro,
12: James William Barbella,
0: Victor Daniel Barbosa.
4: Podobna uroczystość trwa także w Pentagonie. Bierze w niej udział prezydent USA Donald Trump, który ma wygłosić przemówienie. Teraz zachodniopomorskie okolice Jabłonowa w powiecie gryfickim. To właśnie tam autobus zjechał z drogi i wpadł do rowu. Podróżowały nim 4 osoby, jedna jest ranna. Obecnie droga jest jeszcze przejezdna, ale na czas podnoszenia pojazdu zostanie zamknięta.
16: Wiadomości Radia Plus.
4: Radykalne pogorszenie warunków w Tatrach. Aktualnie pada deszcz, a temperatura spadła do 7 stopni. W weekend, mimo że wciąż mamy kalendarzowe lato, w najwyższych partiach możliwe są nawet oblodzenia, ostrzega Tomasz Zając z TPN-u.
20: Będzie zimno tutaj na Kasprowym, temperatura maksymalna 6 stopni na plusie. W nocy temperatura może być ujemna nawet. W tych zacienionych miejscach możemy mieć miejscowe oblodzenia. Mogą utrzymywać się te przymrozki nawet przez cały dzień, więc te szlaki o północnej ekspozycji, chociażby te rysy, może niekoniecznie w weekend.
4: Dlatego odradzane są wyjścia w najwyższe partie gór, a ci, którzy planują wyjścia niżej, powinni się zabezpieczyć, ubrać w ciepłą kurtkę, czapkę, rękawiczki i mieć ze sobą termos z ciepłą herbatą.
21: No co w pogodzie? W województwie lubelskim przed nami kolejne deszczowe godziny. Będzie także niezbyt ciepło, zwłaszcza w sobotę, maksymalnie 15 stopni. Teraz około 13 w Lublinie i regionie. No i te opady deszczu niemal do pierwszej w nocy mogą się utrzymywać. Jutro nad ranem trochę opadów, no i w ciągu dnia także przelotne opady deszczu. Za to rozpogodzenia w niedzielę i 19 stopni.
16: Radio Plus Lublin.
21: Radio 17.05, przed nami druga godzina magazynu reporterów Radia Plus Lublin w piątek, 11 września. Maciej Kurek, witam i zapraszam. Witam raz jeszcze. Polecam dzisiejszy program, zapowiedzi tematów już za chwilę.

0: wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: A jest to piątkowy magazyn, 11 dzień września. Jakie tematy jeszcze przed nami? W magazynie reporterów będą informacje dla przyszłych studentów, bo w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim trwa rekrutacja uzupełniająca na studia, a kierunków do wyboru jest kilkadziesiąt.
2: Łączące kilka dziedzin wiedzy, i dietetykę, i fizjoterapię, ale też elementy medycyny i biologii, i biotechnologii.
1: Więcej informacji o kierunkach i wymogach, jakie należy spełnić, powiemy to tuż po 17, już niebawem. A w magazynie reporterów także będzie o jutrzejszej pielgrzymce małżeństw bezdzietnych do sanktuarium w Wąwolnicy.
3: Najważniejsze jest spotkanie właśnie w tym sanktuarium. Także słynie z tego, że Matka Boża przynosi także dar dzietności.
1: O pielgrzymce, jej celu, a także o efektach pielgrzymowania powie gość Radia Plus ksiądz Grzegorz Trąbka, archidiecezjalny duszpasterz rodzin i małżeństw bezdzietnych. Będziemy także w regionie. Zwycięskie logo Zamościa zaprojektował zamościanin. To Piotr Mazurek, absolwent Zamojskiego Liceum Plastycznego. Co wykorzystał w swoim projekcie, o tym będzie jeszcze dzisiaj. Ale będziemy mieli także zaproszenie do Puław na piknik rodzinny. Impreza ma być wyjątkowym pożegnaniem lata.
4: Na uczestników czekać będą liczne atrakcje, a kulminacyjnym punktem wydarzenia będzie koncert legendarnego zespołu T-Love.
1: Szczegóły imprezy jeszcze dziś w naszym programie.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim trwa rekrutacja uzupełniająca. Z oferty mogą skorzystać m.in. osoby, które niedawno poznały wyniki matur poprawkowych. Uczelnia prowadzi nabór na większość kierunków, a także na studia drugiego stopnia. Jedną z nowości jest choćby medycyna stylu życia. Więcej informacji w rozmowie Małgorzaty Oroń z Moniką Stojowską, zastępcą rzecznika prasowego KUL.
2: Rok akademicki coraz bliżej. Dla niektórych, którzy do tej pory jeszcze nie zdecydowali, to dobry czas, żeby określić swoje kształcenie na przyszłe lata po maturze, bo teraz już są dostępne wyniki matur poprawkowych. Katolicki Uniwersytet Lubelski prowadzi rekrutację na większość kierunków. Na co jeszcze można się zarekrutować, aby zrealizować swoje marzenia na temat wymarzonego zawodu w przyszłości?
3: Przede wszystkim naszym najnowszym kierunkiem, który ogłosiliśmy w zasadzie tak końcem lipca, jest medycyna stylu życia. I to są studia pierwszego stopnia na Wydziale Medycznym, łączące kilka dziedzin wiedzy, i dietetykę, i fizjoterapię, ale też elementy medycyny i biologii, i biotechnologii. Więc tam są miejsca, zapraszamy. Natomiast rekrutujemy również na te kierunki, które są dostępne w systemie e-rekrut. Kiedy się wejdzie na niego, tam można znaleźć ofertę. Prowadzimy również rekrutację na studia drugiego stopnia, więc tutaj serdecznie również zapraszamy. Ważny jest czas, bo tak naprawdę limity i miejsca uciekają z dnia na dzień, więc im szybciej, tym lepiej dla kandydata. Data graniczna to 25 września lub do wyczerpania limitów miejsc.
2: Jakie należy przede wszystkim dokumenty złożyć przy rekrutacji? Z czym trzeba się liczyć, wypełniając ten wniosek na stronie kandydat.kul.pl?
3: Kandydat rekrutuje się przez system e-rekrut i tam musi załączyć dokumenty, czyli świadectwo dojrzałości i poszczególne wyniki, które są wymagane z danych przedmiotów na konkretnym kierunku. No i później otrzymuje wiadomość zwrotną, ile uzyskał punktów. Kolejnym etapem jest dostarczenie dokumentów, które podaje biuro rekrutacji w wiadomościach mailowych.
2: Do rozpoczęcia roku akademickiego pozostało niewiele czasu. W tym roku nieco wyjątkowo Katolicki Uniwersytet Lubelski rozpoczyna kolejny rok akademicki. Troszkę wcześniej, minimalnie, ale jednak.
3: Dzień wcześniej, bo 30 września, a jak podaje dział kształcenia KUL, wynika to z realizacji programu akademickiego. W nim musi się zgadzać określona liczba śród i czwartków do realizacji programu. Stąd tak, a nie inaczej u nas został ułożony ten harmonogram. Poprzedzą go również ten 30 września dni adaptacyjne, 28-29 września dla studentów oczywiście pierwszego roku. Program niebawem ogłosimy.
1: Termin rekrutacji upływa 25 września lub wcześniej, jeśli zostaną wyczerpane limity. Szczegóły na stronie kul.pl w zakładce kandydat. A już teraz szczegóły tego, co jeszcze dla Państwa przygotowaliśmy w piątkowym magazynie reporterów. 16 minut po 17. W magazynie do 18 powiemy jeszcze o jutrzejszej pielgrzymce małżeństw bezdzietnych do sanktuarium w Wąwolnicy.
4: Najważniejsze jest spotkanie właśnie w tym sanktuarium. Także słynie z tego, że Matka Boża przynosi także dar dzietności.
1: O pielgrzymce, jej celu, ale także o efektach pielgrzymowania powie gość Radia Plus, ksiądz Grzegorz Trąbka, który jest archidiecezjalnym duszpasterzem rodzin i małżeństw bezdzietnych. Tematy z Lublina i z regionu, bo będziemy mówić o pielgrzymce do Wąwolnicy, ale będziemy także w Zamościu. Jest zwycięskie logo Zamościa. Zaprojektował je zamościanin Piotr Mazurek, absolwent tamtejszego liceum plastycznego, co wykorzystał w swoim projekcie. O tym także dzisiaj powiemy.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: Reklama. Czyta lektor AI.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Idealne na obiad. Polskie ziemniaki. Cena sprzed obniżki 99 groszy. Teraz 98 groszy za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
1: Stokrotka.
3: Szukasz solidnych drzwi na indywidualny wymiar? A może chcesz zlecić montaż drzwi bez wyrywania starej ościeżnicy albo zabudowę ościeżnicy stalowej? Zgłoś się do firmy Mardom. Realizujemy wszystkie, nawet najbardziej nietypowe zlecenia. U nas także znajdziesz bogaty wybór drzwi i podłóg w pełnej gamie kolorystycznej, w tym podłogi drewniane, panele i parkiety. Umów się już dziś na bezpłatny pomiar i wycenę. Mardom. Lublin Lotnicza 5. Więcej na mardom.sc.pl.
4: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
5: Kiedy ostatnio mieliście czas na wspólny, rodzinny obiad? Wystarczy, że pomyślisz. My zajmiemy się wszystkim. Siądźmy bliżej. Stół i wół. Bramowa, Sławinkowska, Gęsia.
0: Reklama. Radio Plus Lublin.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: A w magazynie teraz wieści z archidiecezji, jednocześnie wieści z regionu, sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej. To tam pielgrzymują wierni, prosząc Maryję o potrzebne łaski. A już jutro właśnie do Wąwolnicy uda się pielgrzymka kolejnego duszpasterstwa naszej archidiecezji. O jutrzejszej pielgrzymce Małgorzata Oroń rozmawia z księdzem Grzegorzem Trąbką, archidiecezjalnym duszpasterzem rodzin oraz duszpasterzem małżeństw bezdzietnych.
2: Wraz z początkiem września już po raz kolejny, to taka tradycja w waszym duszpasterstwie, odbędzie się pielgrzymka małżeństw bezdzietnych do sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej w Wąwolnicy. Na początek może wyjaśnimy, czemu ma służyć taka pielgrzymka dla małżeństw, które nie mają dzieci.
3: W 2007 roku ksiądz arcybiskup świętej pamięci Józef Życiński powołał takie właśnie duszpasterstwo w naszej archidiecezji. Byśmy powiedzieli takie duszpasterstwo niszowe, duszpasterstwo małych liczb, bo chcielibyśmy, żeby było jak najmniej było tych par małżeństw bezdzietnych w naszym duszpasterstwie czy w naszych realiach, ale rzeczywistość jest zupełnie inna. Jest to zjawisko naprawdę bardzo duże. Mówi się, że co piąta para małżeńska może mieć nawet problemy z poczęciem dziecka, życia. W związku z tym jest to duszpasterstwo, które gromadzi parę, które czują taką gorącą potrzebę, aby się wspólnie spotkać, jakoś umocnić, pomodlić. I temu służy też ta pielgrzymka małżeństw bezdzietnych. Jest to zaproszenie do spotkania w domu matki, pani Kębelskiej Wąwolnicy. I po raz kolejny już tam się zgromadzimy, żeby się po prostu spotkać, żeby się sobą umocnić, żeby pomodlić się u stóp Matki Bożej Pani Kębelskiej.
2: Dołączyć może każde małżeństwo. Jak wygląda harmonogram tego spotkania w najbliższą sobotę?
3: Tradycyjnie już o godzinie 10 spotkamy się w kaplicy Matki Bożej w Wąwolnicy i tam rozpoczniemy nasz taki blok modlitewny. Przede wszystkim najważniejsze jest spotkanie właśnie w tym sanktuarium maryjnym naszej archidiecezji, które także słynie z tego, że Matka Boża przynosi także dar dzietności. Wspominam jeszcze świadectwa świętej pamięci księdza prawata Pęzioła, który mówi wielokrotnie nam, że w tym miejscu wiele par prosi o dar poczęcia życia, o nowe dziecko i zapewniał, że jest to dobre miejsce, żeby się właśnie o ten dar modlić. Spotkamy się o godzinie 10, najbliższą sobotę w kaplicy Matki Bożej i tam będziemy trwać przez kilka godzin. Na początku modlitwa różańcowa, później konferencja. Może być troszkę dziwne, ale będzie to słowo z perspektywy mężów, z perspektywy męskiej, że tak powiem, dwóch panów. Jeden psycholog, pan Marcin Janiszewski, potem doradca życia rodzinnego, pan Przemek Kurel, będą dawali swoje świadectwa, będą także kierowali słowo do uczestników tej pielgrzymki. O godzinie 12 rozpocznie się msza święta w intencji o dar upragnionego potomstwa dla uczestników i dla wszystkich, którzy polecą nam siebie w tej modlitwie.
2: Ksiądz, jestem duszpasterzem rodzin od wielu, wielu lat. Jak wygląda duszpasterstwo małżeństw bezdzietnych?
3: Jak wspomniałem już, to jest takie duszpasterstwo naprawdę, powiedzielibyśmy, polegający na tym, że jesteśmy do dyspozycji tych, którzy nas wzywają, którzy chcą się z nami spotkać. Trudno jest nam zorganizować takie cykliczne, nawet w ciągu roku, spotkania, bo ludzie w różny sposób przeżywają ten swój stan. Jedni są gotowi na to, żeby się spotykać, inni woleliby gdzieś ten czas przeżywać, powiedzmy, gdzieś na peryferiach, w samotnieniu. Więc trudno w tej chwili mówić mi o tym, że jest jakieś takie systematyczne duszpasterstwo. Jesteśmy do dyspozycji tych, którzy nas potrzebują i jednocześnie wzywamy wszystkich do tej modlitwy, która się odbywa się co roku we wrześniu, kiedy spotykamy się w sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej.
2: Przed chwilą ksiądz wspomniał o tym, że sanktuarium w Wąwolnicy słynie też z tego, że Matka Boża Kębelska do tych wypraszanych próśb o łaskę posiadania, urodzenia dziecka przychyla się, można powiedzieć, i ten dar posiadania dziecka, bycia mamą, bycia tatem, zostaje wypraszony. Takich świadectw macie wiele.
3: Myślę, że najwięcej mógłby powiedzieć ksiądz kustosz sanktuarium o tych wydarzeniach, bo na pewno wiele takich świadectw zapisanych jest właśnie w Księdze Cudów i Łask, sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej, ale z mojego doświadczenia także mógłbym podzielić się właśnie taką dobrą nowiną, bo faktycznie zdarzyło się, że bodajże dwukrotnie czy trzykrotnie, że otrzymywałem list kiedy wysłuchałem zaproszenie na pielgrzymkę małżeństw bezdzietnych dla tych, którzy podzielili się swoim adresem, to jednego roku otrzymałem właśnie tę odpowiedź: proszę księdza, nie przyjedziemy, bo my już jesteśmy rodzicami. Mówi, 3 miesiące po tym właśnie wydarzeniu, jakim było pielgrzymka małżeństw bezdzietnych, zorientowaliśmy się, że jestem w ciąży i mówi, rodził się ich synek. W innym przypadku rodziła się dziewczynka. Wszyscy byli przeszczęśliwi i myślę, że w głębi serca jakoś tak mają przekonanie, że jest to też także dar Boży, który został wymodlony w tym sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej.
1: Szczegółowe informacje dotyczące tej pielgrzymki i innych inicjatyw są dostępne na stronie Archidiecezji Lubelskiej. Kolejne tematy już niebawem. Będziemy w Zamościu, będziemy mówić o nowym logo tego miasta.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: Zwycięskie logo Zamościa to nasz obecny temat. Zaprojektował je zamościanin, to Piotr Mazurek, absolwent Liceum Plastycznego w Zamościu, który nieprzypadkowo wykorzystał w swoim projekcie zarys rynku wielkiego.
2: Od razu miałem pomysł, wiedziałem, że to będzie rynek. Rynek na pewno, bo dla mnie to jest miejsce, w którym ja przeżyłem tu najfajniejsze momenty mojego życia. Każdy, kto się urodził w Zamościu z rynkiem, wiąże swoje wspomnienia. Ważne, nieważne, ale to jest miejsce, w którym się to wszystko łączy. O co chodzi, ale dla mnie to jest miasto, w którym jest właśnie ten rynek. Starówka fajna, pełna słońca, to złota godzina, to coś, gdzie przychodzą ludzie, to coś, gdzie się dzieją te wszystkie imprezy na rynku. No, generalnie wszystkie spotkania są na rynku, dlatego jakby opowiedzenie historii. Nie wiem, w jaki sposób można opowiedzieć historię do końca. Ja to próbuję zrobić kolorem, formą.
1: Nowy znak promocyjny miasta utrzymany jest w spokojnych kolorach ochry i terakoty. Przedstawia zamojskie arkady i napis Zamość Idealny. Zwycięski projekt na logo zyskał ponad 60% poparcia internautów. To magazyn reporterów Radia Plus Lublin w rytmie wydarzeń. Dzisiaj będziemy jeszcze mieli dla Państwa zaproszenie do Puław na piknik rodzinny, a to impreza, która ma być wyjątkowym pożegnaniem lata.
3: Na uczestników czekać będą liczne atrakcje, a kulminacyjnym punktem wydarzenia będzie koncert legendarnego zespołu T-Love.
1: Szczegóły imprezy jeszcze dziś w naszym programie.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: Reklama.
1: Zabawę zawsze jest marzenie.
2: Musical Metro w Lublinie. Marzenia, pasja, taniec i śpiew. To już 35 lat musicalu Metro. Wyjątkowy koncert już 29 listopada w hali Globus w Lublinie. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Musical Metro w Lublinie 29 listopada. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl. Mecenasem koncertu jest Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem.
3: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
4: 25 lat od zamachów z 11 września. Jak zmienił się świat? Problemy na kolei, czyli protest maszynistów po tragedii. Pistolet na farbę i przepychanki pod pomnikiem smoleńskim.
3: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
5: Szukasz idealnego domu w Lublinie? Poznaj dębowe wille od Look Developer. Nowoczesne domy z własną działką. W standardzie fotowoltaika z magazynem energii. Pompa ciepła, rekuperacja. Ogrzewanie podłogowe i garaże. Blisko sklepów i usług. Zamieszkaj komfortowo. Szczegóły dębowewille.pl.
0: Reklama.
6: Radio Plus Lublin.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: Ma łączyć atrakcje dla całych rodzin, dobrą zabawę i muzyczne emocje w Puławach. Na zakończenie lata odbędzie się piknik rodzinny. Organizatorzy zapraszają do wspólnej zabawy mieszkańców i gości, a mówi Kamil Wąsik z Urzędu Miasta Puławy.
2: Już w najbliższą niedzielę, 13 września, Puławy pożegnają lato w wyjątkowo energetycznym i kolorowym stylu. Na placu przy hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Lubelskiej 59 odbędzie się wydarzenie Piknik Rodzinny Pożegnanie Lata. Od godziny 15.30 na uczestników czekać będą liczne atrakcje, w tym Wesołe Miasteczko, loty helikopterem, strefa dmuchańców, strefa animacji, strefa gastronomiczna, a także strefa Eurotipy. O godzinie 19.00 rozpocznie się koncert Wadstoja, a kulminacyjnym punktem wydarzenia będzie koncert legendarnego, znanego i lubianego zespołu Tilaf. Koncert Tilaf rozpocznie się o godzinie 20.30. Serdecznie zapraszamy. Pożegnajmy razem lato w gronie mieszkańców naszego miasta.
1: Piknik rodzinny Pożegnanie Lata 13 września obok hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Lubelskiej. Początek wydarzeń o godzinie 15.30. Wstęp wolny. Szczegóły na stronie Puławy.eu. A ja dla Państwa także jeszcze spieszę ze szczegółami tego, co mamy dla Państwa na naszej antenie. O 18.00 wiadomości z kraju i ze świata, po 18.00 w Horyzontach Radia Plus spotka się z Państwem Anna Opasiak. Od 20.00 za sterami Marek Sierocki, piątkowa prywatka z Radiem Plus, więc polecam. Zostawiam Państwa zatem w dobrych rękach dobre propozycje na naszej antenie na ten piątkowy wieczór. Za pomoc w przygotowaniu dzisiejszego wydania dziękuję z kolei Annie Opasiak, Małgorzacie Oroń, Zbigniewowi Sapińskiemu, Mikołajowi Morowcowi. Ja nazywam się Maciej Kurek. Kłaniam się już nisko, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: Reklama.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
3: Drupi już 29 września w Gdańsku w Filharmonii Bałtyckiej i 1 października w Warszawie w klubie Stodoła. Zaśpiewa swoje największe przeboje Provincia, Serenoe, Wadowija, Soli, Piccola e Fragile i wiele innych. Czy może was tam zabraknąć? Kup bilety już teraz na Eventim, e-bilet lub bilety na PL. Zapraszają Wirtualna Polska i Radio Plus. Spotkajmy się w Gdańsku i Warszawie na koncertach Drupiego.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play.
2: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
6: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
5: No tak. 10 na 10.
7: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
8: Reklama. Radio Plus Lublin.
9: Kolej wciąż nadrabia opóźnienia po proteście maszynistów. Dwie osoby poszkodowane po wypadku autobusów zachodniopomorskim. Zajrzymy też do krakowskiego klasztoru Paulinów na Skałce. Jest 18. Marcin Bartnik. Ponad 23 tysiące minut opóźnień to efekt dzisiejszej akcji protestacyjnej maszynistów. W całej Polsce przed przyjazdami kolejowymi pociągi zwalniały do tzw. prędkości bezpiecznej, czyli 20 km na godzinę. Z tym tematem Jakub Krzyżak. Czy utrudnienia już się zakończyły?
10: Teoretycznie tak, bo protest maszyniści zakończyli w samo południe, ale jego skutki czuć do tej pory. Pasażerowie podchodzą do tego wszystkiego z dużym zrozumieniem.
11: Strajkują, nie dziwię im się, bo to jest odpowiedzialność.
12: Walczą o swoje, każdy walczy jak może.
13: On do pracy się śpieszy, a jest opóźniony akurat i ciągle się zmienia.
10: Akcja maszynistów była, jak tłumaczyli związkowcy, aktem desperacji. Chodziło o zwrócenie uwagi na problem bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. W sumie przez protest opóźnionych zostało ponad 1100 pociągów na łącznie ponad 23 tysiące minut. Rekordowe opóźnienie, bo aż 335 minut złapał skład relacji Szczecin Główny Przemyśl.
9: Rząd zapowiedział zaostrzenie przepisów. Kierowca, który wjedzie na przejazd kolejowy na czerwonym świetle, będzie tracił prawo jazdy. Sąd obniżył karę dla oskarżonego o zabójstwo 5-miesięcznego syna. Nie 30, a 25 lat spędzi w więzieniu Marcin G. z dolnośląskiego Przemkowa. Mężczyzna znęcał się nad synami kilkumiesięcznym i półtorarocznym. W wyniku odniesionych obrażeń po pobiciu młodsze dziecko zmarło. W apelacji prokuratura domagała się dożywocia. Po wyroku niewykluczone są kolejne kroki śledczych.
14: Prokurator po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem wyroku zdecyduje, czy istnieje podstawa do tego, żeby wywieźć w tej sprawie nazwę zwyczajny środek zaskarżenia w postaci kasacji.
9: Mówiła prokurator Liliana Łukasiewicz z prokuratury okręgowej w Legnicy. Sąd utrzymał karę 1,5 roku więzienia dla matki dziecka. Dwie osoby poszkodowane po wypadku autobusu w zachodniopomorskim. Pojazd wpadł do rowu i przewrócił się na bok. Do kolizji doszło w okolicach miejscowości Jabłonowa w zachodniopomorskim. Pomocy ratowników medycznych potrzebowały dwie osoby.
15: Kobieta lat 72 w reakcji sytuacyjnej oraz mężczyzna lat 58 bez widocznych obrażeń i dolegliwości.
9: Wyjaśniała Natalia Dorochowicz z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. W miejscu wypadku służby czekają na holownik. W chwili rozpoczęcia akcji podnoszenia autobusu droga zostanie zablokowana. Ruszają leśne patrole, służbom pomogą kamery i fotopułapki. Już od poniedziałku akcja Straży Leśnej. Jesień 26.
16: Będziemy zwracać szczególną uwagę na nielegalny ruch pojazdów, samochodów, motocykli czy kładów, a także na kradzieże drewna i niszczenie infrastruktury leśnej.
9: Ostrzegała Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych. Akcja potrwa do połowy października.
1: Wiadomości Radia Plus.
9: Zobaczyć na co dzień niedostępne miejsca i posłuchać o historii jednego z najstarszych miejsc w Krakowie będzie można podczas spacerów z przewodnikiem po klasztorze Paulinów na Skałce. To w ramach letniego oprowadzania po kompleksie klasztornym.
17: Skałka jest takim miejscem nazywanym duszą Krakowa albo też perłą Krakowa. Zaraz przy Wiśle, obok Wawelu, drugie miejsce. Ci z Państwa, którzy chcecie troszkę ciszy, spokoju i takiej niezwykłej atmosfery zaczerpnąć, to zapraszamy właśnie w to miejsce pełne zieleni, ciszy.
9: mówił ojciec Mariusz Tabulski, administrator klasztoru Paulinów na Skałce. Ślady najstarszego romańskiego kościoła na Skałce i odkrycia archeologiczne będzie można zobaczyć w parku archeologicznym. Przed odwiedzającymi otworzą się też drzwi klasztornego ogrodu, skarbca, a także biblioteki.
17: Z takimi okryciami na książki, które dzisiaj się nie spotyka, drewnianymi, rzeźbionymi, malowanymi. Są też piękne inkunabuły, dzięki czemu możemy zrozumieć, dlaczego książkę czyta się od deski do deski. Przechodząc do skarbca, możemy zobaczyć, dlaczego Matka Boża ubiera się w sukienki, pierwszą rzeźbę świętego Stanisława.
9: Dodawał ojciec Tabulski, zwiedzić Skałkę z przewodnikiem będzie można do końca września. Więcej szczegółów na stronie skałka.paulini.pl.
12: Mężczyźnie pochmurno, do tego z deszczem. Opady mają występować także jutro i to przez cały dzień. Co do temperatury, aktualnie wynosi 13 stopni, a w nocy ma być jeszcze niższa. Sobota zapowiada się z temperaturą do 15 stopni, z kolei w niedzielę ma być cieplej. Temperatura wzrośnie do 19 stopni. Będzie też dużo słońca. Jest piątek, 11 września, zaczynamy Radiowe Horyzonty. Anna Opasiak, zapraszam do 19.
1: .87 i 9 Radio Plus Lublin.

0: Horyzonty Radia Plus Lublin.
1: Anna Opasiak, witam i zapraszam na Radiowe Horyzonty, program do 19, a w dzisiejszym wydaniu kilka tematów i spraw. Powiemy m.in. o akcji szczepienia lisów na Lubelszczyźnie.
2: Apelujemy o to, aby tej szczepionki nie dotykać, ponieważ lis nie zainteresuje się przynętą, na której jest zapach człowieka.
1: Akcja trwa do niedzieli, a jej szczegóły niebawem. A w programie także społeczna inicjatywa pod hasłem Zbieram to na pomoc sercańskim misjom. Fundacja Missio Cordis prowadzi ekologiczne zbiórki surowców wtórnych, są organizowane m.in. na terenie lubelskich parafii.
3: Zbieramy różne surowce, poczynając od makulatury, wosk, parafinę, elektrośmieci, złomu. Dajemy też im drugie życie i dzięki temu uzyskujemy pieniądze, aby wesprzeć misję.
1: W akcję można włączyć się na różne sposoby, o czym więcej dziś w piątkowym programie. A w nim także apel o krew, jak zawsze potrzebna.
4: Oddawanie krwi jest istotne z jednego bardzo prostego względu. Tej krwi nie da się niczym zastąpić, nie można jej wyprodukować, więc tylko człowiek może podarować ją drugiemu człowiekowi.
1: Zachęcamy również do krwiodawstwa. O potrzebach w tym zakresie więcej powiemy także w naszym piątkowym programie. Anna Opasiak, zapraszam do 19.
0: Horyzonty Radia Plus Lublin.

0: Horyzonty Radia Plus Lublin.
1: Ma zwiększyć bezpieczeństwo. Na Lubelszczyźnie trwa akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie. Preparaty zrzucane są z samolotów na lasy i łąki. A z czym to dokładnie się wiąże? O szczegółach mówi wojewódzki lekarz weterynarii w Lublinie Monika Michałowska.
2: To jest blister aluminiowy, w którym jest zatopiony preparat medyczny. Otoczony on jest przytętą o brązowym kolorze i nieprzyjemnym rybim zapachu. Zapach jest oczywiście nieprzyjemny dla człowieka. Dla lisa on jest bardzo atrakcyjny. Apelujemy o to, aby tej szczepionki nie dotykać, ponieważ lis nie zainteresuje się przynętą, na której jest zapach człowieka.
1: Służby proszą też o pilnowanie zwierząt domowych, zresztą nie bez powodu.
2: Chodzi o to, że zwierzęciu może zaszkodzić sam aluminiowy blister, w którym jest zatopiona szczepionka.
1: Dodam, że akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie potrwa na Lubelszczyźnie do niedzieli. A nasz piątkowy program trwa do 19 i już niebawem następne tematy i sprawy.
0: Horyzonty Radia Plus Lublin.

0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
5: Reklama. Radio Plus Lublin.

0: Horyzonty Radia Plus Lublin. Horyzonty Radia Plus Lublin.
1: Organizuje nowy cykl charytatywnej akcji Wybudować studnie głębinowe w Czadzie albo leczyć niewidome dzieci z Indii.

0: Fundacja Missio Cordis wspiera sekretariat misji zagranicznych Księży Sercanów. W ramach inicjatywy Zbieram To prowadzi aktualnie ekologiczne zbiórki surowców wtórnych. Są prowadzone m.in. na terenie lubelskich parafii. A o szczegóły pytałam koordynatorkę akcji Annę Nagadowską.
1: Akcja charytatywna Zbieramy To, jak to można de facto nazwać, cały program, jak funkcjonuje?
2: Tak jak mówi nazwa, zbieram to, czyli zbieramy różne surowce, poczynając od makulatury, elektrośmieci i złomu, ale także wosku, klocków Lego. Także w tym roku zbieramy resoraki, czyli małe samochodziki. I oczywiście te wszystkie surowce zostają przetwarzane, dajemy też im drugie życie i dzięki temu uzyskujemy pieniądze, aby wesprzeć misję.
1: No właśnie, bo tak to jest, że akcja charytatywna wspiera inne działania pomocowe. Najpierw skupmy się na tych zbiórkach. Gdzie one się odbywają, jak można się w nie włączyć, czy jak je można wesprzeć?
2: Zbiórki odbywają się na terenie całej Polski, ale także w Lublinie prowadzimy bardzo dużo różnych zbiórek, między innymi w parafiach. Była prowadzona zbiórka w parafii Trójcy Przenajświętszej w dzielnicy Felin. Tam zbieraliśmy makulaturę, złom oraz elektrośmieci i dzięki temu pomagamy budować studnie w Czadzie, bo każdy surowiec, który zbieramy, ma swoje przeznaczenie, czyli dzięki temu, że zbieramy na przykład elektrośmieci, to możemy pomagać budować studnie w Czadzie. Jeżeli zbieramy wosk, parafinę, pomagamy niewidomym dzieciom w Indiach, czyli wspieramy projekt Adopcja Światła.
1: Najbliższe akcje w Lublinie gdzie się odbędą?
2: Najbliższe akcje to będzie parafia na ulicy Gospodarczej, parafia Świętego Michała Archanioła na Bronowicach. Także na naszej stronie Misje Sercanów można przeczytać o datach najbliższych zbiórek, które będą prowadzone we wrześniu oraz październiku.
1: A czy te rzeczy poza zbiórkami można gdzieś przynosić do Was?
2: Oczywiście, na ulicę Radzyńską 3A w Lublinie przyjmujemy wszystkie te surowce, które zbieramy. Każda osoba może je przynieść od poniedziałku do piątku, od godziny 8 do 16, ponieważ znajdujemy się w naszej siedzibie Zbieram To. Każdy może przynieść taki surowiec i wtedy przekazać go na misję. Ale prowadzimy także zbiórki w szkołach i nasz projekt nazywa się Zbieram To w Szkole. I dzięki temu, że nauczyciele włączają się w tą akcję, dzieci oraz ich rodzice mogą wesprzeć misję poprzez zbiórki między innymi dobrych monet, a pod tym pojęciem znajduje się wszystkie monety świata, które już wyszły z obiegu i które są aktualnie, oraz zbiórki resoraków bądź innych surowców.
1: Te szkoły, rozumiem, z Lublina, z regionu mogą się też włączać, czy ta lista jest zamknięta?
2: Lista jest ciągle otwarta, a szkoły są nie tylko z Lublina, lecz z całej Polski. Na stronie Zbieram To w Szkole można wypełnić formularz i zapisać szkołę do tego projektu, niezależnie od tego, gdzie szkoła się znajduje. Albo jeżeli chcemy wyjść z własną inicjatywą dotyczącą wsparcia misji, możemy zaangażować swoją parafię w zbiórkę, albo zgłosić się do nas, że w danej parafii jest chęć zorganizowania zbiórki różnych surowców, między innymi, tak jak wcześniej mówiłam, makulatury, elektrośmieci, złomu.
1: Mówimy o tym, jak mieszkańcy mogą włączyć się w te działania, ale zapytam też, jak wolontariusze mogą włączyć się w te działania. Sama jesteś wolontariuszką jak długi czas?
2: Wolontariuszką jestem już od ponad roku. Natomiast jeżeli ktoś chce się włączyć w wolontariat, to zapraszamy w każdy czwartek na ulicę Radzyńską 3A od godziny 16 do godziny 19. Tam możemy segregować klocki Lego, pomagać segregować surowce, segregować monety, ale także tworzyć biżuterię, dewocjonalia i dzięki temu wspomagać misję. Jest to połączenie przyjemne z pożytecznym, ponieważ możemy miło spędzić czas w fajnym gronie i dzięki temu wspomóc na przykład budowę studni w Czadzie.
1: Warto na pewno też śledzić te inicjatywy, które organizujecie. Te informacje są na waszych Facebookach.
2: Tak, zapraszamy na naszego Facebooka Misję Sercanów Zbieram To, na naszą stronę internetową Misji Sercanów. Tam podajemy informacje na temat zbiórek, na temat obecnych projektów, a także wszystkiego, co dzieje się w naszym projekcie, w naszej fundacji.
1: Pracy na pewno i potrzeb na pewno nie braknie.
2: Rąk do pracy jest zawsze mało, więc zapraszamy wszystkich wolontariuszy chętnych pomóc misjom, a także każdego, kto chce wesprzeć misję, oddając niepotrzebne rzeczy i zwiększając sobie miejsce w garażu i dzięki temu wspiera dobre dzieła.
0: Szczegóły akcji są dostępne na stronie zbieramto.pl. www.rzeszów.pl. A na naszej antenie także dziś o innych akcjach społecznych i to już niebawem pojawi się apel o oddawanie krwi.

0: Horyzonty Radia Plus Lublin.
1: Brakuje krwi, jest prośba do dawców. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie wystosowało apel do wszystkich zdrowych osób. Trzeba nieustannej mobilizacji, bo krew to unikatowy lek. A rozmawiałam o tym z Pawłem Filipem z RCKiK w Lublinie.
2: RCKiK znowu apeluje o oddawanie krwi. Ten apel jest niezbędny w konkretnych kontekstach.
3: Tak, jest teraz już początek roku. Uczniowie zaczynają wracać do szkół, więc tutaj apelujemy o to, żeby pozyskiwać tych nowych dawców, którzy jeszcze nie oddawali tej krwi. Krew jest potrzebna przez cały rok, więc nasze apele też są dosyć częste.
2: Teraz zauważamy, że apel dotyczy głównie określonej grupy krwi. Tam są największe braki. O jakie chodzi?
3: W tej chwili mamy największe braki w grupie 0 minus i A minus. W pozostałych grupach mamy stany na poziomie zadowalającym, ale co nie oznacza, że ta sytuacja się w każdym momencie może zmienić.
2: Sporo tych akcji odbywa się w terenie. Teraz też mamy zresztą chyba cały rok mamy ten typ inicjatyw.
3: W ciągu roku organizujemy ponad 500 akcji terenowych. Chcemy dotrzeć do tych dawców, którzy z różnych względów nie mogą dotrzeć do nas czy do naszych oddziałów, więc jeździmy tam, żeby ułatwić im podjęcie tej decyzji o oddaniu krwi.
2: Dlaczego to jest takie istotne?
3: No, oddawanie krwi jest istotne z jednego bardzo prostego względu. Tej krwi nie da się niczym zastąpić, nie można jej wyprodukować, więc tylko człowiek może podarować ją drugiemu człowiekowi, dlatego jest to tak bardzo ważne i ważne to jest też dlatego, że tą krew trzeba oddawać systematycznie. To zapotrzebowanie na krew jest cały rok, więc to nie jest tak, że wystarczy, że przyjdziemy raz do roku, więc zachęcamy wszystkich do tego, żeby przychodzili częściej do nas i systematycznie oddawali krew.
2: A potrzeba jeszcze takiej edukacji, wskazywania, że to jest ogromne dobro, a może nie taki znowu duży wysiłek?
3: Oczywiście, o tym trzeba mówić. Czasami ludzie nie mają świadomości, kto oddaje tą krew. Mówią, krew to oddają ci krwiodawcy, więc ja zawsze pytam, a kto to są ci krwiodawcy? No właśnie, ci krwiodawcy to jesteśmy my wszyscy, więc budowanie świadomości na temat oddawania krwi jest bardzo ważnym elementem. O tym trzeba mówić ciągle i trzeba ciągle przypominać ludziom, że to tylko my możemy oddać tą krew i podarować ją drugiej osobie.
2: Szczegóły są na stronach.
3: Wszystkie szczegóły odnośnie oddawania krwi, odnośnie naszych akcji można zobaczyć na naszej stronie internetowej, na naszym Facebooku. Ewentualnie, jeżeli ktoś ma jakiekolwiek pytanie, to zawsze można do nas zadzwonić.
1: A szczegóły są dostępne na stronie rckik.lublin.pl.
0: Horyzonty Radia Plus Lublin.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Kto da więcej? 1000 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane.
4: Nawet 1000 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. W tygodniu otwarte aż do 18. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
5: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: W waszym domu widać kobiecą rękę?
7: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
8: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.
9: Radio Plus Lublin.

0: Lubelszczyźnie pochmurno, do tego z deszczem. Opady mają występować także jutro i to przez cały dzień. Co do temperatury, aktualnie wynosi 13 stopni, a w nocy ma być jeszcze niższa. Sobota zapowiada się z temperaturą do 15 stopni, z kolei w niedzielę ma być cieplej. Temperatura wzrośnie do 19 stopni. Będzie też dużo słońca.
1: Horyzonty Radia Plus Lublin.
0: I tym pogodowym akcentem kończymy już dzisiejsze wydanie programu. Polecam jednak zostać z nami. Po 19 rozpoczynamy blok muzyczny, a po 20 spotka się z Państwem Marek Sierocki. Ja nazywam się Anna Opasiak. Wszystkim Państwu życzę ciepłego wieczoru. Do usłyszenia.
1: Horyzonty Radia Plus Lublin.

0: Reklama.
1: Szukasz idealnego domu w Lublinie? Poznaj dębowe wille od Look Developer. Nowoczesne domy z własną działką. W standardzie fotowoltaika z magazynem energii. Pompa ciepła, rekuperacja. Ogrzewanie podłogowe i garaże. Blisko sklepów i usług. Zamieszkaj komfortowo. Szczegóły dębowewille.pl.
2: Światowa wystawa dzieł Vincenta van Gogha przybywa do Lublina. Zobacz największe dzieła van Gogha wyczarowane dzięki technologii immersji i dosłownie zanurz się w świecie obrazów mistrza. Odkryj magię wirtualnej rzeczywistości dzięki nowoczesnej strefie VR. Immersyjna wystawa van Gogh już od 15 września w Hangarze Sztuki w Lublinie. Bilety dostępne na wystawawangogh.pl.
3: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
4: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
3: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
4: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
3: Nie bujasz?
4: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter.
5: Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
6: Zapraszamy do salonu Hyundai'a Sabat. Aleja Kraśnicka 162.
7: Hyundai.
0: Reklama.
8: Radio Plus Lublin.
9: Kierowca autobusu z Łodzi, który wjechał na przejazd kolejowy mimo ostrzeżeń, tymczasowo odsunięto od pracy. Burmistrz Wodzisławia w województwie świętokrzyskim usłyszał zarzuty za jazdę po pijanemu. Ministerstwo Sprawiedliwości wydało poradnik dla seniorów, jak bronić się przed oszustami. Jest 19. Marcin Bartnik. Zaczniemy jednak od akcji służb w Małopolsce. Sprawdzana jest tajemnicza paczka, którą znaleziono w miejscowości Żurowa w powiecie tarnowskim. Na miejscu są specjalne jednostki strażaków i policji, w tym specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Służby ustalają, czy jej zawartość może stanowić zagrożenie. Kierowca autobusu z Łodzi tymczasowo odsunięty od pracy. To reakcja na niebezpieczny incydent. Miejski autobus wjechał na przejazd kolejowy na ulicę Edwarda mimo czerwonego światła. A to wszystko dzień po tragedii pod Radomiem, gdzie ciężarówka zderzyła się z pociągiem Intercity.
10: Zamykająca się rogatka opadła wprost na dach pojazdu.
11: Sytuacja, do której doszło w czwartek na przejeździe kolejowym na ulicy Edwarda, jest niedopuszczalna.
10: Przyznaje Piotr Wasiak, rzecznik łódzkiego MPK.
11: Ze wstępnej oceny monitoringu wynika, że mimo zaistniałej sytuacji nie było zagrożenia dla pasażerów.
10: Do sieci trafiło nagranie z wnętrza autobusu. Widać na nim, że w środku wybuchła panika. Sprawę bada specjalna komisja oraz policja, która szuka świadków.
9: Tematem zajął się nasz reporter Rafał Różycki. Zarzuty za jazdę pod wpływem alkoholu usłyszał dziś burmistrz Wodzisławia w województwie świętokrzyskim. Dominik E. wpadł podczas rutynowej akcji trzeźwy poranek, mając w organizmie ponad promil alkoholu. Do zdarzenia doszło w sierpniu. Szczegóły przedstawia Daniel Prokopowicz z Kieleckiej Prokuratury Okręgowej.
12: Przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia. Czyn, który zarzucono podejrzanemu, zagrożony jest karą do nawet 3 lat pozbawienia wolności.
9: Włodarz gminy po zdarzeniu złożył rezygnację z członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości. Poza karą więzienia i utratą mandatu grozić mu może także wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów.
8: Wiadomości Radia Plus.
9: Spotkania i poradniki dla seniorów przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości. Jak rozpoznać oszustów i nie dać się zmanipulować? W Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie odbyło się spotkanie w ramach programu Bezpieczny Senior to Świadomy Senior. Przestępcy podszywają się pod członków rodziny, policjantów, pracowników banku, kurierów czy urzędników. Popularne są oszustwa telefoniczne, SMS-y z fałszywymi linkami oraz próby wyłudzenia danych osobowych przez internet, mówi Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości.
13: Pamiętajmy też, że są rodziny, gdzie czasem starszych ludzi dotyka przemoc, czasem przemoc od najbliższych osób, więc my też mówimy, w jaki sposób wtedy reagować, gdzie są telefony, gdzie jest pomoc. Będziemy także informować o punktach bezpłatnej pomocy prawnej.
9: Uczestnicy dostają też przygotowane dla nich poradniki. Podobne spotkania mają się odbywać w każdym powiecie.
8: Radio Plus Lublin.

0: 87 i 9. Radio Plus Lublin. Reklama.
1: Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Bricomarché zrealizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy. Wełnę Roxlab Plus 50 mm, jedynie 12,99 za metr kwadratowy. Oraz wrzos farbowany tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na Bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
2: Kto da więcej? 1000 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 1000 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. W tygodniu otwarte aż do 18. Zadzwoń pod numer 518-290-828.
3: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: Światowa wystawa dzieł Vincenta van Gogha przybywa do Lublina. Zobacz największe dzieła van Gogha wyczarowane dzięki technologii immersji i dosłownie zanurz się w świecie obrazów.

0: Radio Plus Lublin. Reklama.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama. Radio Plus Lublin.

0: Reklama.
1: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
4: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Reklama.
5: Radio Plus Lublin.
6: Było podejrzenie promieniowania. Tajemnicza paczka postawiła na nogi służby w Małopolsce. Za chwilę też utrudnienia na kolei po proteście maszynistów oraz zaskakujący sondaż poparcia dla partii politycznych. Jest 20. Marcin Bartnik. Alarm w Żurowej w Małopolsce. Jak się okazało, zagrożenia dla mieszkańców nie ma. Służby postawiła na nogi tajemnicza paczka. Było podejrzenie, że w środku mogą znajdować się materiały promieniotwórcze. Na miejsce wezwano specjalistów, którzy wykonali szczegółowe pomiary.
7: Państwowa Agencja Atomistyki dała nam odpowiedź, że promieniowanie naturalne ma prawo być, nie stwarza zagrożenia dla ogółu ludności, więc no tutaj działania są zakończone, jeżeli chodzi o straż pożarną na pewno.
6: Powiedział nam Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej. Materiał znajdujący się w paczce to przemysłowe elektrody. Poziom promieniowania, jaki wykryto, nie zagrażał ludziom ani otoczeniu. Protest zakończony, ale opóźnienia na kolei jeszcze trwają nawet do późnych godzin wieczornych. Trzeba liczyć się z utrudnieniami spowodowanymi akcją maszynistów. Do południa pociągi, przejeżdżając przez przejazdy kolejowo-drogowe, zwalniały do 20 km na godzinę. To konsekwencja katastrofy w Sokolnikach Suchych koło Radomia, gdzie ciężarówka wjechała w skład Intercity. Zginęła pasażerka pociągu, 20 osób zostało rannych.
8: To, że po kilkunastu latach zginął pasażer na polskich torach, to jest znamienne. Musieliśmy zareagować. Została przekroczona czerwona linia.
6: Mówił Leszek Miętek, przewodniczący Związku Zawodowego Maszynistów, a minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiada zaostrzenie przepisów drogowych i poprawę bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Chodzi m.in. o montaż dodatkowych urządzeń, które mają utrudnić kierowcom wjazd na przejazd, gdy zbliża się pociąg.
9: One będą polegały na groźbie utraty prawa jazdy dla każdego kierowcy, który wjedzie na przejazd drogowo-kolejowy, kiedy jest zapalone czerwone światło.
6: W sobotę i niedzielę, jak zapewnia PKP Intercity, pociągi powinny kursować już normalnie. To najgorszy wynik Prawa i Sprawiedliwości od lat. Partia Jarosława Kaczyńskiego może liczyć na zaledwie 15% wszystkich głosów. Tak wynika z najnowszego badania CBOS. Sondażowi przyjrzał się nasz reporter Jakub Krzyżak. Czy to oznacza mocny spadek w Sejmie?
10: Dokładnie o 1,5 punktu procentowego w porównaniu do sierpniowego badania. To najgorszy wynik Prawa i Sprawiedliwości od wyborów parlamentarnych w 2023 roku. Niemal taki sam wynik, 14,8, notuje Konfederacja. To oznacza, że obie partie do Sejmu wprowadziłyby odpowiednio 91 i 90 posłów. Podium niezmiennie otwiera Koalicja Obywatelska, którą wskazało ponad 26% ankietowanych. Z badania CBOS-u wynika, że do Sejmu dostałyby się jeszcze Konfederacja Korony Polskiej z prawie 8% poparciem oraz z niemal takim samym wynikiem na poziomie 6% Razem i Lewica.
6: Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, do Sejmu nie dostałyby się Rozwój Plus, PSL, Polska 2050 i Unia Centrum. 25 lat temu terroryści z Al-Kaidy zaatakowali Stany Zjednoczone. Za oceanem dziś uroczystości upamiętniające ofiary zamachów z 11 września. Podczas ceremonii przed Pentagonem prezydent USA Donald Trump mówił o wojnie z Iranem, przedstawiając ją jako dalszy ciąg walki z terroryzmem.
11: We cannot
0: forget that moment.
6: Nie możemy zapomnieć o tej chwili ogromnego i potwornego zła, które wydarzyło się na tym świecie. Nigdy, przenigdy o tym nie zapomnimy. Dlatego właśnie dziś walczymy. Nie mamy wyboru. Liczy się tylko zwycięstwo.
0: It can only be victory.
6: W zamachach z 11 września 2001 roku na World Trade Center w Nowym Jorku zginęło prawie 3000 osób, w tym 8 Polaków.
5: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
11: Radio Plus, Marek Sierocki, witam w piątkowy wieczór i zapraszam na naszą prywatkę. Na początek gwiazdy muzyki italo-disco Gazebo i I Like Chopina, potem Raffi, Self Control.

0: Radio Plus Lublin. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Pora na drugi piątkowy miks naszej prywatki. Na początek Marco Bocchino, Io ti voglio tanto bene, a potem Umberto Tabini, Ciao Siciliano. Będzie też Maurito w piosence Buonasera, ciao ciao.

nami włoskie przeboje, a przed nami kolejne hity z lat 80. ubiegłego wieku. Oto Danuta Lato i Touch My Heart, potem grupa Silent Circle, Touch in the Night, a także Patty Ryan w nagraniu I Don't Wanna Lose You Tonight.

To była Patty Ryan, a w tym miksie jeszcze Fancy, Flames of Love, Rick Farini, Welcome to Rimini, Al Corley i Square Rooms, a na zakończenie tego miksu trio Scotch i Neil.

0: Włoskie trio Scotch utworem Mirage zakończyło ten mix. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
3: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
2: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
3: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
2: Nie bujasz?
3: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
4: Zapraszamy do salonu Hyundai Sabat. Aleja Kraśnicka 162.
1: Hyundai.
0: Reklama.
5: Let's go, girls.

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Nasz kolejny miks otwiera Dan Harrow utworem Catch the Fox, potem formacja Radio Di Luna i słynne Comanchero.

To był zespół Radio di Luna i Comanchero, a przed nami Taco i jego wersja standardu muzycznego piosenki Putting on the Ritz. Potem Valerie Dore Lancelot, a także Italian Boys i Forever Lovers.

0: Radio Plus Lublin. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Nasz kolejny miks otwierają Marcello i Carmelengo La Bionda, czyli formacja La Bionda, swoim największym hitem One For You, One For Me. Potem Bernie Paul, Oh No No, a także grupa Bonham w nagraniu Felicidad Margarita.

To był dyskotekowy zespół wszechczasów Bonham, a teraz już Amanda Lear, Enigma, potem trio a la carte Ring Michany, a także Cherry Rain w piosence Blackjack.

była gwiazda dyskotek końca lat 70. Cherlane, przed nami grupa Bee Gees i Tragedy, potem Donna Summer, Hot Stuff, a także grupa ABBA w nagraniu Gimme Gimme Gimme Amen After Midnight.

To był szwedzki zespół ABBA, przed nami Pado Pelandi, czyli P. Lion i jego przebój Reggae Radio, potem duet Luisa Fernandez i Peter Kent w piosence Solo Porti.

0: Radio Plus Lublin. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Trwa nasza piątkowa prywatka, a w niej Didi Jackson i utwór Automatic Lover. Potem formacja Transex Living on Video, a także grupa Bonem w nagraniu Bahama Mama.
2: I am your automatic lover. Automatic lover. I am your automatic lover.

To był Freddie Mercury i Living on My Own, a już za chwilę polskie piosenki. Maria Koterska, Augustowskie noce, Halina Frąckowiak i grupa ABC i Napisz Proszę. Będzie też Stan Borys i Spacer dziką plażą. Piotr Szczepanik przypomni przebój Goniąc kormorany, a czerwone gitary usłyszymy w utworze Historia jednej znajomości.

To były polskie przeboje, teraz już duet Baccara, Yes Sir I Can Boogie, potem Luisa Fernandez, Layla Von Me, duet Otto One i Hands Up, a także grupa Eruption w nagraniu One Way.

To był Sandy Martin, jeden jedyny przebój, jaki wylansował, piosenka People From Ibiza, a przed nami Sandra i jej wersja hitu Everlasting Love. Potem Jason Donovan, Nothing Can Divide Us, będzie też Liza Minnelli z muzykami duetu Pet Shop Boys w piosence Losing My Mind.

Tenant i Chris Lowe, czyli Pet Shop Boys, a teraz już Gruppo Italiano, L'estate sta finendo, potem Monserrate, Moliendo Café, a także Santa Esmeralda w dwóch utworach, Don't Let Me Be Misunderstood i House of the Rising Sun.

Za nami Santa Esmeralda, przed nami wciąż gorące rytmy latino El Chato i Ovivire, potem grupa Chocolate i Ritmo de la Noche. Będzie też zespół Chocolates i utwór Brasilia Carnaval.

Hiszpański duet Bakara utworem Granada zakończył dzisiejszą prywatkę. Kolejna już jutro, oczywiście na antenie Radia Plus. Marek Sierocki, do usłyszenia.